proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę. Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

rzeźbakiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejne.

0: A jak się postarasz,
1: zajedziemy.

A ja się postaram.

0: chodź bez tata.
1: Ale się nie zostawi mnie tu. To się nie zostawi mnie.
0: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy.
1: Pieniążki.
0: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
1: Nie zostawię mnie tu. Nie zostawię mnie tu. Ty.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

Święty Antoni, Święty Antoni, strach mnie od rana opada, palą mnie skronie, w uszach mi dzwoni, już

że miała suknię lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Adela już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: Dla kogo?

płyną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
1: Dłonio grzeje dubeltówkę, wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.
0: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch?
1: Dwóch. W palenisku ich zakopiem, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysączę dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Kaczmarzowo zaś popie się łasą na pieszczotlet.
0: Jego pustym dzbanem w łeb. A ją na pieszczotlep?
1: A co? Ale zdradzi mnie kominek, bo mych ofiar dusz się dwóch.

0: Ziuteńko, jak przesień.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka cień.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
2: Mówi Marek Siudym, pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy, chociaż trochę dnia.

czy błysk. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.

Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu.

nie zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

Przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

0: jest.
1: Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś poniedziałek i tak się zastanawiam, czy Państwo właśnie dziś wyjeżdżają na wakacje. Pytam, bo kiedy jechałam do radia rowerem dzisiaj rano, to widziałam właśnie takie osoby. Były zaspane, ale dość szczęśliwe, więc o to zapytam Państwa już za chwilę, ale najpierw posłuchajmy wiadomości.
1: Polska poderwała myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr po masowym śnięciu ryb. Nowa funkcja w mObywatelu.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
1: Dorota Wardecka, dzień dobry. Wojskowe lotnictwo podrywało się nad ranem w powietrze w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Operacja już się zakończyła, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Ukraina przekazała, że zaatakowany został m.in. Kijów. Rosja wysłała na ukraińską stolicę drony i rakiety balistyczne. Trafiony został budynek mieszkalny w historycznej dzielnicy Padł. Ludzie zostali uwięzieni na piętrach od 7 do 9. Alarm powietrzny ogłoszono w nocy w niemal całej Ukrainie. Śledczy czekają na możliwość przesłuchania 65-latka zatrzymanego wczoraj rano na obrzeżach Kielc na zalesionym terenie. To mąż kobiety, którą w piątek znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Mężczyzna był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała 64-latkę przed jej śmiercią. Tuż po zatrzymaniu trafił do szpitala. Na przesłuchanie nie pozwalał jego stan zdrowia, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
3: Był wymęczony ukrywaniem się od piątku. Stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
1: Według wstępnych ustaleń do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. W najbliższych dniach ma się odbyć sekcja zwłok 64-latki. Sytuacja na rzece Bóbr stabilizuje się podczas kolejnych wizji terenowych. Nie stwierdzono śniętych ryb na kontrolowanym odcinku rzeki, poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Nadal obowiązuje zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Mówi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiego.
4: Ten zakaz obejmuje zarówno wchodzenie do wody, w tym kąpiele, pojenie zwierząt, amatorski i gospodarczy połów ryb oraz korzystanie z wód do celów gospodarczych. Nie wolno też używać jednostek pływających na tym odcinku.
1: W rzece Bóbr doszło do masowego ścięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika w Pilchowicach w związku z remontem zapory. Resort rolnictwa ma dziś przedstawić wstępny bilans strat w ogrodnictwie po ostatnich załamaniach pogody. Przymrozki, ulewy, a ostatnio afrykańskie upały zdziesiątkowały zbiory.

0: sektory. Mocno ucierpiały m.in. porzeczki.
1: Czarna porzeczka, największe straty w historii. Sok z czarnej porzeczki, polską specjalnością, na pewno będzie droższy. Zbiory, które będziemy uzyskiwać, będą kilkadziesiąt procent niższe.
0: Mówią ogrodnicy z Lubelszczyzny. Uszkodzony nagrobek ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego na cmentarzu rakowickim w Krakowie skradziono płasko rzeźbę przedstawiającą literata. Według ustanej policji to jeden z kilkunastu pomników uszkodzonych w ostatnim czasie na najstarszej, zabytkowej krakowskiej nekropolii. Jest już nowa funkcjonalność w aplikacji M-Obywatel. Każdy kierowca może sprawdzić tam ubezpieczenie samochodu. Chodzi o OC, które jest obowiązkowe, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
2: Każdego samochodu, nie tylko waszego samochodu, czy podczas stłuczki, czy samochodu z wypożyczalni, czy pożyczonego od znajomych, ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc jeżeli korzystamy z auta, musimy być pewni, że auto jest ubezpieczone.
0: By sprawdzić ważność OC w M-Obywatel, wystarczy wpisać numer rejestracyjny samochodu, numer VIN lub numer polisy.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
4: No i właśnie dla tych, którzy już za chwileczkę będą w drodze, ale już są w drodze, dzień dobry. Przede wszystkim proszę na siebie uważać. Gdzieś w całej Polsce dosyć ładnie. Będą oczywiście chwile z deszczem, o tym za chwileczkę będziemy mówić w prognozie pogody, a teraz o utrudnieniach. Na drodze krajowej numer 10 na odcinku między Toruniem i Lipnem w pobliżu Złotopola, to jest województwo kujawsko-pomorskie. Ciężarówka wjechała do rowu, tam wprowadzono ruch wahadłowy. Proszę na siebie uważać, droga krajowa numer 10. Zakończyło się natomiast utrudnienie na S6, tam wieczorem między Lęborkiem i Bożym Polem Wielkim w Pomorskiem. Samochód osobowy najechał na bariery, tam zablokowany był pas ruchu w kierunku Gdańska, ale tak jak mówię, już drogowcy uporali się z tym problemem, więc proszę ostrożnie przed siebie, byle do celu. Po co się śpieszyć, prawda? A na drogę proszę zabrać najpiękniejsze melodie.

0: Pogoda.
1: Najwięcej chmur i przelotny deszcz na zachodzie, w pozostałych regionach sporo słońca. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce do 22 na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Śląsku.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 5 po 6, dzień dobry, Asia Kruk, kłaniam się Państwu, upał zelżał, co? Naprawdę chłodno dzisiaj, ja kurteczkę przywdziałam na rower od samego rana. A dzisiaj jest poniedziałek, 6 lipca, 187 dzień roku, do końca roku 178 dni, 78 do końca astronomicznego lata. Słońce wstało o 4:23, zajdzie o 20:58, a dzień potrwa 16 godzin i 35 minut. Dzień dobry Państwu. Najpiękniejsze melodie, te budzą najlepiej. Maria Koterbska i Luna Parki, za chwilę Urszula Sipińska. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda.

13 po 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda i poranna prasa dla Państwa. A tu ciekawe rzeczy są, trochę o pieniądzach na początek. Mieszkaniowy szantaż, czyli o deweloperach na stronie pierwszej dzisiejszej Rzeczpospolitej. Proszę Państwa, opóźnienia w zakończeniu inwestycji to dziś zjawisko powszechne. Często deweloperzy nie chcą płacić kar z tego tytułu i uzależniają przeniesienie własności nieruchomości na nabywcę od zrzeczenia się przez niego roszczeń. Czyli jeżeli Państwo kupują lokal, to Państwo podpisują, co tam leci, żeby uniknąć kar. Ale nie są Państwo bezbronni. Na szczęście tutaj adwokaci mądrzy się wypowiadają. Proszę przeczytać. Mieszkaniowy szantaż. Dzisiejsze wydanie Rzeczpospolitej. I o pieniądzach także w fakcie. We wrześniu będą wypłacane czternastki. Można dostać nawet 1978 zł. A nawet więcej do emerytury. Proszę sprawdzić, ile się Państwu należy w specjalnej tabelce na stronie 10 i 11 dzisiejszego wydania Faktu. Fascynująca informacja z dzisiejszej Gazety Wyborczej, strona druga. Czy naukowcy stworzyli życie? Czy to w ogóle możliwe? No wygląda na to, że tak. Zespół pod kierunkiem polskiej badaczki Katarzyny Adamalis Uniwersytetu w Minnesocie dokonał czegoś, co do tej pory było domeną science fiction. Zbudował namiastkę życia od podstaw, wykorzystując wyłącznie nieożywione związki chemiczne. Co to jest dokładnie? Przeczytają sobie Państwo sami. Strona druga dzisiejszej Gazety Wyborczej. Czyżbyśmy się dowiedzieli, jak powstało życie? Coś niesamowitego. I jeszcze na koniec porady z Super Ekspresu, jak bezpiecznie korzystać z uroków lata. I tutaj oczywiście nawodnienie, i jak się ubierać, jak głowę chronić, jak oczy, co z tymi stopami, dlaczego puchną, co jeść i jak chronić skórę przed słońcem i dużo więcej wewnątrz numeru dzisiejszego Super Ekspresu, a w pogodnym poranku Radia Pogoda, bo wracamy do najpiękniejszych melodii Beatlesi.

0: Anna Jurksztowicz w pogodnym poranku Radia Pogoda, lata 80. w muzyce, a konkretnie 1986, a za chwilę będzie Ewa Dymarczyk, później Zofia i Zbigniew Framerowie. Tak zaczynamy dzień w poniedziałek 6 lipca. A u Państwa jak się dzień zaczyna? Oprócz tego, że słychać najpiękniejsze melodie? 22 444 4004 zapraszamy.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
11: Możesz dalej odkładać życie na później. Tylko świat nie ma obowiązku na ciebie czekać. Poleć z portu lotniczego Gdańsk w podróż życia już tego lata. Od września linią Iceland Air do Reykjaviku i dalej do Stanów oraz Kanady. W międzyczasie zwiedzisz Islandię. Albo bliżej do Brukseli z lotem. A to dopiero początek możliwości. Sprawdź siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airportgdańsk.pl. Lataj z Gdańska.
0: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 6:30, nie chce być inaczej, proszę Państwa, czy gdzieś dzwoni budzik? Mam nadzieję, że nie, no w każdym razie nasz telefon dzwoni, 22 444 4004. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Sonia z Krakowa. Chciałam zapytać, czy nie ma prowadzonego przez pana Janowskiego koncertu życzeń, który zawsze był w sobotę i w niedzielę nadawany? Jeśli mogłabym prosić o odpowiedź, to bardzo dziękuję. Życzę wszystkiego najlepszego, pogody, ducha. Do widzenia.
0: Do widzenia, bardzo serdecznie dziękujemy. Oczywiście, że może pani prosić o to o odpowiedź. Wakacje są. I Robert Janowski też ma wakacje. Koncert z życzeń wróci po wakacjach, czyli we wrześniu, ale za to mamy dla państwa mnóstwo innych atrakcji na antenie Radia Pogoda. W każdą wakacyjną sobotę alfabet kabaretu Tej w rozmowie z Tadeuszem Osiatyńskim Piotra Sforakowskiego, a w niedzielę od godziny 10 do 14 płyta na lata i mamy pierwszą płytę na lata i na lato też za sobą. Wczoraj miałam przyjemność opowiedzieć o płycie Rysunek na szkle Krzysztofa Krawczyka. Tak, graliśmy całą płytę od początku do końca, plus dwa jeszcze dodatki z tą płytą związane. Jaki album będzie w kolejną niedzielę? Proszę słuchać Radia Pogoda, będziemy o tym mówić w naszych programach na pewno. A teraz Roy Orbison, Only the Lonely, za chwilę Hanna Banaszak.

0: ależ to jest głos, ależ to jest kompozycja, no i w ogóle całość. Tak bym chciała kochać już, śpiewała Hanna Banaszak przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 22 minuty będzie godzina 7. A co przed nami? A proszę bardzo, odpływają kawiarenki Irena Jarocka, a później Diana Ross, The Supremes i Baby Love z 1964 roku. Genialna piosenka na obudzenie i ewentualne poranne ćwiczenia. To ja polecam.
1: Radio Pogoda.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: te głosy. Pięknie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za chwilę będzie Edyta Geppert. Och, życie, kocham cię nad życie. Jest to piosenka, którą kochamy bardzo. Ale teraz telefony od państwa. Mówiłam, że dzisiaj rano widziałam ludzi najwyraźniej wyjeżdżających gdzieś na wakacje. Zaspanych, ale uśmiechniętych. A jak to wygląda u państwa? Państwo zaspani czy już nie? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Życzę wszystkim przyjemnego nowego tygodnia.
0: O,
1: we Wrocławiu w tej chwili 15,5 stopnia i dosyć silny wiatr, ponieważ mam wakacje przez cały rok, na razie nic się nie wybiera. Będę się cieszyć wyludniałym miastem. Miłego,
0: bardzo serdecznie dziękujemy. No właśnie, a propos tych wakacji, nie wiem, czy państwo już widzieli, ale wczoraj Etna na Sycylii plunęła ogniem. Tam niestety na lotnisku w Katanii jest zamknięta przestrzeń powietrzna. Z rzadka samoloty lądują, w ogóle nie startują. Mają startować z Palermo i dolatywać tam. Nie wiem, czy państwo mierzą się z takim problemem, to znaczy państwo, no ktoś z państwa rodziny albo znajomych. Zanim sytuacja wróci do normy, to trochę potrwa. Więc albo wakacje będą opóźnione, albo powrót z wakacji będzie opóźniony. No taka sytuacja. Na przyrodę wpływu nie mamy.

0: jak odpoczywać, żeby odpocząć, proszę Państwa. Myślimy sobie, że to jest taka prosta odpowiedź, oczywiście i wszyscy ją zdają. Się okazuje, że nie, bo jak ja Państwu podam kilka punktów, jak odpoczywać, żeby naprawdę odpocząć i żeby głowa była czysta, no to się Państwo mogą zdziwić. To nas czeka dzisiaj między innymi w pogodnym poranku Radia Pogoda. Będzie zabawa z nagrodami oczywiście, już za godzinę do niej zaproszę i też oczywiście powiemy, co to za nagrody. Ale bidon Radia Pogoda będzie. No a najbliżej jesteśmy wiadomości, bo już za 7:03.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: 5 sekund, pani Dorota.
4: Stenia Kozłowska?
3: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszów Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
4: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
2: Ty też możesz zostać laureatem.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca. Reklama.
11: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy zaglądać do kalendarza, między innymi po godzinie 7 zagramy pięknie Cliff Richard na początek i Congratulations. Ale teraz najważniejsze wiadomości.
12: Autobus wjechał w przejście podziemne w Warszawie, 6 osób rannych. Na niższe ceny paliw na razie nie ma co liczyć. Neymar ogłasza koniec kariery w reprezentacji po porażce z Norwegią.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
12: Dorota Wertycka. 6 osób rannych, kilka samochodów staranowanych. To bilans wypadku autobusu ZTM linii 186 w Warszawie. Wieczorem autobus wjechał w przejście podziemne przy dworcu zachodnim. Wiadomo, że zanim się to stało, uszkodził tramwaj. Potem uderzył dachem w strop przejścia i staranował kolejny samochód, mówi Robert Dziubak z Warszawskiej Straży Pożarnej.
14: I razem z tym samochodem, że tak powiem, wpadł przejście podziemne, które jest pod estakadą tutaj Alei Jerozolimskiej koło dworca zachodniego.
12: Dwie osoby ranne trafiły do szpitala, pozostałe mają lekkie obrażenia. W autobusie doszło prawdopodobnie do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. Został już wyciągnięty z przejścia podziemnego. Nie ma co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie. Po zniesieniu rządowego pakietu CPN za benzynę 95 trzeba zapłacić już niemal 7 zł. Dodatkowo mamy wakacje, a w czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić, mówi Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z BM Reflex.
15: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
12: A teraz to właśnie ceny ropy na rynkach światowych i kurs złotego wobec dolara decydują o cenach paliw. Szef MON-u odtajnia informacje dotyczące wojskowego wsparcia przekazanego przez Polskę Ukrainie w latach 2002-2026. Władysław Kośniak-Kamysz poinformował, że zrobi to w uzgodnieniu z premierem. A to reakcja na wpis lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka o tym, że rząd miał przekazać Ukrainie wiosną tego roku w tajemnicy przed Sejmem drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Co najmniej 7 osób zginęło, 24 zostały ranne w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku z powietrza na Kijów. Już przed północą czasu miejscowego w stolicy Ukrainy było słychać potężne eksplozje.

nad ranem. W związku z rosyjskimi atakami poderwały się polskie wojskowe myśliwce. Ta operacja już się zakończyła. Atak na Ukrainę trwał do godzin porannych. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Ewakuacja 10 tysięcy osób na południu Francji to z powodu pożaru w departamencie Pireneje Wschodnie. Decyzja o ewakuacji takiej liczby ludzi, dwa razy większej niż początkowo zakładano, zapadła wieczorem, gdy ogień objął około 2000 hektarów. Upał, susza i silny wiatr sprawiły, że pożar szybko się rozprzestrzeniał. Do walki z nim wysłano około 700 strażaków oraz samoloty i śmigłowce gaśnicze. A w tym samym departamencie oraz 15 innych na południu i zachodzie Francji ogłoszono pomarańczowy alert pogodowy z powodu prawie 40-stopniowych upałów. Neymar ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Brazylii. Decyzja związana jest z porażką z Norwegią 1-2 w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Najlepszy brazylijski piłkarz dekady był w ostatnich latach nękany kontuzjami. Poprowadził Brazylię do pierwszego w historii złotego medalu olimpijskiego na igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Norwegia i Anglia zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Norwegia niespodziewanie pokonała Brazylię 2-1 dzięki dwóm golom Erlinga Haalanda. Anglia wygrała po dramatycznym meczu z Meksykiem 3-2, choć przez niemal całą drugą połowę grała w osłabieniu. Wimbledon już bez polskich tenisistów. Hubert Hurkacz był blisko awansu do ćwierćfinału. Prowadził 2-0 w setach z Niemcem Janem Nardem Struffem, ale doznał w czwartym secie urazu mięśni brzucha i w piątej partii zrezygnował z dalszej gry. W turnieju kobiet kolejna niespodzianka, odpadła Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu przegrała z Naomi Osaką.

0: Pogoda.
1: Najwięcej deszczu dziś na północnym zachodzie i na zachodzie. W pozostałych regionach może się przejaśniać, ale w ciągu dnia chmur będzie przebywać właśnie z zachodu na wschód. Na termometrach od 16 do 19 stopni na północy i północnym zachodzie. W pozostałych regionach od 20 do maksymalnie 23 stopni.
0: Lato w Radiu Pogoda.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: Dzień dobry, prawie 6 po 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Asia Kruk, dzień dobry Państwu, w poniedziałek 6 lipca. Słońce wstało dzisiaj o 4:23, zajdzie 2 minuty przed godziną 21, a dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 12 minut. Ale spokojnie, to wciąż lato i pięknie. Dominik, Dominika, Łucja, Maria, Piotr, Teresa i Zuzanna dzisiaj świętują imieniny. Życzymy Państwu wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Bardzo miłe święta dzisiaj mamy, a przynajmniej jedno. O tym już za chwilę w pogodnym poranku Radia Pogoda. A teraz Cliff Richard.

0: 11,5 minuty po godzinie 7. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Obiecałam dzisiaj nietypowe święta. Proszę bardzo, Dzień Radcy Prawnego. Kłaniamy się, szanujemy. Zdarza się korzystać z usług, oczywiście. Światowy Dzień Pocałunku dzisiaj jest także. A, to takie miłe, całuśne święto. Buziaczki dla Państwa oczywiście od pogodnego poranka w Radiu Pogoda. W 1950 roku urodził się Jacek Cygan. No to jest postać, doskonale Państwo wiedzą, kto to jest. Kochają, lubią, szanują, doceniają, korzystają Państwo z owoców pracy Jacka Cygana na co dzień w Radiu Pogoda. Jacek Cygan u nas kiedyś na antenie powiedział tak.
1: Za to, że mogę przy nim zamknąć oczy.
0: To była odpowiedź na pytanie, za co najbardziej lubi radio. No bo tak, radio to teatr wyobraźni. Wystarczy oczy zamknąć i przenieść się zupełnie razem z muzyką ukochaną gdzie indziej. Wszystkiego najlepszego, panie Jacku, gdyby państwo... Zresztą będziemy wracać do tej wielkiej postaci polskiej muzyki i poezji. Ja tak uważam, że pan Jacek Cygan jest wielkim polskim poetą. I jeszcze jedna data... Też zabawna, moim zdaniem. W 1988 roku w Urzędzie Patentowym zarejestrowano znak towarowy dla powiedzenia What's up, duck? Znają Państwo powiedzonko królika Baxa, które w polskim wydaniu brzmi tak.
2: Co jest, doktorku?
0: Chociaż ja nie wiem, bo chyba powinnam zapłacić za skorzystanie z tego znaku zarejestrowanego. Ale może jakoś nam się ujdzie płazem. What's up, duck? Uwielbiam. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wracamy do najpiękniejszych melodii. Halina Frąckowiak.

0: 19 minut po godzinie 7. Państwo słuchają Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. Za chwilę będzie Irena Santor, Maleńki Znak, Marek Grechuta, Miłość Drogę Zna. No pięknie Państwu zagramy, ale przypominamy, że dzisiaj są urodziny pana Jacka Cygana, który kiedyś w Radiu Pogoda został nazwany ojcem polskiej muzyki. Bardzo się wtedy uśmiał, pamiętam, podczas wywiadu i mówi, no przyjaciel tak i kocham muzykę, ale czy ojciec to ja nie wiem. No w każdym razie mamy jeszcze jeden cytat z Jacka Cygana. O to, co mówił na chyba 8 urodziny Radia Pogoda.
1: To radio jest mi bardzo bliskie, dlatego że napisałem kiedyś piosenkę Czas będzie pogody i to tak jakbym napisał piosenkę Czas będzie nas uczył tego radia. No. To jest muzyka, to jest życie i życzę Radiu Pogoda wszystkiego, co najpiękniejsze.
0: No i właśnie tak się staramy, żeby wszystko było najpiękniejsze, specjalnie dla Państwa, dla słuchaczy Radia Pogoda. Wiemy skąd inąd, że pan Jacek Cygan bywa słuchaczem Radia Pogoda, może to właśnie dziś rano, chociaż nie, artyści tak wcześnie nie wstają, dopiero 21 po 7. Ale gdyby Państwo chcieli złożyć życzenia naszemu pięknemu artyście, to zapraszamy 22 444 4004.
2: Radio Pogoda.

0: duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%. Mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Co tam budują tak żwawo?
7: Mieszkania nowe.
6: A, czyli osiedle nowe?
7: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
8: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: Oh.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media

Marek Grechuta, pogodny poranek w Radiu Pogoda. 7.30 jest w tej chwili. Wyjeżdżają Państwo na urlop. Jak wyjechać na urlop, żeby nie wrócić z niego zmęczonym? Proszę Państwa, powstał taki 6-punktowy plan. Uważam, że bardzo mądry. Po pierwsze, zakończ projekty w pracy przed wyjazdem i oddeleguj na ten czas pozostałe obowiązki, żeby uniknąć niepotrzebnego stresu. I to nie tyczy się tylko życia zawodowego, ale po prostu jak wyjeżdżamy z domu, to ten dom zostawiamy i wszystkie problemy z nim związane, że tam jak wrócimy, to pomalujemy ściany albo wezmę się za przetwory, albo cokolwiek. Nie, wyjeżdżamy, mamy święty spokój. Nie sprawdzajmy maila na urlopie, oczywiście tego służbowego. Okazuje się, że nawet kilkusekundowe i naukowcy to sprawdzili, sprawdzenie maila służbowego skutecznie podnosi ciśnienie na kolejne kilka godzin. No, bo mądre to, no po prostu lepiej nie wiedzieć, lepiej nie sprawdzać. Punkt trzeci, bardzo ważny, to podzielenie się obowiązkami z osobami współpodróżującymi. Nawet jeśli to rodzina, nawet jeśli to dzieci, każdy powinien mieć swoje obowiązki. Kto na plażę bierze krem przeciwsłoneczny, kto bierze leżaki, kto załatwia lokalną walutę. Po prostu podział obowiązków. Są jeszcze 3 punkty, ale nimi zajmiemy się jeszcze przed godziną 8, żeby to sobie Państwo spokojnie na razie przemyśleli. Mirej Mathieu. Wypoczywajmy rozsądnie, ale też bardzo miło, tak żeby odpocząć. Od tego są wakacje. Akropolis, adieu teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda i Jerzy Połomski. Cudna jest ta piosenka. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Truba duży, uśmiechajcie się dziewczęta. Jean Kelly będzie później o śpiewie i tańcu w deszczu. A teraz przypominamy, dzisiaj urodziny obchodzi pan Jacek Cygan.
1: Dla pana Jacka Cygana życzę z całego serduszka, żeby piosenki się lekko pisało, a Radio Pogoda dobrze słuchało. Pozdrawiam serdecznie, Edyta.
0: Pani Edyto, bardzo serdecznie dziękuję. Przekazane panu Jackowi Cyganowi, może słucha artysta już o tej porze. Tak a propos, artysta jeden się do nas odezwał, nie pan Jacek Cygan, i powiedział, że artyści o tej porze wiozą swoje żony do pracy, przynajmniej niektórzy. No, to się chwali. Serdecznie pozdrawiamy. 7:38, za 22 minuty 8:00.
2: Radio Pogoda.

0: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
2: Właśnie tak smakuje lato. Gdzie? W cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia w Gdańsku. Wyjątkowe ciasta, ciasteczka, orzeźwiające napoje sezonowe i przepyszne desery lodowe. Wakacyjne odwiedziny w cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia to słodkie chwile dla mnie i mojej rodziny. Ty też poczujesz tu lato. Cukiernia Sowa w Gdańsku w parku handlowym Matarnia zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Została ostatnia reklama.
7: Ty plus plany obiadowe równa się sycąca promka. Schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
0: Reklama.

Wieczorny poranek w Radiu Pogoda, za 12 minut będzie godzina 8. Wiem, że Państwo nas słuchają w drodze do pracy, ale my tutaj o wakacjach, bo przecież urlop kiedyś nadejdzie. Co zrobić, żeby naprawdę wypocząć i z urlopu nie wrócić zmęczonym? Część trzecia. Było już o tym, żeby się odciąć od domu, środowiska i maila służbowego, a teraz proszę Państwa punkt czwarty. Daj sobie wolny dzień przed i po wyjeździe, żeby łagodnie przejść pomiędzy urlopem a pracą. Ja o tym mówię, a nigdy tak nie robię. Czasem na lotnisko czy gdzieś w podróż biegnę prosto z radia, prosto z pracy, ale muszę o tym pomyśleć. Punkt piąty, proszę Państwa, nie wyciskaj urlopu jak cytryny. Jeśli chcesz odpocząć, to nie planuj podróży na najwyższych obrotach, zaplanuj także czas na relaks. I tutaj się zgadzam. Podróż nie powinna składać się z podpunktów miliona, tylko po prostu jak nam się nic nie chce robić, to nic nie róbmy. Usiądźmy, popatrzmy, wypijmy kawkę. A propos tej kawki, bo punkt szósty. Zadbaj o swoje ciało na urlopie. Proszę się wysypiać, nie przesadzać z używkami, nie przesadzać z jedzeniem, no albo aktywnościami i sportem, bo to nie jest tak, że wyjedziemy na urlop i nagle schudniemy 20 kilo, bo będziemy codziennie biegać 10 kilometrów o poranku. O nie, to niebezpieczne. Wypoczynek zaczyna się od wypoczętego i dobrze zaopiekowanego organizmu. I proszę pamiętać, że dobrze zaopiekowany organizm to także przyjemna muzyka do słuchania. To ja tylko dodam, że najpiękniejsze melodie mogą Państwo zabrać z sobą na każde wakacje w aplikacji do słuchania Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za chwilę będą wiadomości, bo to już za 5 minut, no właściwie za 4 minuty będzie 8. O inwestycjach nas, Polaków. Jak się zabezpieczamy finansowo, o tym między innymi w wiadomościach będzie już za chwilę, a po godzinie 8 proszę się zabezpieczyć na tak zwaną modną w tym mundialu hydration break. Tak to się nazywa. Chodzi o to po prostu, że w krzyżówce pogodnej Radia Pogoda naszej wakacyjnej mogą Państwo zdobyć bidon na wodę o pojemności 0,7 litra. Bardzo serdecznie zapraszamy. Do wygrania będzie także książka Dziewczyna z mgły Carly Montero, 22 444 4004. Kto chce odgadywać kolejne hasło w pogodnej krzyżówce, ten dzwoni i na automatycznej sekretarce Radia Pogoda zostawia swoje imię i numer telefonu do siebie.
1: Radio Pogoda.

0: duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie

0: GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Została ostatnia reklama.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Reklama.
10: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Halina Kunicka wyśpiewa Niech no tylko zakwitną jabłonie, a czerwone gitary Droga, którą idę. Zaraz po godzinie 8:00 będzie też zabawa z nagrodami, czyli pogodna krzyżówka. A teraz wiadomości.
11: Do jutra ministerstwo ma czas na propozycję naprawienia sytuacji w ochronie zdrowia. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku autobusów w Warszawie. Polacy inwestują głównie dla bezpieczeństwa finansowego.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
11: Dorota Wardycka. Do jutra szefowa resortu zdrowia i szef NFZ-u mają czas dany przez premiera na przedstawienie propozycji naprawienia systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o rozwiązanie problemu gigantycznych zarobków i niekontrolowanego czasu pracy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
12: Premier Donald Tusk mówi krótko.
13: Nie będę się wahał, albo uwierzę im, ludziom, którzy przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloniku VIP, nieuprawnionych gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też będę się z nimi żegnał.
12: Wicepremier Władysław Kosiniak jak Kamysz podkreśla z kolei, że zmiany są konieczne.
14: Nie mogą być takie zarobki i takie sytuacje, w których lekarz zarabiający 50 tysięcy złotych dostaje podwyżkę o 14%, a nauczycielka, urzędniczka zarabia 6 tysięcy i dostaje podwyżkę w sferze budżetowej o 3%.
12: Co na to wszystko Lewica? Odnosi się do tego posłanka Anna Maria Żukowska.
15: Patologią tego systemu jest to, że lekarze prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i są firmami, nie są lekarzami.
12: Są lekarzami, nawet mając firmy. Tyle, że wtedy pracują na kontraktach.
11: Policja bada przyczyny poważnego wypadku, do którego doszło wieczorem w Warszawie. Autobus komunikacji miejskiej wjechał w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim. Wcześniej uszkodził tramwaj na skrzyżowaniu Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej, a następnie pojechał w kierunku ronda Zesłańców Syberyjskich, taranując po drodze 10 samochodów. Co najmniej 6 osób zostało rannych, mówi Robert Dziubak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
16: Dwie osoby zostały zabrane do szpitala. W sumie 18 zastępów, bo grupa techniczna, żeby wyciągnąć z autobus z przejścia podziemnego.
11: Wiadomo, że kierowca był trzeźwy, nie był też pod wpływem narkotyków. Niewykluczone, że w autobusie doszło do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. A dziś rano w Warszawie utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii metra. Z ruchu wyłączone są stacje Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika i Centrum. Pociągi kursują w dwóch pętlach, Kabaty Wilanowska oraz od Młocin do Świętokrzyskiej. Z powodów technicznych ZTM wprowadził autobusową i tramwajową komunikację zastępczą. 14 osób zostało uratowanych przez międzynarodowe ekipy ratownicze po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Ostatnią żywą osobą, jaką zagranicznym ratownikom udało się wyciągnąć spod gruzów, jest około 40-letni dozorca centrum handlowego, który spędził pod zawalonym budynkiem prawie 8 dni. W wyniku podwójnego trzęsienia ziemi pod koniec czerwca w Wenezueli zginęły co najmniej 3342 osoby. rannych jest prawie 16,5 tysiąca, a ponad 17 tysięcy ludzi

straciło dach nad głową. W ciągu 3 miesięcy do Polski przyjadą dodatkowi amerykańscy żołnierze, donosi dziennik Gazeta Prawna. Według gazety otoczenie prezydenta i administracja USA rozmawiają o rotacyjnym systemie wojsk amerykańskich w Polsce oraz na temat stałej bazy wojskowej. Decyzja w tej ostatniej sprawie ma zapaść w ciągu od 6 miesięcy do roku. Blisko 3/4 Polaków inwestowało w ostatnim roku głównie dla bezpieczeństwa finansowego. Pieniądze inwestują przede wszystkim osoby w wieku od 35 do 44 lat. Tuż za nimi jest grupa do 54 lat, a na trzecim miejscu młodzi dorośli między 18 a 24 rokiem życia. Najchętniej inwestujemy w lokaty i konta oszczędnościowe, produkty emerytalne i kryptowaluty, którymi zainteresowanie maleje wraz z wiekiem.

0: Pogoda.
1: Najwięcej deszczu dziś na zachodzie i północnym zachodzie. W ciągu dnia jednak chmury z zachodu będą się przesuwały na wschód. Na krańcach południowych możliwe dziś również burze, a na termometrach maksymalnie od 16 do 19 stopni na północy i północnym zachodzie, a w pozostałych regionach od 20 do 23 stopni.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 5 minut po godzinie 8. Asia Kruk, dzień dobry Państwu. Dziś poniedziałek, 6 dzień lipca, 187 dzień roku, a do końca roku 178 dni. Słońce wstało o 4:23, zajdzie 2 minuty przed 21:00. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 12 minut. Ale pełen najpiękniejszych melodii i mamy nadzieję dobrego nastroju, choć to dzień poniedziałek. Takie mamy przeboje, że pomogą przebrnąć przez ten dzień, a jeszcze będzie fajnie. Halina Kunicka już w tej chwili, za chwilę czerwone gitary, a później pogodna krzyżówka, zabawa z nagrodami.

0: Czerwone Gitary i Droga, którą idę. Uwielbiam tę piosenkę i Czerwone Gitary uwielbiam też. 11 minut po 8.
1: Pogodna Krzyżówka, Radia Pogoda.
0: Dzień dobry, panie Romanie.
2: Dzień dobry.
0: A pan jaki ma stosunek do Czerwonych Gitar?
2: A sentyment mam, bo to jest
0: właśnie.
2: No, lata 60. i 70. No moja młodość.
0: Proszę pana, ja odkryłam Czerwone Gitary dla siebie na początku lat 90. i się zakochałam też. Także wie pan, dobra muzyka się nie starzeje.
2: To już jest inny skład, bezklęczona.
0: Nie. Mi chodzi o te piosenki jeszcze z 60. lat. Tak.
2: Aha, tylko później odkryte.
0: Tylko później odkryte.
2: Rozumiem, pani jest młodsza, dlatego.
0: Ale to, proszę pana, niewiele. Panie Romku, prezent mam dla pana. To jest bidon na wodę Radia Pogoda, bo trzeba się nawadniać. Mam nadzieję, że pan wodę pije, zwłaszcza
2: jak bardzo
0: gorąco. Będzie też książka do wygrania dla pana, Dziewczyna z mgły Carly Montero, jeśli odgadnie pan nasze hasło, zagadkę krzyżówkową. I teraz tak, ważna informacja będzie dla pana, na ile liter, w jakiej kategorii i sama zagadka. Natomiast dla wszystkich tych słuchaczy, którzy zechcieli sobie wydrukować ten diagram krzyżówkowy z naszej strony www.radiopogoda.pl, będzie też ważna informacja, w który wiersz wpisać te wszystkie litery i to rozwiązanie dzisiejszej zagadki. Najpierw informacja właśnie dla tych, którzy przed diagramem teraz. To będzie wiersz numer 5 i tam już państwo widzą, że to długi wyraz. No właśnie. I teraz informacja dla pana, panie Romanie. Pan też ma ten diagram przed sobą?
2: Mam.
0: A, okej. To pan już widzi, że to będzie na 17 liter. 17.
2: Tak. Aż się boję.
0: Się pan nic nie boi, to jest łatwiutkie naprawdę, tylko wystarczy pogłówkować. Na odpowiedź będzie pan miał za chwilę 10 sekund, a kategoria dzisiejszej zagadki to serial, zagadka to inżynier i proszę bardzo. 17 liter. Nie, to nie to?
2: 40-latek.
0: Tak! Kochany, jak się dla panu tak tydzień zaczyna, to będzie doskonały tydzień naprawdę. Gratulacje.
2: Dziękuję bardzo.
0: Super.
2: I pozdrawiam wszystkich słuchaczy i was prowadzących.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Romanie. Dziękujemy, że pan z nami jest od samego rana i jeszcze się pan bawi na dwóch płaszczyznach w tę krzyżówkę. To doskonale pan wie, że ktoś, kto odgadnie to pionowe hasło i wyśle nam mailem na poranek@radiopogoda.pl, ale to pod koniec miesiąca pewnie już, to dostanie całą furę nagród od Radia Pogoda. Wszystkie z naszym logo.
2: Tak, śledzę to dokładnie.
0: I się będzie można ubrać w Radio Pogoda. Po zakupy pójść z Radiem Pogoda, w karciochy zagrać z Radiem Pogoda i w ogóle całe mnóstwo tych nagród. Więc może to będzie pan, kto wie. Dziękujemy, że pan się z nami bawi. Życzę wszystkiego dobrego. Wysyłam panu komplet nagród. No i proszę państwa, zapraszamy na jutro.
1: Pogodna Krzyżówka Radia Pogoda.

0: Ricky Poveri. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 21 minut po godzinie 8. Przed chwilą zabawa z nagrodami, po południu też zabawa z nagrodami. 15 sekund, 5 skojarzeń. Czyli daję słowo w programie Moniki Tarki. Gorąco zapraszamy na ten konkurs o godzinie 16.30. Karty do gry Radia Pogoda można zdobyć, a także książkę Na babski rozum autorstwa Marty Obuch. Takie lektury na wakacje Państwu rozdajemy. No bo przecież są wakacje i za chwilę wrócimy do tego tematu.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
16: Volkswagen.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Została ostatnia reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsza miłość miała swój wspaniały świat.

0: Ewa Śnieżanka w pogodnym poranku Radio Pogoda za 28 minut, 9, mówiłam zaraz po 6, a i później zresztą też, że dzisiaj jadąc do radia, tam w okolicach 5.30, 5.35, widziałam na parkingu obok samochodu ludzi, którzy najwyraźniej wyjeżdżali na wakacje, zaspani jak złoto, ale uśmiechnięci i tacy pełni nadziei. No pewnie, proszę mieć piękną pogodę i po prostu dobrze wypoczywać. No a Państwo wypoczywają w różnych miejscach pięknych, 22 444 40 04, pięknych, czyli gdzie i co tam? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Asieńko. Pozdrawiam z pochmurnej, chłodnej, zamglonej Krynicy. Oj, wstaje się, budzik zwoni, bo przecież czekają mnie zabiegi i nie mogę się spóźnić. Muszę zdążyć, czekam z utęsknieniem. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, tych, co na urlopie, przed urlopem i całe radio Pogoda. Wszystkiego dobrego. Ewa z Warszawy, w tej chwili z Krynicy.
0: Tak jest. Pani Ewo, bardzo serdecznie dziękuję. Zabiegi. A jakie te zabiegi w takiej Krynicy się ma? No bo wiem, że tam się wodę mineralną pije, taką zresztą niezbyt dobrą. To znaczy niektórzy lubią oczywiście. Ja kiedyś byłam w sanatorium i tam mnie okładali takim błotem borowinowym. Zabawne to było, bo dosyć mocno śmierdziało, ale dzisiaj, proszę Państwa, poleżenia w takim ciepłym błotku to bym nie odmówiła. Oj, nie! I nawet napicie się tej wody mineralnej nie całkiem dobrej. Oj, nie! 22 444 40 04. Państwo byli, są, wyjeżdżają. Generalnie o wakacjach. Zapraszam.

0: La la la i prześliczna wiolonczelistka w pogodnym poranku Radia Pogoda. Przed momentem Skaldowie, za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Będzie na przykład Frank Sinatra, teraz za 29. O czym jeszcze dzisiaj nie powiedzieliśmy. Druga runda funduszów czasów pogodowych startuje właśnie dzisiaj w Radiu Pogoda. A kto wygrał pierwsze 2000 na wspaniałą wakacyjną zabawę w naszym konkursie?
1: Pani Doroto, no, wygrywa pani główną nagrodę Funduszów Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
2: Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona. No i fajnie się tak bawić.
1: Pani Doroto, na co pójdą te pieniądze?
2: Zdążyłem we wrześniu, wybieramy się do Świnoujścia i będziemy szaleć.
1: Świetnie, świetnie. Proszę zabrać ze sobą Radio Pogoda w aplikacji i słuchać i cieszyć się wygraną i cieszyć się swoimi wakacjami.
2: Już się cieszymy.
0: No i pięknie było. Gratulujemy bardzo serdecznie. W tym tygodniu kolejne 2000 do wygrania w piątek, no ale przecież trzeba zagrać już od dzisiaj. Zgłaszają się Państwo do naszej zabawy przez stronę www.radiopogoda.pl, przez specjalny formularz i startują Państwo w zabawie codziennie o godzinie 12.30. Zapraszam serdecznie w imieniu Piotra Sforakowskiego. Najważniejsze to się zgłosić, a potem jakoś to będzie, proszę Państwa.
3: Autopromocja.
4: Legendarny kabaret Teli.
5: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
6: No hurra, może wygramy.
5: Wygramy.
4: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
7: I najpiękniejsze melodie.
4: Wakacje z Radiem Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
9: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
10: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy. Buen provecho.
11: A to co?
10: No, owoce, ale morza.
12: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw, składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Segafredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
17: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
18: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
17: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
18: Bo zależy mi na sobie.
17: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
19: Co tam budują tak żwawo?
14: Mieszkania nowe.
19: A, czyli osiedle nowe?
14: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
13: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Została ostatnia reklama.
20: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
21: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
20: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
21: O, i to lubię najbardziej.

2 plus 1, windą do nieba, 78 rok, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut będzie godzina 9, w ostatni weekend 4 lipca Amerykanie mieli swoje święto narodowe, północni Amerykanie, 250. rocznica powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dopiero 250 lat ma to państwo, no jest wielkie oczywiście i z tej okazji odbywały się różne występy, parady, odczyty, przemowy i konkursy. W jednym z takich konkursów pan Joey zjadł 66 hot dogów w 10 minut i po raz 18 został w tym mistrzem. 66 hot dogów w 10 minut. Mam nadzieję, że państwo już po śniadaniu. A jeśli przy kawie, to że akurat nie było w ustach tej kawy. W dodatku pan Joey ogólnie je bardzo szybko, bo ma w swojej karierze także tytuły laureata w konkursach na jedzenie na czas żeberek, skrzydełek i burgerów. Ale 66 hot dogów, proszę to sobie wyobrazić, i 10 minut. Niech mu na zdrowie wyjdzie, po prostu. Takie właśnie były 250. urodziny Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Za 8 minut będzie 9, w pogodnym poranku Radio Pogoda, a u nas Ewa Bem. Żyj kolorowo!

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 5 minut będzie 9, za chwilę wiadomości. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo czekali na tę wiadomość. Po kilkudniowej przerwie do Polski wrócą upały. Gdzie, na ile, no i ile będzie na termometrach, powie już za chwilę Dorota Wardecka w wiadomościach Radia Pogoda. A o wakacjach pod palmami, czy we własnym ogródku. Państwo opowiadają, więc wykorzystamy to sobie, zapraszamy i będziemy opowiadać też o tym, co się dzieje na Dolnym Śląsku, a Dolny Śląsk kwitnie. I to już nie dziwidło we Wrocławiu, a co i gdzie. Proszę z nami zostać.
1: Radio Pogoda.

jabłuszko, jabłuszko pełne snów. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snów.

0: Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

0: mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
2: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
3: Została ostatnia reklama.
4: Spływy z Seanem, kajaki na Wisłoku, żagle nad Soliną i Jeziorem Tarnobrzeskim i chwile pełne relaksu blisko natury. W Podkarpackiem woda prowadzi do przygody i odpoczynku. Zaplanuj aktywny wypoczynek po swojemu. Podkarpackie. Dobry kierunek.
1: Reklama.
5: To pogodny poranek w Radiu Pogoda. Mam dla Państwa hasło na dzisiaj. I to wcale nie krzyżówkowe. Zaraz po wiadomościach nakreślę je Państwu tak mniej więcej. No właśnie, bo wiadomości już teraz w Radiu Pogoda.
6: Szef MONU odtajni listę sprzętu przekazanego Ukrainie od początku wojny. Francuskie Pireneje wciąż walczą z ogromnym pożarem. Po kilkudniowej przerwie do Polski wracają upały.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
6: Dorota Wartecka. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz chce uciąć wszelkie spekulacje i dlatego po konsultacji z szefem rządu Donaldem Tuskiem zdecydował o odtajnieniu listy sprzętu przekazanego Ukrainie w ostatnich latach. Decyzja jest pokłosiem informacji rozpowszechnianych przez polityków opozycji o tym, że Polska miała oddać Ukrainie pociski przechwytujące do systemów Patriot. Więcej o tym Wawrzyniec-Zakrzewski.
7: O przekazaniu rakiet napisali w mediach społecznościowych m.in. były szef MONU w rządzie PiSu Mariusz Błaszczak i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Pierwszy stwierdził, że jeśli się to potwierdzi, to będzie to gigantyczny skandal. Drugi, że to jedyne pociski, którymi dysponuje Polska, zdolne zwalczać rosyjskie Iskandery. Na co Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział wspomnianą zapowiedzią ujawnienia donacji dla Ukrainy od 2022 roku, kiedy jeszcze u władzy był PiS. Poza tym wicepremier zaznaczył, że o każdej takiej decyzji informowany jest prezydent, obecnie Karol Nawrocki, a wcześniej Andrzej Duda. A biorąc pod uwagę wciąż trwającą wojnę za naszą wschodnią granicą, zlecił także kontrwywiadowi wojskowemu zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych.
6: Do co najmniej 10 wzrosła liczba osób, które zginęły ostatniej nocy w wyniku zmasowanego ataku Rosji na Kijów i obwód kijowski. Ponad 60 osób zostało rannych, wśród nich kilkoro dzieci, między innymi 9-miesięczna dziewczynka. Pociski i drony uderzyły w budynki mieszkalne. W jednej z podkijowskich miejscowości zarządzono ewakuację, bo istnieje zagrożenie ponowną detonacją w pobliżu miejsca eksplozji. Pod gruzami wciąż uwięzieni są ludzie, trwają akcje ratownicze. Alarm dziś w nocy został ogłoszony niemal na całej Ukrainie. W Pirenejach we Francji wciąż trwa pożar. Objął już ponad 4,5 tysiąca hektarów lasów i zarośli. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie od sobotniego wieczoru. Przyczynia się do tego upał, susza i silne wiatry. Wczoraj wieczorem lokalne władze nakazały ewakuację 10 tysięcy osób. Dwukrotnie więcej niż pierwotnie zakładano. Zaapelowały też do mieszkańców w mediach społecznościowych, by nie wracali do ewakuowanych wiosek. Nawet po to, by zabrać rzeczy osobiste lub pójść do pracy i nie korzystali z dróg znajdujących się w rejonie dotkniętym pożarem. Średnia cena wycieczek organizowanych przez Biuro Podróży na początku sierpnia spadła o 31 zł, wynika z raportu Instytutu Badań Rynku Turystycznego. Najbardziej potaniały wyjazdy na hiszpańskie wybrzeże Costa del Sol i nieco mniejsze spadki widać w wyjazdach na Sardynię i do Portugalii. Ceny wzrosły za to na przykład w przypadku wycieczek do Egiptu o 48 zł. Po kilkudniowej przerwie do Polski wrócą upały. Termometry w niektórych częściach kraju znów pokażą około 30 stopni. Jak sobie z nimi poradzić?
8: Mgiełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
9: Jesteśmy mocno przygotowani i myślę sobie, że już takich upałów, jakie były, to nie będzie.
6: Na wysokie temperatury nawiedzą przede wszystkim południowo-zachodnią Polskę.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Znamy kolejną parę ćwierćfinalistów Mundialu. Norwegia sensacyjnie pokonała Brazylię 2-1, a Anglia wygrała z Meksykiem 3-2. Dziś wieczorem znakomicie zapowiadające się starcie Hiszpanii z Portugalią, a w nocy Belgia zmierzy się z USA. Monachijczyk Charles Leclerc zespołu Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 Grand Prix Wielkiej

0: Brytanii na torze Silverstone. To jego 9. zwycięstwo w karierze. Drugi był George Russell z Mercedesa, a trzeci Lewis Hamilton z Ferrari. Lider cyklu, Włochandra Kimi Antonelli, miał problemy techniczne i był dopiero 16.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Pogoda.
1: Dziś dość pochmurno, choć z przejaśnieniami w wielu regionach. Najwięcej deszczu spadnie na północy i na północnym zachodzie, a deszczowe chmury będą się przesuwały z zachodniej Polski na wschód. Na termometrach maksymalnie od 16 do 19 stopni na północy i północnym zachodzie, a w pozostałych regionach od 20 do 23 stopni.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: Mamy poniedziałek, pogodny poranek w Radiu Pogoda. 5,5 minuty po godzinie 9. Jakie 9? Mówię 5, a patrzę na 9. Asia Kruk, dzień dobry, kłaniam się Państwu. Dziś jest poniedziałek, 6 dzień lipca. Słońce wstało o 4:23, zajdzie 2 minuty przed godziną 21. Dzień potrwa 16 godzin i 35 minut. Imieniny świętują Dominik, Dominika, Łucja, Maria, Piotr, Teresa i Zuzanna. Wszystkiego najlepszego. Dzień radcy prawnego kłaniamy się i Światowy Dzień Pocałunku. No buziaczki dla wszystkich. I jeszcze jedno, proszę Państwa, znalazłam takie hasło, które może nam dzisiaj przyświecać, jeżeli oczywiście Państwo mają czas, a jak nie, to proszę znaleźć czas. Flaneryzm. Słyszeli to Państwo? To oczywiście z francuskiego. Sztuka nieśpiesznego, kontemplacyjnego spacerowania po mieście, połączona z uważną obserwacją otoczenia, ludzi i architektury, a także sposób bycia polegający na swobodnym, bezcelowym przemieszczaniu przestrzeni miejskiej i refleksyjnym doświadczaniu codzienności. Ze wszystkich sił Państwu życzę, żeby Państwo mogli sobie na taki spacerek flanerowany pozwolić. Jadwiga Strzelecka.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12,5 minuty po godzinie 9. Kto na wypoczynku? Jedna z słuchaczek ładnie dzisiaj rano powiedziała, to chyba było jeszcze przed 7:00. Ja mam wakacje już całe życie, dlatego nigdzie się nie ruszam i cieszę się z tego, że miasto w wakacje jest takie puste. No, wcale się nie dziwię, można planować coś na inne miesiące, ale Państwo albo o swoich, albo nie o swoich wakacjach nam opowiadają na antenie Radia Pogoda. Dzień dobry.
1: Witam. My z mężem odpoczywamy u siebie w ogródku z pieskiem, ale powiem, jak wypoczywa nasz syn.
0: Proszę.
1: Dobywa wulkany i góry. W zeszłym roku Japonia, Nowa Zelandia, Australia. W tym roku Korea i znowu Japonia. To jest jego wypoczynek. Pozdrawiam.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiamy, szanujemy, doceniamy. Czy naśladujemy? No to już po prostu jak kto woli. Najważniejsze, proszę Państwa, żebyśmy sobie przy tym wypoczynku też rękawów nie wyrywali. Proszę znaleźć czas na relaks, a nie tylko zwiedzanie, treningi, zwiedzanie, a tu jeszcze trzeba zjeść, a tu jeszcze takie muzeum, a takie mury obronne. Znajdźmy coś tylko dla samych siebie, tak żeby się po prostu zwyczajnie ponudzić. Wiem, co mówię, byłam na wakacjach nieraz i na takich, i na śmakich. I po prostu chyba dorosłam. Telly Savalas, pogodny poranek w Radiu Pogoda, 14 minut po 9:00.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 9, może wcześniej rano po 7, to jeszcze Państwo spali, to przypomnijmy. Dzisiaj urodziny obchodzi Jacek Cygan, artysta nasz kochany. Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za wszystkie telefony z życzeniami. No i wiadomości od Państwa. Pani Kamila pisze do nas. Czytam właśnie książkę Jacka Cygana, Ciałgetę, i odkrywam go w zupełnie innych rolach. Pisarza, poety, miłośnika Włoch, konesera sztuki i dobrej kuchni, no i wielbiciela Goethego. Pani Kamilo, bardzo serdecznie dziękuję. Przyznam szczerze, że nie wiedziałam, nie czytałam. Też odkryję Jacka Cygana na nowo i z zupełnie innej strony. I Państwu też polecam Ciałgetę. Jacek Cygan napisał taką książkę, jak się okazuje. Janusz Laskowski już za chwilę zaśpiewa Och, jak bardzo Cię kocham w Radiu Pogoda. Radio.

0: to promocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: O.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Została ostatnia reklama.
8: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

No, nią są się najpiękniejsze melodie. Gigi Anderson i Mama Lorraine w pogodnym poranku Radia Pogoda. Przypominamy, jeśli Państwo wybierają się na wakacje, proszę zabrać z sobą telefon taki z dostępem do internetu. Chyba już wszyscy takie mamy. No dobra, może prawie wszyscy. I tam na tym telefonie można sobie zainstalować aplikację do słuchania Radia Pogoda i cieszyć się najpiękniejszymi melodiami także na wakacjach. A dokąd na te wakacje? A na Dolny Śląsk na przykład zapraszamy. Dopiero co mówiliśmy, że w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego kwitło dziwidło. Po raz pierwszy kwitło i to kwitnienie było takie no spektakularne, ale nie aż takie jak to warszawskie w tamtym roku. Natomiast w Wałbrzychu w palmiarni właśnie rozpoczęło się kwitnienie agawy. 35 lat sobie rosła bidulka w szklarni i nagle wypuściła ten taki patol, co to ona wypuszcza, i patol rósł i tak urósł, że trzeba było część dachu zdemontować, bo inaczej by się nie zmieściła. Agawa w przeciwieństwie do dziwidła kwitnie tylko raz i ona padnie, ale za to będą nasionka i tam takie kolejne malutkie agawki. Nieraz widziałam coś takiego w naturze, przyznam szczerze, że w szklarni jeszcze nie. Jeśli Państwo również, proszę wybrać się do palmiarni w Wałbrzychu, to jak się wjeżdża do Wałbrzycha od Świebodzic, jeszcze pamiętam ciągle, to w lewo trzeba skręcić na górce, a przed górką w prawo to do Zamku Książ, także przepięknego. Miłych wakacji.

ty trzos, bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stoczymy świat na złoto. Gdy się pieszczotą ramiona splotą,

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. No Mieczysław Fok i nasza jest noc, to też bardzo wakacyjnie. A za chwilę Toto Cutugno i L'Italiano, później będzie Wojciech Młynarski. Bynajmniej słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Jest poniedziałek i właściwie dopiero się rozkręca, bo na zegarach za 24 minuty 10.
1: Reklama. W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
2: fresh! Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
2: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem?
3: Za panią, bynajmniej za panią.
2: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
3: Przez panią, bynajmniej przez panią.
2: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Wszystko.

0: chęcią ruszę za panią.
1: No najmniej za panią.
0: Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej. Zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy. Cokolwiek przygasł, to fakt. Ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani.
1: Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią.
0: I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal.

0: żal.
1: Bynajmniej żal, ale przynajmniej za 13:10 i za chwilę w Radiu Pogoda Piotr Sworakowski. Dzień dobry.
2: Bynajmniej dzień dobry.
1: No nie.
2: Pewnie, że nie. Dzień dobry po prostu.
1: Po prostu. Jak tam poniedziałeczek się zaczął, bo widzę, że pan w dobrym nastroju.
2: No jak najlepiej się zaczął,
1: prawda?
2: A i perspektywy dobre, bo ktoś dzisiaj będzie krok bliżej do głównej wygranej w naszej zabawie Fundusz Czasów Pogodowych, czyli do 2000 zł.
1: Ale
2: pierwszy krok zostanie postawiony tuż po południu.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie, proszę się zgłaszać do tej zabawy. To ja przypomnę, dobra? Przez stronę www.radiopogoda.pl i tylko w taki sposób, przez formularz na tej stronie. Reszta już w Państwa rękach i głowach. A i troszeczkę Piotra, który po godzinie 10 będzie
2: obchodził rocznice muzyczne. Tak.
1: Na przykład też tak. Zapraszamy, a my spotykamy się jutro o poranku. Asia Kruk, dziękuję Państwu. Magda Umer jeszcze, a jednak wrócił w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: 5 sekund, pani Dorota.
3: Stenia Kozłowska?
2: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszów Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
3: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła.

0: naturalne składniki i nie uzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Reklama.
1: Anna German rozpocznie nasze dzisiejsze spotkanie piosenką najbardziej odpowiednią na tę porę roku, dookoła kipi lato, po czym usłyszymy słodki przebój zespołu The Archies Sugar Sugar. Ale zanim to nastąpi, posłuchajmy najważniejszych wiadomości Radia Pogoda.
2: Paliwa drogie, na spadki ceny na razie nie ma co liczyć. Rolnicy liczą straty po gwałtownych zjawiskach pogodowych. Susza hydrologiczna postępuje, już ponad 60 alertów w całej Polsce.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
2: Dorota Wardecka. Kolejny tydzień wakacji nie zaczyna się od dobrych doniesień dla kierowców. Kto właśnie dziś ruszył w podróż samochodem, ma okazję się o tym przekonać. Niemal 7 zł płacimy za litr benzyny 95. Na niższe ceny paliw w najbliższym czasie nie ma co liczyć. Po tym jak rząd zniósł pakiet obniżający ceny paliw. Anna Kmiterek-Zabłocka.
4: Eksperci nie mają wątpliwości. Ceny paliw mogą rosnąć. Czy przekroczymy barierę 7 zł, to czas pokaże, ale na to, że za benzynę zapłacimy mniej, raczej nie mamy co liczyć, mówi Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw.
5: Teraz tym czynnikiem, który już będzie decydował o zmianach cen paliw, już rynkowo, to będą notowania ceny ropy naftowej, paliw gotowych na rynku europejskim i kursu złotego wobec dolara.
4: Dodatkowo mamy też wakacje, a czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić.
5: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
2: Nawet 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki zarabiała spółka chirurgów, pisze o tym Wirtualna Polska. Według portalu spółka działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać takie rachunki szpitalom. Lekarze wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem NFZ-u sprawozdawali droższe procedury, pisze Wirtualna Polska. Jednym ze szpitali, który wszedł we współpracę ze spółką neurochirurgów, jest szpital w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim. Sprawa została zgłoszona do prokuratury. W soboty lekarze wykonywali po kilkadziesiąt zabiegów trwających zgodnie z dokumentacją od 3 do 10 minut. Zdaniem NFZ-u w dokumentacji sprawozdawali czterokrotnie droższą procedurę, taką, której nie byliby w stanie wykonać w tak krótkim czasie. Tegoroczna pogoda daje w kość rolnikom. Najpierw upały, potem burze z gradem i już wiadomo, że z części upraw praktycznie nic nie będzie. Na Lubelszczyźnie grad zniszczył część zbóż, ale też warzywa, mówi pan Piotr, rolnik spod Puław.
6: Ziemniaki są wycięte, cebula, to jest sieczka zrobiona.
7: Pomidory, ogórki?
6: Ogórki to tak dla siebie, tam troszkę więcej, ale nic z tego nie będzie, bo jest po prostu sieczka.
2: Upały i burze zniszczyły też owoce, m.in. porzeczki i maliny. Tymczasem, jak podaje właśnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, susza hydrologiczna postępuje. Ostrzeżenia wydane przez IMGW obowiązują na terenie około połowy kraju, łącznie do ponad 60 alertów przed suszą hydrologiczną. Kolejne zostaną wydane w najbliższych dniach. W środę w Stołecznym Muzeum Sportu i Turystyki odbędzie się pierwszy pokaz najstarszej relacji filmowej z meczu piłkarskiej reprezentacji Polski. Chodzi o rozgrywki podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, gdzie biało-czerwoni ulegli Austrii 1-3. Relacja trwa około 30 minut i jest w oryginale komentowana przez niemieckiego speakera. Jej uzupełnieniem jest współczesne polskie tłumaczenie. Reprezentacja Polski była wtedy trenowana przez Niemca Kurta Otto. Najpierw pokonała Węgry, potem Wielką Brytanię, a w półfinale przegrała z Austrią.
3: Pogoda.
2: Poniedziałek będzie przeważnie pochmurny, choć w wielu regionach ma się przejaśniać, a najwięcej deszczu spadnie na północy i północnym zachodzie, ale z zachodu właśnie chmury będą się przemieszczać wraz z deszczem na wschód. A na termometrach dziś maksymalnie od 16 do 19 stopni w północnej i północno-zachodniej Polsce, w pozostałych regionach od 20 do 23 stopni.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
8: Lato, lato, lato czeka.
1: Jak Państwo zapewne słyszeli w porannym programie Radia Pogoda, dzisiaj urodziny Jacka Cygana. Trudno zliczyć, ile znanych nam wszystkim tekstów piosenek napisał, ale to idzie w dziesiątki, przynajmniej. Dlatego będziemy świętować jego urodziny. Będą też inne okazje do świętowania, równie muzyczne, a wczesnym popołudniem rozpocznie się drugi tydzień wakacyjnej zabawy Radia Pogoda, Fundusz Wczasów Pogodowych. Zgłosili się już Państwo? Jeżeli

0: Jeżeli nie, to polecam stronę radiopogoda.pl, tam to można nadrobić. A w Radiu Pogoda można posłuchać najpiękniejszych melodii na lato. Teraz na przykład usłyszymy Annę German, zespół The Archies i Zbigniewa Wodeckiego.
1: Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Tak piosenka spopularyzowana przez Nat King Cole brzmi z polskim tekstem Oli Obarskiej w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego. Jednocześnie Ola Obarska była pierwszą wykonawczynią tego walca z polskimi słowami. Za moment wozy kolorowe pojadą w piosence Maryli Rodowicz, a teraz też a propos transportu. Jeden telefon sprzed kilku dni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, moje ukochane radio. Chciałam się podzielić taką sytuacją. Dawno to było oczywiście. Córka miała 3 latka, dostaliśmy w czasy nad morze. No i oczywiście przejazd, no wydawał się makabryczny. Mąż wszedł przez okno, ja podałam mu dziecko, ja się wtransportowałam za ileś czasu, bo była kolejka. No dostaliśmy to miejsce matki z dzieckiem chociaż, ale mąż siedział na korytarzu na poduszce i kocu, przejechał tak całą drogę. Ale podróż była cudowna, naprawdę, śpiewali po cichutku, bo tam dzieci były w tym przedziale, co ja byłam. Boże, z jakim zadowoleniem nie przeszkadzało to, że mężczyźni siedzieli na korytarzu.
2: Ojej.
1: Czasy się udały, piękna pogoda, cudowne nasze Bałtyk, przeurocze czasy. Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrowienia odwzajemnione. Też pamiętam te warunki, w jakich podróżowało się na wakacje i z powrotem, ale przynajmniej w czasy się udawały niezależnie od pogody. A właśnie, co państwo robili na wczasach, kiedy pogoda akurat nie bardzo dopisywała? Bo ja chyba wyparłem te wszystkie wspomnienia. Pamiętam, że odwiedzałem jakieś wesołe miasteczka z nudów. I pogodne wieczory tylko. Pamiętam zażarte dyskusje przy ognisku. A państwo?

0: Ta piosenka, I'm a Believer, była jednym z trzech przebojów numer jeden, jakie zespół The Monkees nagrał w swojej karierze. Akurat tę piosenkę napisał Neil Diamond, a zespół nagrywał ten utwór w październiku 1966 roku. W listopadzie tego bieżącego roku minie dokładnie 60 lat od momentu, kiedy piosenka pojawiła się w radiu. A skoro już przy tym jesteśmy, za chwilkę w Radiu Pogoda pojawią się piosenki Hanny Banaszak i Barbary Kraftówny, a potem przypomnimy sobie pewną premierę filmową z roku 1964.
1: Radio Pogoda.

0: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
1: Na kanapie komplet.
0: Miski wypełnione po brzegi.
1: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
0: Czekamy na pierwszy gwizdek.
1: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Została ostatnia reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: niebo. W czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusi.
2: Teraz żadne dziecko nie będzie się nudzić, nawet jeżeli na dworze pada deszcz, bo będzie mowa o komedii i jednocześnie o pierwszym filmie muzycznym z prawdziwego zdarzenia w historii kina. To prawda, że wcześniej ekranizowano musicale, ale muzyczna komedia z Beatlesami w głównych rolach była pierwszym filmem, w którym ważna była muzyka od początku do końca stworzona dla kina. Tytuł komedii był jednocześnie tytułem przeboju czwórki z Liverpoolu, a potem jeszcze tytułem ich longplaya. Reżyserem Nocy po ciężkim dniu był ceniony twórca Richard Lester i trzeba przyznać, że wywiązał się ze swojej roli na medal. Film stworzony na fali popularności Beatlesów cieszył się oczywiście wielkim powodzeniem wśród szerokiej publiczności, a jego twórcy dostali też dwie nominacje do Oscara, w tym za scenariusz oryginalny. Fabuła A Hard Day's Night w parodystyczny sposób opisuje zwykły dzień Beatlesów, pełen chaosu, muzyki i Beatlemanii w jej najbardziej krzykliwej formie. Oprócz filmu A Hard Day's Night ukazała się płyta pod tym samym tytułem, trzecia w dorobku Beatlesów. No, była skazana na sukces, bo zawierała przeboje z filmu, ale nie wszystkie, które pojawiły się w samym obrazie. Dlatego w listopadzie 1964 roku ukazała się tak zwana czwórka z dodatkowymi piosenkami pojawiającymi się w A Hard Day's Night we fragmentach. Wśród nich była także ta piękna piosenka Beatlesów.

Najpiękniejsze melodie na lato dotrzymują nam towarzystwa przez cały czas w Radiu Pogoda. Happy End zapytali o samopoczucie. Danuta Rin z Bogdanem Czyżewskim zaproponują zabawę taką na dziś, bo w kalendarzu świąt nietypowych 6 lipca to Światowy Dzień Pocałunku.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Hello, ciocia z Ameryka dzwoni. Wpadajcie z wizytą. Żadnych excuse ja nie przyjmuję. Przez Islandię macie plane prosto z Gdańska. To czekam. Bye!
13: Lataj z Gdańska. Od września linia Islander do Reykjaviku i wygodnie dalej do Stanów oraz Kanady. A w międzyczasie zwiedzisz Islandię. Nowość dla latających bliżej. Bruksela z lotem. Sprawdź pełną siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airport.gdansk.pl.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
14: A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

bajce to nie będzie cud, że księcia noc z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w serce.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Co tam budują tak żwawo?
8: Mieszkania nowe.
7: A, czyli osiedle nowe?
8: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
9: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.

0: Obie piosenki usłyszymy zaraz po tych wiadomościach Radia Pogoda.
1: Rośnie bilans ofiar rosyjskich ataków na Ukrainę. Wimbledon już bez Polaków, wszyscy odpadli z turnieju. Chiny znów podbijają kosmos, chińska sonda dotarła do meteorytu.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
1: Dorota Wartecka. Co najmniej 12 osób zginęło w obwodzie kijowskim i samym Kijowie. Rannych jest kilkadziesiąt. To najnowszy bilans po nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Rosja wysłała w jej stronę 68 rakiet i 351 dronów bojowych. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
3: Akcja ratunkowa wciąż trwa. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi. Pierwsze potężne eksplozje było słychać w Kijowie przed północą. W wyniku ataku, który trwał do godzin porannych, uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym 9-piętrowy blok mieszkalny.
4: Ja na prawo.
3: Szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Mykoła Kałasznyk poinformował, że w miejscowości Wyszneve w obwodzie kijowskim istnieje zagrożenie ponowną detonacją w pobliżu miejsca pierwszych eksplozji. Przeprowadzana jest ewakuacja mieszkańców.
1: Szczyt NATO w Ankarze będzie mieć bardzo duże znaczenie. Tak o rozpoczynającym się jutro w Turcji szczycie mówi Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej i z Sejmowej Komisji Obrony. Wśród tematów poszerzenie potencjału przemysłów obronnych państw NATO oraz zagrożenie ze strony Rosji. Według Amerykanów Rosjanie mogą zaatakować naszą infrastrukturę krytyczną, przypomina posłanka.
5: Stany Zjednoczone, wszystko na to wskazuje, jednak wracają do tego głównego nurtu. Wiceszefowa NATO w rozmowie ze mną powiedziała, że w zasadzie deklaracja jest już przygotowana, że jest przeświadczenie o potrzebie jedności i ofensywności NATO.
1: W szczycie w Ankarze weźmie udział prezydent USA. Zaproszenie otrzymał także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu już bez polskich singlistów. W weekend najpierw odpadła jego Świątek, po niej Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha, bo przede wszystkim przegrał z kontuzją. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
6: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem dwa pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w piątym secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek. Obrończyni tytułu odpadła już w trzeciej rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
7: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych, na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych, na pewno to jest rozpoznanie gry, na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze IGI dopracowane.
6: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
1: Pokonała miliard kilometrów i dotarła do asteroidy Kamolea. Chińska sonda kosmiczna Tianwen-2 po podróży trwającej 400 dni rozpoczęła badania asteroidy i szykuje się do pobrania próbek, podają chińskie media państwowe. Według części naukowców to ciało niebieskie jest fragmentem Księżyca wyrzuconym w przestrzeń po uderzeniu meteorytu. Próbki skalne mają dotrzeć na Ziemię w kapsule powrotnej pod koniec przyszłego roku.
2: Pogoda.
1: Deszczowych chmur możemy się dziś spodziewać przede wszystkim na północy i na północnym zachodzie, ale w ciągu dnia deszcz pojawi się również we wschodnich regionach, a na południu możliwe burze. Na termometrach od 16 do 19 stopni na północy i północnym zachodzie, w pozostałych regionach od 20 do 23 stopni.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
8: Lato, lato, lato czeka.
0: Najpiękniejsze melodie na lato oczywiście wracają po wiadomościach Radia Pogoda. Przed nami piosenki Ludmiły Warzechy, Stana Borysa i Saragossa Band, a potem będziemy obchodzić urodziny Jacka Cygana, jednego z najbardziej znanych autorów tekstów polskich przebojów. No właśnie, jaka jest Państwa ulubiona piosenka z tekstem Jacka Cygana? Moja to zdecydowanie Czas nas uczy pogody. Ale na początek mam zupełnie inną piosenkę. Lata 20, lata 30.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sporakowski.
0: Bardzo serdecznie zapraszam.

0: To Saragossa Band. Dzisiaj ważna rocznica dla polskiej muzyki rozrywkowej. 76 lat kończy Jacek Cygan. Autor tekstów piosenek, poeta, scenarzysta, juror, organizator festiwali muzycznych, a także osobowość medialna i kawaler Orderu Uśmiechu. Wszystko zaczęło się od zespołu Nasza Basia Kochana, który założył z Jerzym Filarem. Potem coraz większą część jego czasu zajmowało pisanie tekstów. Jacek Cygan napisał 6 utworów, które zdobyły pierwszą nagrodę Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. I były to m.in. Jaka róża, taki cierń.
1: Jaka róża, taki cierń, nie dziwi nic. Jaka zdrada, taki gniew.
0: Był to też diamentowy kolczyk.

0: Wypijmy za błędy, to kolejny z jego sukcesów opolskich.
1: Wypijmy za błędy, za błędy.
0: Śpiewał Ryszard Rynkowski. Jeszcze dwie inne piosenki tego artysty zdobyły nagrody w Opolu. Oraz jeszcze Wszystko ma swój czas zespołu Perfect. O, tak to dokładnie miało brzmieć. Jacek Cygan, jak wiadomo, napisał także tekst piosenki Do nie ja, która w wykonaniu Edyty Górniak zajęła drugie miejsce podczas konkursu Eurowizji w bodajże 1994 roku. Ale my teraz posłuchamy sobie piosenki, którą dzisiejszy jubilat napisał dla Ireny Santor, życząc Jackowi Cyganowi wszystkiego przepięknego. W Radiu Pogoda słuchamy piosenki Chodź na kawę Warszawo, a do jego 76 urodzin wrócimy jeszcze dziś w Radiu Pogoda nie raz.

0: To byli Skaldowie. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Po wiadomościach o 11 zapytałem Państwa o ulubioną piosenkę Jacka Cygana, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Dzień dobry.
1: Mówi Stefania z Poznania. Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić całe radio. Pozdrowić bardzo gorącą pana Cygana, życząc mu dużo zdrowia.
0: Pewnie.
1: Mój ulubiony przebój to Wypijmy za błędy. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wzajemne pozdrowienia pani Stefanio. A którą piosenkę Jacka Cygana państwo lubią najbardziej?
2: Radio Pogoda. Radio

0: luck or the chance. Reklama. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
2: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: pogodne lato.
1: Roku 1973.
0: Z radiem Pogoda.
1: Zaraz na początku lata, 24 czerwca 1973 roku, kapitan Krzysztof Baranowski po 272 dniach samotnej żeglugi dookoła świata zakończył samotny rejs dookoła naszej planety. Potem wyruszał jeszcze parokrotnie w takie samotne rejsy, a ten najnowszy jeszcze się nie zakończył. Aktualną pozycję kapitana Baranowskiego i jego relacje z podróży można śledzić, obserwując kapitana na Facebooku. Kilka dni temu pojawił się na jego profilu na przykład taki filmik z rejsu.
2: Wieje do 30 paru węzłów, czyli sztormowo. No i fala, jaka jest, 3 metry, więc troszeczkę jachtem rzuca. No ale trzeba to jakoś przeżyć, tak?
1: Tak, oczywiście. To sytuacja z 1 lipca, kiedy kapitan Baranowski wypłynął z Port Moresby, stolicy Papui Nowej Gwinei.
0: Pogodne lato z radiem Pogoda.

Codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie.

0: Maria Koterska w piłkarskiej piosence. Jeżeli jej chłopiec pochodzi z Brazylii, to pewnie dzisiaj ma dzień żałoby narodowej, dlatego że wczoraj drużynie narodowej piłkarskiej brazylijskiej nie poszło specjalnie w starciu z Norwegią. A tam niestety ciężko znoszą porażki, zwłaszcza na imprezach tej rangi, co Mistrzostwa Świata. Najpiękniejsze melodie na pociechę dla wszystkich kibiców Brazylii. Za chwileczkę Kocha się raz z Ireny Jarockiej i Mariana Zacharewicza.
1: Radio Pogoda.

0: duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Właśnie tak smakuje lato. Gdzie? W cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia w Gdańsku. Wyjątkowe ciasta, ciasteczka, orzeźwiające napoje sezonowe i przepyszne desery lodowe. Wakacyjne odwiedziny w cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia to słodkie chwile dla mnie i mojej rodziny. Ty też poczujesz tu lato. Cukiernia Sowa w Gdańsku w parku handlowym Matarnia zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
14: Została ostatnia reklama.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Reklama.

0: Radio Pogoda. Gwarancją dobrego wypoczynku.
1: Zanim zdechnie w oceanie, skrót ropą śledź ostatni, a ostatnie krawędź dło przykryje pył.
2: Zanim w leśniczówce pranie gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Gdy inni jeszcze śpią, ona już się uśmiecha.
2: Tak jak mówiłam, wszystkie Aśki to ten.
0: Asia Kruk zaprasza na poranek pełen słońca. Wakacyjny, pogodny poranek Radia Pogoda. Dobry humor, najpiękniejsze melodie, ciekawostki i konkursy.
3: Nie chcę mi się wierzyć.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Została ostatnia reklama.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mhm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: O.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
13: Mija południe, więc teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości, po których najpiękniejsze melodie wrócą w piosence zespołu Wały Jagiellońskie, Monika Dziewczyna Ratownika oraz w przeboju z filmu Złoto dla Zuchwałych.
14: Niebawem przesłuchanie kierowcy autobusu po wypadku w Warszawie. Komentarze po doniesieniach o

0: co było przyczyną wypadku. Jedna z hipotez mówi o awarii układu hamulcowego, mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
1: Na razie tylko i wyłącznie bazujemy na tym, co przekazał nam kierowca po samym zdarzeniu drogowym, jeżeli chodzi o usterkę układu hamulcowego.
0: Kierowca był trzeźwy, w jego organizmie nie wykryto też śladu substancji odurzających. Rząd pokaże wojskowe wsparcie, jakie przekazał Ukrainie. Zdecydował o tym szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w reakcji na doniesienia Krzysztofa Bosaka z Konfederacji i Mariusza Błaszczaka z PiSu, którzy twierdzą, że rząd przekazał Ukrainie wiosną tego roku drogi i trudno dostępny sprzęt. Po wybuchu wojny na Ukrainie ówczesny minister obrony Mariusz Błaszczak chwalił się przekazywaniem sprzętu wojskowego do Kijowa. Dziś oskarża polski rząd o osłabianie naszego potencjału obronnego. To absurd, mówi szef MSZ Radosław Sikorski.
2: Politycy PiSu ścigali się na proukraińskość. Dzisiaj ścigają się na antyukraińskość. Kierowanie się tylko emocjami jest geopolityką gówniarstwa. Dopóki Ukraina dzielnie się broni, zadaje straty Rosji, Rosja nie jest w stanie przeprowadzić generalnej ofensywy na zachód.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz, informując o odtajnieniu listy wsparcia dla Ukrainy, zaznaczył, że wszystkie takie decyzje są koordynowane w ramach NATO. Teraz sport. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu już bez polskich singlistów. W weekend najpierw odpadła Iga Świątek, a po niej Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha, bo przede wszystkim przegrał z kontuzją. Michał Waszkiewicz.
3: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem dwa pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w piątym secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek. Obrończyni tytułu odpadła już w trzeciej rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
4: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych, na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych, na pewno to jest rozpoznanie gry, na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze Igi dopracowane. I konglomerat tych rzeczy tworzy sytuację trudną dla niej psychologicznie.
3: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
0: I na koniec zmieniamy temat. Warszawskie zoo szuka imienia dla nowonarodzonej samiczki jednego z najmniejszych jeleni świata, Pudu Południowego. Imię wybiorą internauci, propozycje można zgłaszać do niedzieli. Warunek jest jeden. Imię musi zaczynać się na literę S, bo właśnie imiona na tę literę dostają w tym roku wszystkie zwierzęta urodzone w warszawskim zoo.
5: Pogoda.
0: Deszcz dziś tylko na zachodzie kraju i tam najwięcej chmur. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni w Wielkopolsce i na Pomorzu przez 21 na Dolnym Śląsku do 22 na Mazowszu i Lubelszczyźnie i 23 na Podkarpaciu.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
6: Lato, lato, lato czeka.
7: Drugi tydzień rozgrywek funduszów czasów pogodowych rozpocznie się za niespełna pół godziny. Dziś każdy, kto zgłosił się do naszej zabawy na stronie radiopogoda.pl, ma szansę rozegrać pojedynek na najpiękniejsze melodie. Są dwa wolne miejsca. Jutro będzie już tylko jedno wolne, bo drugie zajmie zwycięzcę dzisiejszego pojedynku. Kto nim będzie? Może państwo. Wcześniej zaznaczymy sobie urodziny Billa Haleya, jednego z pierwszych rock'n'rollowców w historii muzyki popularnej. Dzień dobry.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Białe bzy już zdążyły przekwitnąć nawet. Dzisiaj 76. urodziny świętuje Jacek Cygan.
1: Z okazji urodzin pana Jacka Cygana chciałbym mu złożyć najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia przede wszystkim, spełnienia najskrytszych marzeń i dalszej pracy twórczej. A moja ulubiona piosenka pana Jacka Cygana to Łatwopalni w wykonaniu Marii Rodowicz.
0: Dziękuję za ten telefon. Do tej okazji jeszcze dzisiaj wrócimy, natomiast warto zaznaczyć, że pan Jacek urodził się w 25. rocznicę urodzin Billa Haleya. Postaci znanej ze swojej fryzury z loczkiem na czole, jak niektórzy mówili, był w ząbek czesany Bill Haley, ale w muzyce zasłynął udanym połączeniem tradycyjnego rytm and bluesa z muzyką country. Trochę jazzu też tam było, a wszystko razem brzmiało mniej więcej tak.

0: Rock Around the Clock należało do największych przebojów Billa Haley'a i jego zespołu The Comets, a spopularyzował tę piosenkę film Szkolna dżungla. W 101. rocznicę urodzin Billa Haley'a, ciepło myśląc o artyście, posłuchamy innego świetnie znanego rock'n'rolla z jego repertuaru, See You Later Alligator. Kiedyś słyszałem doskonałe tłumaczenie tego tytułu, autorstwa bodajże Wojciecha Mana. Do widzenia, ślepagienia.
1: See you.

0: jeszcze nie tak prędko żegnaj lato. Mamy jeszcze kilka głównych nagród do wręczenia podczas naszej zabawy Fundusz Wczasów Pogodowych, a dzisiaj zaczynamy dopiero drugi tydzień rozgrywek funduszu. Zapisywać się można na stronie radiopogoda.pl, a potem trzeba być przygotowanym na rozwiązanie kilku zagadek muzycznych na antenie Radia Pogoda, a kiedy już się przez to przebrnie, w piątek wygrywa się 2000 zł, z tym, że nikt nie odchodzi z niczym w tej zabawie i to także będzie słychać za niewiele ponad 10 minut.
1: Radio Pogoda.

0: mama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media

0: w czasów pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Właśnie zaczynamy drugi tydzień 10. edycji naszej zabawy Fundusz Czasów Pogodowych i zaczynamy marsz po kołejną główną nagrodę, czyli 2000 zł, a one czekają już na swoją nową właścicielkę lub nowego właściciela. Może to będzie pani Nina, którą witam na antenie Radia Pogoda.
2: Dzień dobry.
1: Pani Nino, jeżeli w czasy, to raczej w kraju, czy raczej za granicą?
2: Za granicą.
1: No dobrze. Witam też pana Waldemara, który także dziś będzie walczyć o wygraną w pojedynku na najpiękniejsze melodie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie Waldemarze, gdzie pan woli spędzać swój urlop? Za granicą, w kraju?
3: Przede wszystkim w kraju.
1: Sprawdźmy, kto z państwa będzie bliższy do finansowania wakacji przez Fundusz Czasów Pogodowych po dzisiejszym zwycięstwie, a komu wręczę nagrodę pocieszenia. Państwa pojedynek będzie się odbywał w rundach, po jednej zagadce muzycznej dla każdej ze stron. Trzeba będzie podać nazwę lub nazwisko wykonawcy piosenki, którą państwo usłyszą we fragmencie. Na podanie rozwiązania zagadki będzie potem 5 sekund po tym fragmencie. Prawidłowe rozwiązanie będzie premiowane punktem i po każdej z rund będę sprawdzać stan punktacji. W przypadku remisu rozgrywka trwa dalej. Jeśli remisu nie będzie, to będzie zwycięzca pojedynku, który awansuje do jutrzejszej rozgrywki. Pierwsza zagadka dzisiaj dla pani Niny. Pani Nino, kto to śpiewa? Ma pani 5 sekund na podanie rozwiązania.
2: Po to Kutunio?
1: Nie, to akurat był Drupi. Ale to jeszcze nic straconego, bo teraz pytanie, zagadka dla pana Waldemara. No, oczywiście chodzi o to samo. Kto to śpiewa? Po włosku zaczęliśmy dzisiaj. Kto to śpiewa, panie Waldemarze?
3: Albano i Romina Power.
1: No to jest świetna odpowiedź. Także, panie Waldemarze, spotykamy się jutro w Radiu Pogoda około 12.30.
3: Tak,
1: gratuluję.
3: Dziękuję.
1: A pani Ninie też z przyjemnością wręczam nasze piękne pogodne upominki, między innymi niebieski kubeczek Radia Pogoda.
2: Bardzo się cieszę.
1: Już wiemy, że w walce o 2000 zł zostaje pan Waldemar, z którym słyszymy się jutro. O tym, kto stanie naprzeciw niego, dowiemy się tak około 12.30 jutro, tak jak dzisiaj. Może to będą państwo. Wystarczy zapisać się do Funduszu Czasów Pogodowych na naszej stronie radiopogoda.pl, potem poczekać na telefon ode mnie.
0: Fundusz Czasów Pogodowych w Radiu Pogoda.

0: Waltz François, a dzisiaj Państwo dzielą się swoimi ulubionymi piosenkami z tekstami Jacka Cygana. Padły już tytuły Wypijmy za błędy, Łatwopalni. Wspominałem też o Czas nas uczy pogody. No to pora na kolejne zgłoszenie. Dzień dobry.
1: Ja bardzo serdecznie pozdrawiam pana Jacka Cygana i życzę dużo, dużo zdrowia i jeszcze jak najwięcej tekstów, które zostaną nam w pamięci. Moją najpiękniejszą piosenką jest piosenka C'est la vie, którą wykonywał Andrzej Zaucha.
0: Tak.
1: Pozdrawiam, życzę miłego dnia. Urszula z Warszawy.
0: Wzajemnie, pani Urszulo, serdeczne pozdrowienia. Czyli do listy ulubionych piosenek z tekstem Jacka Cygana, do Łatwopalnych i Wypijmy za błędy oraz Czas nas uczy pogody dopisuje C'est la vie, Paryż z pocztówki. No i czekam na państwa ulubione piosenki z tekstem dzisiejszego jubilata w dalszym ciągu.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Spływy z Sanem, kajaki na Wisłoku, żagle nad Soliną i Jeziorem Tarnobrzeskim i chwile pełne relaksu blisko natury. W Podkarpackiem woda prowadzi do przygody i odpoczynku. Zaplanuj aktywny wypoczynek po swojemu. Podkarpackie. Dobry kierunek.
9: Co tam budują tak żwawo?
10: Mieszkania nowe.
9: A, czyli osiedle nowe?
10: Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
11: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
12: Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co? To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
15: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
16: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
17: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
18: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
19: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Została ostatnia reklama.
20: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak, to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
0: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
0: Wakacje z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
6: ceny. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
0: Została ostatnia reklama.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Reklama. Najpiękniejsze melodie na lato. Steni Kozłowskiej, Daj mi po prostu świat oraz D.I.S.C.O. zespołu Ocalan zabrzmią w Radiu Pogoda za kilka minut, bo teraz mija 13, więc czas na najważniejsze wiadomości.
14: Nocny wypadek autobusu z Warszawy do Talina. Są ranni. Szef MSZ-u o wypowiedzi rzecznika Kremla na temat ataku na Polskę. Do jutra ministra zdrowia i szef NFZ-u mają przedstawić pomysły na walkę z patologiami w ochronie zdrowia.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
14: Miriam Lipińska. Wypadek międzynarodowego autobusu relacji Warszawa-Tallin na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Do wypadku doszło minionej nocy. Autobus zjechał z drogi do rowu. Są ranni. Ich liczby na razie nie podano. Autobus

0: ale nadal jest zdolna do prowokacji. O tym, że Rosja planuje atak na Polskę, żeby przetestować NATO, napisał w piątek brytyjski dziennik The Telegraph. Informacje o szykowanych prowokacjach militarnych na wschodniej flance NATO miały pochodzić ze źródeł wywiadowczych z USA i krajów bałtyckich. Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie ucinają spekulacje na temat przyczyn wczorajszego wypadku autobusu w stolicy. Pojazd marki Solaris zderzył się z tramwajem i uszkodził kilkanaście samochodów, a na koniec wjechał do przejścia podziemnego w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich, spychając do niego również jedno z aut. Rannych zostało 6 osób, w tym dziecko. W oświadczeniu MZA napisały, że nie da się przejąć zdalnego panowania nad autobusem Solaris. Potwierdza to też producent tych pojazdów. Według miejskiego przewoźnika nieuprawnione są też wszelkie dywagacje o awarii pedału gazu jako możliwej przyczynie wypadku. Albo plan reformy, która wyeliminuje patologie w publicznej ochronie zdrowia, albo decyzje także personalne. Do jutra ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i szef NFZ-u mają czas, by przedstawić pomysł na zmiany. Ultimatum w tej sprawie stawia premier, bo chce ukrócić najbardziej oburzające praktyki, które wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym. Czasu jest niewiele, ale trzymam kciuki, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
1: Bo jest chyba taki najlepszy moment do tego, żeby dokonać też głębokich zmian, jeśli chodzi o cały system, żeby wszyscy czuli, że płacąc podatki, będą czuli, że jednak ta sytuacja będzie się poprawiała, biorąc pod uwagę, że faktycznie do tego NFZ-u cały czas dorzucamy, a cały czas brakuje.
0: Zdaniem europosła w sprawie zmian w ochronie zdrowia powinien zostać zorganizowany okrągły stół, także z lekarzami i pacjentami, by transparentnie system ochrony zdrowia naprawić. I na koniec jeszcze kartka z kalendarza. 80 świeczek na urodzinowym torcie zdmuchuje dziś amerykański aktor i scenarzysta Sylvester Stallone, czyli niezapomniany filmowy Rocky Balboa i John Rambo. Pomimo 80 na karku, Stallone nie wybiera się na emeryturę. Właśnie pracuje wraz z Quentinem Tarantino nad serialem gangsterskim, którego akcja będzie osadzona w latach 30. ubiegłego wieku.
2: Pogoda.
0: W większości regionów dziś przeważnie słonecznie, tylko na zachodzie niebo się chmurzy i przelotnie pada deszcz. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Podlasiu i Dolnym Śląsku, 22 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
3: Lato, lato, lato czeka.
4: Piotr Sforakowski, dzień dobry raz jeszcze. Z okazji dzisiejszych urodzin Jacka Cygana pytam o Państwa ulubione piosenki, jego autorstwa, z jego tekstami, ale Państwo także dzielą się swoimi opowieściami dotyczącymi pośrednio lub bezpośrednio dzisiejszego jubilata. I dwie takie opowieści usłyszą Państwo w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut, z tym, że zaczniemy od przebojów Steni Kozłowskiej, zespołu Ocalan i Mieczysława Wojnickiego.

0: Mieczysław Wojnicki w Radiu Pogoda. 6 lipca dzisiaj w kalendarzu, a tu między innymi urodziny Jacka Cygana, z którymi państwo mają czasami bardzo osobiste relacje. Właściwie z którym, bo nie chodzi o urodziny, tylko o samego Jacka Cygana. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja chciałbym nawiązać do urodzin Jacka Cygana. Mam to szczęście, że mieszkam w takim miejscu, że siedząc na balkonie wieczorem poglądam na dom, w którym pan Jacek mieszkał przez 18 lat.
0: Fantastycznie.
1: Tutaj uczęszczał do szkoły, do której ja chodziłem, potem moje dzieci, teraz wnuki uczęszczają. Pan Jacek jest bardzo lokalnym patriotą. Powiedział kiedyś takie zdanie, że mieszkać można wszędzie, w Rzymie, w Paryżu, natomiast miejsce urodzenia jest tylko jedno. Urodzić się można tylko w jednym miejscu.
0: Tak jest.
1: Odwiedza nas często, za co oczywiście jesteśmy mu bardzo wdzięczni. I na koniec powiem tak, parafrazując pewien znany wiersz, tu po tych dróżkach, trochę lat temu z moich młodych, dziecięcych lat, chodził na spacer człowiek, któremu piękne piosenki zawdzięcza świat.
0: Aha.
1: To ja się chciałem podpisać pod tym.
0: Gratuluję.
1: Najlepsze życzenia urodzinowe dla pana Jacka. Stanisław, oczywiście, Sosnowca.
0: Oczywiście. Panie Stanisławie, przepiękne życzenia dla Jacka Cygana i jednocześnie przepiękna pocztówka dźwiękowa z Sosnowca. Autorem tekstu tej najpiękniejszej melodii wprawdzie nie jest Jacek Cygan, ale ona akurat pasuje do każdej okazji.

Nie sposób oprzeć się wezwaniu zespołu Partita Głowa do Góry, bo tak się nazywała ta piosenka. Za chwilkę Kasia Sobczyk i Czerwono-Czarni będą uspokajać piosenką O mnie się nie martw, a ja tylko zwrócę uwagę, że skoro dziś poniedziałek, to wieczorem słuchamy powieści Radia Pogoda. Po tygodniowej przerwie wracamy do słuchania Wojtka Masiaka, który o 22:00 przeczyta kolejne fragmenty powieści Faraon Bolesława Prusa.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
2: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
1: Wspaniale się to ogląda.
2: A jak smakuje?
1: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, Barbara. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
6: Reklama.
8: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej

0: To był Demis Roussos, a teraz jeszcze jedne życzenia dla dzisiejszego jubilata Jacka Cygana, połączone z bardzo osobistą opowieścią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry z Wrocławia. Ja chciałbym panu Jackowi Cyganowi złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin. Pan Jacek jest nie tylko znakomitym poetą, ale bardzo szlachetnym człowiekiem. W 1997 roku, gdy była powódź we Wrocławiu, ja mieszkam w dzielnicy Kozanów, 5 dni siedzieliśmy po prostu zalani, wokół bloku była woda, a pan Jacek w Warszawie kupował chleb i wysyłał do Wrocławia. I ten chleb trafiał do nas. My spuszczaliśmy na sznurku wiaderko plastikowe, a obok bloku pływali gondolierzy i wrzucali do wiaderka chleb, wodę mineralną, konserwy, mydełko. Także jeszcze raz panu Jackowi dziękuję za ten chleb i pozdrawiam serdecznie z Wrocławia, stały słuchacz Bogdan.
0: No, panie Bogdanie, sporo wody upłynęło w Odrze od tych wydarzeń. W przyszłym roku będzie już 30 lat, a ja też mam bardzo wyraźne wspomnienia z tamtego lipca, chociaż nie mieszkałem na Kozanowie. To ja także dziękuję panu Jackowi Cyganowi i wszystkim, którzy wtedy pomagali poszkodowanym przez powódź stulecia, nie tylko we Wrocławiu.

0: Pomarzysz, dobra rzecz, śpiewali Barbara Dunin i Zbigniew Kurtycz, a jeszcze lepsza spełniać marzenia, więc jeżeli marzą Państwo o czymś do czytania na lato, to w zabawie daję słowo u Moniki Tarki. Nadarzy się okazja, żeby zdobyć książkę Marty Obuch na babski rozum, a nagroda gwarantowana to Talia Kart Radia Pogoda. Daję słowo u Moniki po 16. Monika zajmie się Państwa pogodnym popołudniem, rzecz jasna, za niedługą chwilę, czyli o 14, a ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.
1: Autopromocja.
2: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: na santago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
10: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w rożku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
11: Reklama.

0: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do MediaExpert.
6: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Została ostatnia reklama.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Reklama.
12: Radio Pogoda gra najpiękniejsze melodie na lato. Kolejne z nich to między innymi Jak dobrze z balladą wędrować, Sławy Przybylskiej czy Bella Bella Donna, Gniatkowskiego i Danka. Ale na razie wiadomości o godzinie 14.
13: Premier zwraca się do opozycji w sprawie pomocy przekazanej Ukrainie. Śledczy zbierają dokumentację w sprawie śniętych ryb w rzece w Pilchowicach. Google zmienia obraźliwe nazwy miejsc w stolicy.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
13: Miriam Lipińska. Nie igrajcie z ogniem w kwestiach związanych z pomocą przekazaną Ukrainie, apeluje premier Donald Tusk do polityków opozycji. W ten sposób odpowiada na zarzuty PiSu i Konfederacji, które są oburzone wysłaniem na wschód pocisków do systemu Patriot, bo ich zdaniem cierpi na tym bezpieczeństwo Polski.
14: Nasi poprzednicy zdecydowali o wielkich transferach polskiej broni do Ukrainy w pierwszych dniach i miesiącach wojny. Nikt tego nie krytykował. Chociaż akcja była wtedy bardzo masywna i można powiedzieć wiązała się oczywiście z pewnymi ryzykami. Wszyscy rozumieliśmy, że wsparcie na wojnie dla Ukrainy, na wojnie z Rosją leży w interesie Polski.
13: Wczoraj szef MON zapowiedział, że Polska ujawni listę wojskowego wsparcia przekazanego Ukrainie od 2022 roku, czyli od początku rosyjskiej napaści na ten kraj. Ponad 23 tony śniętych ryb to ostateczny bilans katastrofy ekologicznej w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Prokuratorzy ruszają zabezpieczać dokumentację remontu zapory w Pilchowicach. Pobrano też próbki wody do badań. Martwe ryby pojawiły się w rzece Bóbr po spuszczeniu wody z pilchowickiego zbiornika, co było konieczne do remontu zapory.

0: Warszawy Rafał Trzaskowski znów na dywaniku u radnych. O 18:00 zbierze się Rada Miasta, by debatować na nadzwyczajnym posiedzeniu w sprawie afery w Szpitalu Południowym, ale też w Szpitalu Grochowskim. Sesję zwołano na wniosek PiSu. Radni chcą także pytać prezydenta stolicy, czy sygnaliści mają zapewnioną odpowiednią ochronę. To po medialnych doniesieniach o zwolnieniu pracownika Zarządu Dróg Miejskich, który zgłosił nieprawidłowości w tej instytucji i ma status sygnalisty.
1: Miasto kompletnie nie zauważa problemu, że procedury w zakresie sygnalistów po prostu nie spełniają swojej roli.
0: Mówi Dariusz Figura, szef klubu PiSu w Radzie Warszawy. Jak podaje portal Zero.pl, nowe fakty w sprawie zwolnionego pracownika ZDM-u przeczą dotychczasowym wyjaśnieniom ze strony miasta. Wynika z nich, że ZDM wiedział o przyznanym mężczyźnie statusie sygnalisty. Przeczą też zapewnieniom ratusza, że nie doszło do nieprawidłowego traktowania sygnalisty. I na koniec zmiany na mapach Google. Zaznaczone na nich lokalizacje w Warszawie dostały nowe, obraźliwe nazwy. Na przykład Pałac Prezydencki zmienił się tymczasowo w Pałac Kibolski. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że nie był to atak ani zorganizowana akcja i że po prostu ktoś w niewłaściwy sposób skorzystał z możliwości edycji, jaką Google udostępnia użytkownikom map. Google Polska przekazał już, że firma na bieżąco usuwa niewłaściwe nazwy.
2: Pogoda.
0: Na zachodzie kraju potrzebne są dziś parasole, tam też najwięcej chmur, w pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Podlasiu i Dolnym Śląsku, 22 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
3: Lato, lato, lato czeka.
4: Zaczął się już kolejny tydzień wakacji, które mam nadzieję spędzają Państwo słuchając najpiękniejszych melodii na lato, oczywiście na naszej antenie. Już niedługo Sława Przybylska, będzie też Wojciech Młynarski, jego ulubione drzewo. No a ja zapraszam oczywiście na dzisiejsze spotkanie. Będzie przede wszystkim dużo muzyki, jak to w wakacje na antenie Radia Pogoda, ale pojawi się też konkurs. Daję słowo, to po godzinie 16:00 można będzie wygrać karty do gry Radia Pogoda i książkę Marty Obuch Na babski rozum. Otworzę też dla kogoś z Państwa drzwi do klubu Pogodnych Ludzi dzisiaj. No i będzie piosenka na życzenie, ale najpierw, no właśnie, pozdrowienia od Państwa.
5: Dzień dobry, Pani Moniko.
4: Dzień dobry.
5: Pozdrawiam stały słuchacz z Warszawy. Życzę spokojnego, udanego dyżuru. Do usłyszenia. Pozdrawiam, Paweł.
4: Do usłyszenia. Jak Państwo chcą pozdrowić słuchaczy Radia Pogoda, to proszę po prostu zadzwonić.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
4: Dzień dobry.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigr. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prosto

Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniart, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

0: leszcze, leszcze.
1: Wojciech Młynarski, moje ulubione drzewo. Ostatnio aktor Marcin Perchuć, przyjaciel Radia Pogoda, ale także mój przyjaciel zawodowy, że tak powiem, bo spotkaliśmy się kiedyś w radiu i pracowaliśmy razem. Ostatnio obchodził urodziny, zresztą wszystkiego najlepszego dla Marcina, 30 czerwca, ale właśnie a propos tej piosenki, zamieścił tę piosenkę na swoich mediach społecznościowych, pisząc, że to jego ulubiona. Tak właśnie zamieścił ją z okazji swoich urodzin. Także myślę, że każdy z nas ma jakieś takie swoje ulubione, najpiękniejsze melodie, które trzyma głęboko w sercu. Już nie mówiąc o tym, że każdy z nas ma też jakieś tam swoje ulubione drzewo albo drzewa, które wspomina, albo to, na które wchodziliśmy, jak byliśmy dzieciakami, albo to, pod którym się siedzi gdzieś tam na działce, na przykład pod jakimś orzechem, który daje latem cień, a potem jesienią daje te przepyszne orzechy, które potem jemy przez całą zimę. Ja przypominam sobie z kolei takie jabłonki, bo pod Warszawą, proszę Państwa, był taki dziki sad, absolutnie opuszczony i te jabłka się marnowały, więc co roku jeździliśmy tam, żeby te jabłka zbierać i potem robiliśmy z nich przetwory, które służyły nam przez całą zimę. Robiłam z tych jabłek szarlotkę, ale proszę sobie wyobrazić, że przyszedł deweloper, wszystkie drzewa wyciął i teraz zamiast drzew rosną tam nowe domy.

Pogoda. 87 i 8 FM.

0: właśnie tak.
1: Tonika Czerwono-Czarni, 17 milionów w Radiu Pogoda. Telefon od Państwa, halo, halo.
2: Dzień dobry, pani redaktor.
1: Dzień dobry. Mirek
2: się kłania. Ja tak słyszę, co pani mówi, to tak. Wnioskuję, że pani taka gospodarna kobieta, co mnie bardzo cieszy. Serdecznie panią pozdrawiam.
1: Pani no, to nie powinno być zaskoczeniem. Chyba większość kobiet jest takich gospodarnych. No przynajmniej mam taką nadzieję. Marek Grechuta, już za chwilę będziesz moją panią.
3: Radio Pogoda.

0: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie $8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Została ostatnia reklama.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.

Richard i Living Doll na antenie Radia Pogoda, a za chwilę piosenka za szybą, ale w wykonaniu Ewy Bem. Niemniej tą piosenką wracamy do początków kariery Jacka Cygana, który dzisiaj obchodzi 76. urodziny. Panie Jacku, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Miałam okazję z panem Jackiem się spotkać, rozmawiać z nim. Co za wspaniały człowiek, proszę państwa. Tyle opowieści ma w zanadrzu i pamięć słonia, naprawdę pamięta wszystko, więc wielu ciekawych rzeczy można się od niego dowiedzieć. Już nie mówiąc o tym, ile wspaniałych piosenek mu zawdzięczamy, ale początki jego kariery to między innymi taki kultowy studencki zespół Nasza Basia Kochana, którego kiedyś byłam fanką. Ten zespół powstał w 1975 roku i wraz właśnie z Jerzym Filarem, czyli kompozytorem, pan Jacek tworzył taki, można powiedzieć, fundament tego zespołu i stworzył jego pierwsze hity. Mało tego, właściwie dzięki tej grupie poznał też swoją żonę Ewę, bo wszystko zaczęło się w garderobie Teatru Słowackiego w Krakowie podczas przygotowań do próby właśnie zespołu Nasza Basia Kochana. Wpadła, jak opowiadał w jednym z wywiadów pan Jacek, do garderoby blondynka z rozwianym włosem i zapytała, a ta nasza Basia Kochana to kto? A pan Jacek na to, że to ja. A ta blondynka, a reszta gdzie? A pan Jacek, no reszta idzie, to są artyści. I to była właśnie Ewa, czyli żona pana Jacka, więc to taka miłość, która tak naprawdę narodziła się w początkach jego kariery. No i właśnie, jeden z tych utworów, które Jacek Cygan stworzył razem z Filarem, to Za szybą, albo Całkiem spokojnie wypije trzecią kawę. My słuchamy tego w wykonaniu Ewy Bem. Thank you.

0: Wróćmy jeszcze, proszę Państwa, na chwilę do naszych ulubionych drzew, no i do piosenki Wojciecha Młynarskiego.
1: Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Pięknie pani dziękuję za leszczynę. To tylko wspaniały mistrz Młynarski mógł to cudowne drzewo tak przedstawić. Miałem wielki zaszczyt poznać pana Wojtka. Cudowny, wspaniały człowiek. Stoję teraz pod moją leszczyną w rogu ogrodu i powiem pani, patrzę na to wspaniałe drzewo. Ile radości ono w życiu mi dawało w dzieciństwie. Poza orzechami, które były rabytasem wielkim, był to wspaniały materiał do zabawy. Łuki, strzały, zabawki, koszyki. Robiło się z tych odnóg wspaniałego, elastycznego drzewa, tak jak pięknie to opowiada pan Młynarski. Coś wspaniałego, naprawdę. Bardzo, bardzo serdecznie panią pozdrawiam i wszystkich słuchaczy. Konstancina.
0: Dziękuję pięknie. Jak ja się cieszę, że piosenki na antenie Radia Pogoda pobudzają wspomnienia. No i tak jak mówiłam, wielu z nas ma takie swoje ulubione drzewo. Za 19 minut 15, jeszcze przed 15 na naszej antenie, między innymi tercet egzotyczny. O Izabelo, czy motylem jestem, Ireny Jarockiej.
3: Radio Pogoda.
4: Autopromocja.
3: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
5: 5 sekund, pani Dorota.
6: Stenia Kozłowska?
5: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszu Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
6: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
3: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
15: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
14: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
15: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Raj dla rowerzystów.
17: 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
18: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
19: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
18: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
21: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
22: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydziąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
23: Została ostatnia reklama.
24: 18,47, 12.
25: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
26: To ja też chcę! 24,39.
27: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
28: Reklama.
29: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Została ostatnia reklama.
7: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
8: Kura w

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Reklama.
2: Trwa letnie popołudnie z Radiem Pogoda. Wracamy za chwilę do najpiękniejszych melodii na lato. Między innymi Irena Santor zaśpiewa Już nie ma dzikich plaż. Ale na razie wiadomości. Jest 15.
3: PiS chce dodatkowego posiedzenia Sejmu w sprawie patriotów. Złoty słabszy, ale nie powinniśmy tego odczuć na wakacyjnych wyjazdach. Lekarze czekają na zmiany w ochronie zdrowia. Ministra ma czas do jutra.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
3: Miriam Lipińska. I jeszcze dziś szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentuje informacje na temat wojskowego wsparcia Polski dla Ukrainy od początku rosyjskiej napaści na ten kraj. Minister obrony zdecydował się na taki ruch, by odpowiedzieć na zarzuty opozycji, czyli PiSu i Konfederacji, że pomoc, jakiej Warszawa udziela obecnie Ukrainie, osłabia polską obronność.
5: Donald Tusk, Radosław Sikorski przestrzegają przed możliwym atakiem ze strony Rosji, ale jednocześnie przekazują pociski. Pociski, które są towarem bardzo deficytowym w dzisiejszych czasach. A więc gdzie tu jest spójność? Gdzie tu jest konsekwencja?
3: Mówi Mariusz Błaszczak z PiSu. Publikacja pomocy wojskowej przekazanej Ukrainie to zdaniem PiSu za mało, dlatego klub domaga się dodatkowego posiedzenia Sejmu jeszcze w tym tygodniu i kompleksowej informacji ministra obrony. Na początku wakacji złoty słabnie, waluty na wyjazdy kupujemy więc drożej, ale i tak na zagranicznym urlopie poczujemy, że stać nas na więcej, a to dlatego, że nasza siła nabywcza ma się całkiem nieźle.
6: Biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogaci.
3: Mówi Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska. Lekarze czekają na konkretne zmiany w ochronie zdrowia. Do jutra, według ultimatum premiera, minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma czas na przedstawienie planu naprawczego. Ale lekarze mają też swoje pomysły. Propozycje zmian po aferze w warszawskim szpitalu południowym będą omawiane ze związkami zawodowymi i pracodawcami w ramach zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. A wśród proponowanych przez medyków zmian są odpolitycznienie kierowniczych stanowisk i wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy, mówi Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej.
7: Jeżeli pracujemy jako lekarze, to mamy 78 godzin. Tak samo jak kierowcy też mają swoje tachografy i nieważne, czy jeżdżą zatrudnieni

0: najszerszym zainteresowaniem, mówi Anton Bubiel z Sonar Home.
1: Analiza median cen transakcyjnych wskazuje, że mieszkania o powierzchni poniżej 35 metrów kwadratowych kosztują przeciętnie 16 600 zł za metr kwadratowy w Warszawie oraz 16 200 zł w Krakowie. Jeszcze kilka lat temu taki wynik, gdzie różnica wynosi zaledwie około 2%, byłby trudny do wyobrażenia.
0: Według ekspertów bardzo silny popyt na małe mieszkania w Krakowie generują studenci, pracownicy branży usług biznesowych oraz inwestorzy, którzy kupują je na wynajem.
2: Pogoda.
0: Najwięcej chmur dziś na zachodzie i tam przelotny deszcz. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Podlasiu i Dolnym Śląsku, 22 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
3: Lato, lato, lato czeka.
4: No ja już mam przygotowaną kolejną porcję najpiękniejszych melodii. Zaraz ją zaczynamy. Wrócimy między innymi, proszę Państwa, do płyt, ale także do filmu Beatlesów Hard Day's Night, bo dzisiaj o tym mówimy. No i będę miała dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na koncert w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert muzyczny.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
5: Raz, dwa, trzy.

0: śpiewasz przecie w pieśni.
1: Dzisiaj, proszę Państwa, w Radiu Pogoda wspominamy ten moment, kiedy muzycy z zespołu The Beatles zostali gwiazdami kina, bo właśnie 6 lipca 1964 roku miała miejsce premiera pierwszego filmu z ich udziałem, A Hard Day's Night. Film muzyczny, właściwie to taka komedia trochę, proszę Państwa, tam jest dużo żartu, 36 godzin z życia zespołu, który cały czas ucieka przed fanami, ale także przed swoim menadżerem. Dużo tam jest takich właśnie wątków komediowych. Co ciekawe, film został przyjęty z entuzjazmem nie tylko przez publiczność, bo Beatlesi już wówczas byli bardzo znani na całym świecie, również w Stanach Zjednoczonych zapanowała moda na Beatlemanię, ale też przez krytyków filmowych, którzy bardzo pozytywnie ten film ocenili. Zresztą on jest uznawany do dziś za jeden z najbardziej wpływowych filmów muzycznych wszechczasów, a Brytyjski Instytut Filmowy uznał produkcję za jeden z najlepszych brytyjskich filmów w ogóle XX wieku. Co więcej, Noc po ciężkim dniu uzyskała dwie nominacje do Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny i dla najlepszej ścieżki dźwiękowej. No właśnie, i z tego co wiem, chociaż z tych czasów nie pamiętam, dosyć wcześnie ten film trafił też do Polski, bo chyba już we wrześniu 64 roku był u nas w kinach, także Beatlemanii nie zatrzymała nawet żelazna kurtyna. A my z tej płyty i z tego filmu słuchamy Can't Buy Me Love.

0: Krystyna Giżowska, wracamy jeszcze na chwilę do Państwa telefonów o piosence Wojciecha Młynarskiego.
1: Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna.
2: Nawiązując do leszczyny, przypomniał mi się jeden epizod. Jest taki teleturniej Postaw na milion. Mhm. Było pytanie, jakie drzewo Wojciech Młynarski jako ulubione wskazał w jednej ze swoich piosenek? Tam było dąb, brzoza, leszczyna i powiedzmy klon. Mhm. No i długo, długo się chłopaki zastanawiały, leszczyna chyba nie. I wzięli, postawili na trzy pozostałe i milion spadł, krótko mówiąc. Warto słuchać Młynarskiego.
0: Oczywiście, w ogóle warto słuchać Radia Pogoda, bo na przykład pojawi się pytanie, o jakim liściu śpiewa Janusz Laskowski w swojej piosence, czy żółtym, czy czerwonym, czy zielonym, czy może palmowym i co? I też można będzie stracić milion, jak ktoś nie wie. Za chwilę ta piosenka na naszej antenie, a potem będę miała dla Państwa zaproszenia na jutrzejszy koncert w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej.

0: Autopromocja.
1: Gdy inni jeszcze śpią, ona już się uśmiecha.
2: Tak jak mówiłam, wszystkie Aśki to ten.
1: Asia Kruk zaprasza na poranek pełen słońca. Wakacyjny, pogodny poranek Radia Pogoda. Dobry humor, najpiękniejsze melodie, ciekawostki i konkursy.
3: Nie chcę mi się wierzyć.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Spływy z Seanem, kajaki na Wisłoku, żagle nad Soliną i Jeziorem Tarnobrzeskim i chwile pełne relaksu blisko natury. W Podkarpackiem woda prowadzi do przygody i odpoczynku. Zaplanuj aktywny wypoczynek po swojemu. Podkarpackie. Dobry kierunek.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
1: Została ostatnia reklama.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

My Guy i amerykańska gwiazda Motown z lat 60. Mary Wells na antenie Radia Pogoda. Spotkanie dwóch gwiazd, z kolei właściwie nawet trzech, już jutro, proszę Państwa, w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie, no ale może od początku, bo Radio Pogoda jest patronem medialnym wydarzeń tego lata właśnie w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej. No i jutro usłyszą Państwo utwory o miłości Marleny Dietrich i Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Joanny Staneckiej. To są dwa zupełnie różne spojrzenia na miłość, bo nie tylko różnią się czasem, w którym powstawały, ale też te dwie kobiety były zupełnie różne. No i te dwa właśnie światy, tych dwóch kobiet, silnych kobiet, te dwa języki emocji, którymi się posługiwały, będzie chciała właśnie pokazać jutro Joanna Stanecka w czasie koncertu o 19.30 z piosenkami Marleny Dietrich i Agnieszki Osieckiej. Mam dla Państwa dwa podwójne zaproszenia właśnie na ten koncert. Żeby je zdobyć, wystarczy zadzwonić do Radia Pogoda 22 444 4004. To jest nasz numer telefonu. I proszę powiedzieć, dlaczego to właśnie do Państwa powinny trafić te bilety. Jak ktoś z Państwa z Trójmiasta albo może wypoczywa gdzieś w okolicach, może właśnie w Sopocie, no to jest szansa, żeby jutro właśnie wybrać się na ten koncert. 22 444 4004. Dlaczego właśnie do Was powinny trafić?

0: Przypominam, że jutro w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie koncert z piosenkami Agnieszki Osieckiej i Marleny Dietrich, piosenkami o miłości. Pierwsze podwójne zaproszenie trafia do pana Artura, który tak odpowiedział, dlaczego chciałby być na tym koncercie.
1: Dlaczego zadzwoniłem? Bo jestem stałym bywalcem, miłośnikiem Radia Pogoda, jak również totalnym fanem Agnieszki Osieckiej. Tak się składa, mili państwo, że jutro właśnie wróciłem z dworca głównego z Bydgoszczy i mam jutro bilety do Sopotu. Także 3 dni, 4 dni mam pracy wolne, jadę.
0: No i jedzie pan i oczywiście weźmie udział także w jutrzejszym koncercie, także gratulacje. A drugie podwójne zaproszenie trafia do tego słuchacza. Niestety pan się nie przedstawił, ale zostawił taką wiadomość.
2: Chciałbym pójść do teatru Agnieszki Osieckiej. A dlaczego? To proste. Niedawno jeszcze mieszkałem w Sopocie, a chciałbym z moją za mniej więcej miesiąc poślubioną dopiero żoną.
0: Wszystkiego najlepszego przy okazji dla państwa na za chwilę nowej drodze życia. Dziękuję serdecznie za wszystkie telefony, no i życzę przyjemnego koncertu jutro z piosenkami Marleny Dietrich i Agnieszki Osieckiej.

0: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270 Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
2: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Właśnie tak smakuje lato. Gdzie? W cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia w Gdańsku. Wyjątkowe ciasta, ciasteczka, orzeźwiające napoje sezonowe i przepyszne desery lodowe. Wakacyjne odwiedziny w cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia to słodkie chwile dla mnie i mojej rodziny. Ty też poczujesz tu lato. Cukiernia Sowa w Gdańsku w parku handlowym Matarnia zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Co tam budują tak żwawo?
10: Mieszkania nowe.
9: A, czyli osiedle nowe?
10: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
11: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Została ostatnia reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Reklama.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz... Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Możesz dalej odkładać życie na później. Tylko świat nie ma obowiązku na ciebie czekać. Poleć z portu lotniczego Gdańsk w podróż życia już tego lata. Od września linią Iceland Air do Reykjaviku i dalej do Stanów oraz Kanady. W międzyczasie zwiedzisz Islandię. Albo bliżej do Brukseli z lotem. A to dopiero początek możliwości. Sprawdź siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airportgdańsk.pl. Lataj z Gdańska.
0: Została ostatnia reklama.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
1: Reklama.
9: Najpiękniejsze melodie na lato, oczywiście w Radiu Pogoda. Wracamy do nich za kilka minut. Będzie między innymi Konik na biegunach Michała Hochmana. Ale na razie wiadomości. Jest 16.
10: Niebawem konferencja szefa MON w sprawie pomocy przekazanej Ukrainie. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy od środy. Terrorystyczny palestyński Hamas rozwiązał swój rząd w Strefie Gazy.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
10: Miriam Lipińska. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawi niebawem informacje na temat pomocy wojskowej Polski dla Ukrainy. Zarówno za rządów PiSu, jak i obecnej koalicji rządzącej. To odpowiedź ministra na zarzuty opozycji, PiSu i Konfederacji, że pomoc, jakiej Polska udziela Kijowowi, jest prowadzona z naruszeniem polskiego interesu. Tak działania opozycji komentuje premier Donald Tusk.
11: Nie igrajcie z ogniem. Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu.
10: Według polityków PiSu i Konfederacji rząd wiosną przekazał Ukrainie drogie i trudno dostępne pociski do patriotów. Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła zmieniać umowy śmieciowe w etaty. Nowe uprawnienia zyska już od środy. Inspekcja będzie mogła administracyjnie stwierdzić istnienie stosunku pracy i przekształcić nieprawidłowo zawarte umowy zlecenia czy B2B w umowy o pracę.
12: Państwowa Inspekcja Pracy w pierwszej kolejności wyda polecenie zawarcia umowy o pracę. Jeżeli to polecenie zostanie wykonane, świetnie. Jeżeli jednak polecenie nie zostanie wykonane, wówczas będzie rozpoczynało się tak zwane postępowanie administracyjne.
10: Mówiła dziś w Gnieźnie ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dwukrotnie wzrosną też kary dla przedsiębiorców łamiących przepisy. Ustawodawca przewidział również roczny okres przejściowy, w którym firmy dobrowolnie mogą zmienić umowy. Do pogotowia trafiają pierwsze kamizelki nożoodporne. Będą na stałe na wyposażeniu po licznych atakach na ratowników medycznych. Warszawskie Pogotowie Ratunkowe odebrało ponad 300 kamizelek nożoodpornych kupionych przez resort zdrowia. Na wyposażenie karetek na Mazowszu mają trafić po wakacjach, mówi Agata Baran-Kowalska z Meditransu.
13: To będzie należało do decyzji danego ratownika, w jaki sposób się zabezpieczy. Mając na wyposażeniu, ma pełne prawo do tego, żeby ją założyć, wiedząc, na jakie wyzwanie jedzie.
10: Kamizelki trafią też do lotniczego pogotowia ratunkowego. Zagranica, palestyński terrorystyczny Hamas oddaje władzę w Strefie Gazy. Organizacja rządząca tam od 20 lat ogłosiła rozwiązanie swojego rządu. Jego miejsce ma zająć niezależny komitet palestyńskich technokratów, który ma administrować tym terytorium po zakończeniu wojny z Izraelem. Komitet został powołany przez Radę Pokoju, stworzoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa podczas negocjacji o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem. Wracamy do kraju. Tajemnicze

0: gąsienic może być.
1: Liczenie motyli potrwa do końca wakacji. Wtedy leśnicy będą już wiedzieli, jakie środki ochrony drzew muszą wprowadzić.
2: Radio Pogoda. Co jest grane?
3: Grzegorz Pałka, zapraszam. Koncerty i spektakle podczas wakacji. Nie brakuje ich w ramach lata w Faktorii Kultury w Pruszczu Gdańskim. W piątek na scenie Piotr Rogucki, a w ostatni dzień lipca największe hity zaśpiewa Maryla Rodowicz. Z kolei w najbliższą sobotę na letniej scenie Teatru Wybrzeże spektakl Kim jest Pan Schmidt. Natomiast w czwartek, ten najbliższy w Karpaczu, odbędzie się spacer z lampami naftowymi i przewodnikiem. Jeśli bawicie w rejonie Karkonoszy, można spędzić wyjątkowy wieczór w nieco innej atmosferze. Nie zabraknie ciekawych historii, a wszystko rozpoczyna się o 21.30. W Łódzkim Parku na Młynku przed nami kolejna już odsłona wielkiego plenerowego zlotu dmuchańców. Każdy weekend tegorocznych wakacji upływać tam będzie w rodzinnej atmosferze od piątku od 15 do niedzieli do 19. Z racji tego, że impreza odbywa się pod chmurką, jest uzależniona od dobrej pogody.
2: Program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
1: Mamy kolejny dzień z umiarkowanymi temperaturami, na termometrach od 19 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Podlasiu i Dolnym Śląsku, 22 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu. W większości regionów przeważnie słonecznie, tylko na zachodzie chmur sporo i przelotny deszcz.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
4: Lato, lato, lato czeka.
5: Na niektóre takie melodie gramy na specjalne wasze życzenie. No właśnie, spełniam wasze muzyczne życzenia, więc piosenka na życzenie niedługo pojawi się na naszej antenie i nawet się ładnie rymuje. No a potem będzie konkurs Daję Słowo. W tym tygodniu nagroda gwarantowana to karty do gry z naszym logo, a do wygrania będzie książka do poczytania w czasie wakacji. Książka Marty Obuch, Na babski rozum. 5 minut po 16.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
5: Dzień dobry.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
1: Czyli krótko mówiąc, jak chodzi wam po głowie jakaś melodia, jakiś utwór, którego dawno nie słyszeliście, chcielibyście go usłyszeć na naszej antenie, no to można zadzwonić. I wtedy, proszę państwa, jest taka akcja.
2: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
1: No właśnie, taki telefon od was dzisiaj.
3: Pani Moniko, skoro spełniacie życzenia, bo słyszę, że można złożyć życzenia i zostaną spełnione.
1: Można.
3: Pani Moniko, a ja bym chciała usłyszeć Moja droga, ja cię kocham, ale w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego.
1: Aha.
3: Tak cudnie to śpiewa. Myślę, że każda kobieta by chciała to usłyszeć, a i mężczyźni by się niejednokrotnie podpisali pod tymi właśnie słowami tej piosenki. Dużo serdeczności. Beskidzie Sądeckim właśnie przeszedł deszcz i wyszło słoneczko.
1: No proszę.
3: Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Oczywiście gramy Zbigniew Wodecki. Moja droga, ja cię kocham. No ona czasami faktycznie bywa dosyć droga, ale na szczęście już sama na siebie potrafi zarobić.

sukcesy miał u pań, jak on to robił, jak. Przez to takie wzięcie miał, że zaklęcie

ale nikt nie pozna na nim się. Chyba że spróbuję i sam, nim minie kilka dni.

A w Radiu Pogoda już za kilka minut. Konkurs daje słowo. Ja daję jedno słowo, a Państwo w ciągu 15 sekund podają 5 słów, które z moim się kojarzą. Na przykład w piątek dałam słowo krowa. No i co tu można odpowiedzieć? Jakie 5 słów się z tym może kojarzyć? No, trawa, mleko, wieś, śmietana, dojarka, mleczarz, bańka. No tych słów na pewno jest dużo, dużo więcej, a ja potrzebuję tylko 5. Do wygrania karty Radia Pogoda i książka Marty Obuch na babski rozum, a nasz numer telefonu, pod którym można się zgłaszać, to 22 444 4004. Zapraszam.

0: sama. Ale duża.
1: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Została ostatnia reklama.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: klęczą trzy korony i port, oczywiście z życzeniami dla tych, którzy gdzieś wypływają, żeby zawsze bezpiecznie wracali do portu. Czas zagrać.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: A ze mną dzisiaj pani Ewa. Dzień dobry, pani Ewo.
2: Dzień dobry.
0: Pani Ewo, no pierwsza dobra wiadomość na początek, że wygrywa już pani kartę do gry Radia Pogoda, także gratuluję serdecznie. No ale proszę się nie rozprężać, bo jeszcze trzeba się chwilę skupić, żeby wygrać książkę Marty Obuch Na babski rozum. Ja dam pani słowo na literę, którą pani za chwilę mi powie, a potem będzie pani miała 15 sekund, bo włączę stoper po wypowiedzeniu tego słowa i w ciągu 15 sekund chcę usłyszeć 5 słów, które z tym moim się pani kojarzą. Dobrze?
2: Dobrze.
0: To na jaką literkę chce pani słowo?
2: Może K?
0: K? Dlaczego wszyscy K wybierają?
2: A nie wiem, nie słuchałam, to ja pierwszy raz.
0: Nie, dobrze, może być. Przecież ja jestem otwarta na każde słowo, dobrze, które państwo sobie wymyślą. Dobrze. Ja mam już słowo w takim razie w głowie. Uwaga, daję słowo kamień.
2: Twardy, śliski, mokry, okrągły, kanciasty, piaskowy.
0: No wystarczy, pani Ewo, już wystarczy. Już była odpowiednia ilość słów. Oczywiście, wszystkie trafione, także gratuluję. Książka też należy do pani.
2: O, bardzo dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: Krzysztof Krawczyk, Bogdan Smoleń.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%. Mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Reklama. Drogowskaz, Radia Pogoda.
4: Do końca dnia tylko na zachodzie kraju deszczowo. W pozostałych regionach pogoda do jazdy całkiem niezła. A jak jeździ się teraz? Ostrzegam przed wahadłem na krajowej 59 w Warmińsko-Mazurskim w miejscowości Sądry. To odcinek Mrągowo-Giżycko. Utrudnienia to efekt wypadku ciężarówki, która wjechała do rowu.

0: przeważąc własne słowa. Dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, to przeważąc własne słowa. Dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: A wygramy tam, wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi lub Pepsi Zero cukru 330 ml. 2,79 za każdą sztukę przy zakupie trzech. Pod bramką orzeszki ziemne solone w puszce Bacador 200 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Akcje kończą.

0: lecą! Biedronka!
1: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
11: W Radiu Pogoda słuchacie najpiękniejszych melodii na lato. Niedługo Baw mnie Seweryna Krajewskiego, czy słynny rock and roll Billego Haleya, Rock Around the Clock. Ale na razie wiadomość, jest 17.
12: Jest śledztwo w sprawie wypadku autobusu w Warszawie. Rotacja amerykańskich wojsk do Polski zostanie wznowiona. A na koniec niezwykły pawilon, który powstanie w łódzkim zoo.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
12: Miriam Lipińska. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku autobusu w stolicy. Jest prowadzone pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Śledczy zabezpieczyli już monitoring z autobusu. Z nagrania ma wynikać, że zachowanie kierowcy wskazuje na usterkę pojazdu. Dziś kierowca został przesłuchany w charakterze świadka. Do wypadku doszło wczoraj. Autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, a potem uszkodził kilkanaście samochodów. Zatrzymał się dopiero na wjeździe do przejścia podziemnego w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich, spychając do niego również jedno z aut. Rannych zostało 6 osób, w tym dziecko. Kierowca był trzeźwy. Rejestracja, kominy płacowe i czas pracy medyków. Między innymi tego będą dotyczyły propozycje zmian w ochronie zdrowia, jakie mają jutro trafić na biurko premiera. Tak zapewnia resort zdrowia. Donald Tusk dał czas ministrze zdrowia i szefowi NFZ-u właśnie do jutra na przedstawienie rozwiązań, które wyeliminują z systemu patologie, jakie wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chodzi o tak zwane saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek doświadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych medyków. Amerykanie zmieniają decyzję dotyczącą obecności swoich wojsk w Polsce. Wstrzymana kilka tygodni temu rotacja żołnierzy zostanie wznowiona. Według szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza proces ma nastąpić w ciągu najbliższych tygodni.
13: Odebrałem informację od pani Stefani Holmes, zastępcy ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, od atasze wojskowego, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana amerykańskich. Bardzo pani ambasador za tą informację dziękuję. Ona, myślę, jest niezwykle pozytywnym sygnałem.
12: Wstrzymanie rotacji dotyczyło kilku tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy mieli zastąpić jednostki kończące służbę w Europie. Część wojskowych kończyło pobyt w Polsce i rozpoczęło powrót do USA, podczas gdy ich następcy nie przybyli zgodnie z planem. Motorówki, skutery wodne, defibrylatory, torby medyczne, wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe w całym kraju dostają właśnie dotacje. Dzięki temu możemy też opłacić zawodowych ratowników, mówi Anna Wasiluk, szefowa białostockiego WOPR-u.
14: Będą pełnić całodobowe dyżury w stanicach ratunkowych pod numerami alarmowymi. Będą patrolować Zalew Siemianówka, Jezioro Rejgrodzkie.
12: Na Podlasiu tamtejszy WOPR dostanie też środki z programu obrony cywilnej i ochrony ludności. W tym roku to 2 miliony złotych. W Orientarium w Łodzi ruszają prace nad tak zwanym pawilonem żywiołów. Pawilon ma pokazać, jak ziemia, woda, ogień i powietrze wpływają na życie zwierząt. Obiekt ma łączyć klasyczny ogród zoologiczny z interaktywnym muzeum, mówi Michał Gołędowski z Orientarium Zoo Łódź.
15: Całość będzie dotyczyła wielkiej historii, jak starcie różnych żywiołów wpływa na tworzenie się środowisk, których mieszkają różne zwierzęta, jak one się adaptują do tego. To też opowieść o człowieku. Będzie to opowieść, jak człowiek przez miliony lat adaptował się.
12: Nowy pawilon będzie można odwiedzać za nieco ponad 2 lata.
3: Pogoda.

0: Radio mam dla Państwa Lady Lay, Pierre'a Grocola. To już za chwilę, później Baw mnie Seweryna Krajewskiego. Czy nie z każdej mąki będzie chleb? Joanny Rawik. A później zagramy pierwszą w historii rockową piosenkę, która dotarła na szczyty list przebojów.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

pamiętam ja, nie pamiętam gdzie, nie pamiętam. Zapytałam, chcesz? Powiedziałeś, chcę ustaleć. Jedna noc, druga noc, trzecia noc. Coś mówiłeś i ja mówiłam coś. Przez trzy

Za chwilę w Radiu Pogoda pierwsza w historii rockowa piosenka, która dotarła na szczyt list przebojów, czyli Rock Around the Clock i Bill Haley and the Comets. Dzisiaj 101. rocznica urodzin Billego Haleya, czyli pioniera rock'n'rolla, muzyka, wokalisty, no gwiazdora estrady, człowieka z loczkiem, poczesał się w taki charakterystyczny sposób, włosy mocno na brylantynę i na czole taki mały loczek, a to wszystko dlatego, żeby odwrócić uwagę od tego, że nie widział na lewe oko i lekko miał sparaliżowaną lewą stronę twarzy. Ale to był też, proszę Państwa, cały styl, takie szerokie marynary samodziałowe, wąskie spodnie, buty na takich grubych platformach. Także to nie tylko muzyka, ale to także i styl bycia na scenie, i styl ubierania się. To wszystko sprawiło, że Bill Haley stał się ogromną gwiazdą, chociaż ta piosenka łatwo nie miała. Oczywiście ani Bill Haley nie jest ani autorem słów, ani muzyki, bo to jest cover, ale no w jego wykonaniu stał się przebojem, chociaż piął się w górę powoli. Ponad rok zajął Billemu, zajęło to, żeby właśnie piosenka dotarła na szczyty list przebojów. Jak pojawił się w Wielkiej Brytanii, to był w ogóle pierwszy amerykański artysta, który wystąpił w Wielkiej Brytanii, to po prostu na jego koncerty waliły tłumy. Nawet Paul McCartney pojechał na jeden z koncertów i później mówił, że po raz pierwszy naprawdę poczuł mrowienie na plecach, kiedy usłyszał Billego Haleya. Bilet kosztował 24 szylingi i jak wspominał, on jako jedyny z kolegów mógł pojechać, bo nikt inny nie był w stanie zgromadzić takiej kwoty, wspominał Paul McCartney. No my w Polsce mamy, Państwo doskonale wiedzą, od lat 80. wspaniały konkurs rock'n'rolla imienia Billego Haleya, który jest organizowany w warszawskiej Stodole. Przez godzinę trzeba tańczyć rock'n'rolla. A właściwie można, bo to przecież przyjemność. No to zatańcz. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: Pytanie od państwa.
1: Czy w tej chwili nie ma prowadzonego przez pana Janowskiego koncertu życzeń, który zawsze był w sobotę i w niedzielę nadawany? Jeśli mogłabym prosić o odpowiedź, to bardzo dziękuję.
0: Nie ma w czasie wakacji. Rzeczywiście Robert wraca po wakacjach. No każdemu wakacje się należą. Zresztą Robert Janowski świetnie te wakacje wykorzystuje. W tej chwili bierze udział w Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, a w sobotni wieczór odsłonił w Alei Gwiazd, a właściwie odcisnął swoją dłoń. Także wielkie gratulacje, Robert. Naprawdę to było wspaniałe wydarzenie. Razem z Robertem również inni przyjaciele Radia Pogoda, jak Wojciech Gąsowski, Irena Santor czy Marcin Daniec też tam odsłonili swoje odciski rąk w Międzyzdrojach. Także Aleja Gwiazd w Międzyzdrojach wzbogaciła się o kolejne wspaniałe nazwiska. Już za kilka minut w Radiu Pogoda Klub Pogodnych Ludzi już przygotowuje dla kogoś z państwa naszą legitymację członkowską, no i radiopogodową przypinkę.

0: sama. Ale duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Spływy z Sanem, kajaki na Wisłoku, żagle nad Soliną i Jeziorem Tarnobrzeskim i chwile pełne relaksu blisko natury. W Podkarpackiem woda prowadzi do przygody i odpoczynku. Zaplanuj aktywny wypoczynek po swojemu. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
0: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: Andrzej Dybiński, a dzisiaj w Klubie Pogodnych Ludzi spełniam prośbę pani Danuty.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
0: Pani Danuta, odpowiadam oczywiście na pani zgłoszenie, bo jest pani już członkiem Klubu Pogodnych Ludzi. Chce pani, żeby do klubu przyjąć też pani siostrę Elżbietę, tak?
2: Tak, zgadza się, bardzo proszę.
0: Dobrze, podała tutaj pani numer telefonu do siostry, to co, dzwonimy?
3: Słucham.
0: Dzień dobry, z tej strony Monika Tarka, Radio Pogoda. Pani Elżbieto, ja mam na pierwszej linii pani siostrę, panią Danusię. Tak. To niech ona wyjaśni, dlaczego my do pani dzwonimy.
2: Dzwonimy dlatego, że sobie wymyśliłam, że powinnaś być w klubie pogodnych ludzi, bo to ty mnie namówiłaś, żebym ja zaczęła słuchać Radio Pogoda, więc dlatego.
0: Z tego co wiem, panie są też bardzo blisko ze sobą związane, bo chyba właśnie wróciłyście z jakichś fajnych czasów, tak?
3: Tak, byłyśmy 2 tygodnie w Jasadni, było przepięknie, pogoda była jak malowana i w ogóle czułam się tam fantastycznie. Przyjechałam tutaj i nie mogę się pozbierać do Krakowa, tego naszego kochanego.
0: No nie dziwię się, zawsze powroty z urlopów są trudne. Ale nie wiem, czy pani wie, pani Elżbieto, co pani siostra tutaj nagrała, zgłaszając panią do Klubu Pogodnych Ludzi. Może chce pani to usłyszeć, nie. Bo to jest dosyć
3: no,
0: ciekawe.
3: Proszę.
2: To jest przedwojenna dziewczyna do tańca i do różańca. Jak potrzeba, to się pomodli, a jak trzeba, to jeszcze tańczy wspaniale.
3: Staram się, jak mogę.
0: No i dobrze, no i też będzie pani miała w tym roku wyjątkowy jubileusz, bo siostra tutaj zdradziła, że będą jakieś okrągłe urodziny.
3: Tak, będą 90. urodziny. Nawet nie wiem, kiedy to przeleciało.
0: Czy coś pani planują z tego dnia?
3: Tak, tak, planuję obiad jakiś dla całej mojej rodzinki, dla wszystkich, bo mieszkanie się z nimi zresztą.
0: No i z tańcami chyba też, bo tu pani Danusia mówi, że i tańczyć też pani czasem jeszcze rusza do tańca, więc taniec chyba też będzie.
2: Nie, tańczyła teraz.
0: Tak? Na wczasach?
3: Tak, ale musi mnie partner bardzo mocno trzymać. W objęciach i wtedy zrobię parę kroków.
0: Na pewno się taki znajdzie, nie mam co do tego wątpliwości. Ja mam pani Elu dla pani taką wiadomość.
1: Witaj w Klubie Pogodnych Ludzi.
3: Dziękuję bardzo.
0: Drogie panie, to była niezwykła przyjemność z wami rozmawiać i was poznać. Bardzo dziękuję, wszystkiego najlepszego.
3: Dziękuję
2: pani również.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

0: Szeptem Ludmiła Jakubczak w Radiu Pogoda. Niedługo Sława Przybylska, siedzieliśmy na dachu, będzie też Julio Iglesias i jego Manuela. Ale zaproszę Państwa też na dzisiejszy wieczór, oczywiście po godzinie 18 Eleja Sław, a po 22 wracamy, bo Państwo się pytali, kiedy będą kolejne fragmenty i nie mogli się tego doczekać. Wracamy w tym tygodniu znów do powieści hrabia Monte Cristo, także po godzinie 22 Wojciech Masiak będzie czytał kolejne fragmenty tej powieści. Zapraszam serdecznie, do usłyszenia jutro. Monika Tarka.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: 5 sekund, pani Dorota.
3: Stenia Kozłowska?
2: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszu Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
3: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
5: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że

0: wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
5: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Trudno wskazać faworyta.
4: Spróbuj, może tobie się uda.
5: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Została ostatnia reklama.
4: Co tam budują tak żwawo?
5: Mieszkania nowe.
4: A, czyli osiedle nowe?
5: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
6: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
7: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: W większości regionów dobre warunki do jazdy. Jest słonecznie i nie pada. Przelotny deszcz tylko na zachodzie kraju. To w pogodzie, a co teraz na drogach? Radzę wam omijać trasę S8 w Łódzkiem. Chodzi o odcinek między węzłami Wieruszów i Wieluń. W pobliżu miejscowości Górka Wieruszowska samochód osobowy uderzył w bariery. Po tym wypadku jeden pas w stronę Warszawy jest zablokowany.
7: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270 Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 330 ml. 2,79 za każdą sztukę przy zakupie trzech. Pod bramką orzeszki ziemne solone w puszce Bacador 200 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Akcje kończą.

0: dom Biedronka!
1: Reklama.
2: Jest godzina 18, a to oznacza, że w Radiu Pogoda czas na wiadomości i prognozę pogody. Potem zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie z gościem w Alei Sław. Kto to będzie? Zostańcie z nami.
3: MON ujawnia, ile wynosiły dotacje dla Ukrainy. Awaryjne lądowanie samolotu z Warszawy do Oslo. Powiemy też, ile trzeba zapłacić za wakacyjny pobyt w polskim hotelu.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
3: Paulina Nawrocka. Zapraszam. Pomoc dla Ukrainy w postaci przekazanego sprzętu była konieczna i kluczowa. Poinformował na konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Koszt donacji wyniósł około 15 miliardów złotych. Im więcej strąconych dronów i rakiet Federacji Rosyjskiej, tym lepiej, uzasadniał minister obrony. Na konferencji prasowej zaprezentował cały arsenał broni, który Polska przekazała ogarniętemu wojną sąsiadowi. Żadna z donacji nie odbyła się bez ustaleń ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego. W tym były również pociski rakietowe do systemu Patriot, powtórzył za premierem Kosiniak-Kamysz. MON odtajnił te informacje w odpowiedzi na działania Krzysztofa Bosaka i Mariusza Błaszczaka, którzy pytali o to, czy Polska przekazała Ukrainie wspomniane pociski. Według nich, jeśli tak jest, to ucierpiałoby na tym polskie bezpieczeństwo. Samolot linii Wizz Air lecący po południu z Warszawy do Oslo musiał awaryjnie lądować na lotnisku Torp w stolicy Norwegii. Przyczyną było pojawienie się dymu w kabinie. Po wylądowaniu służby ewakuowały z samolotu 214 osób znajdujących się na pokładzie. Nikt nie odniósł obrażeń. W rejs powrotny do Warszawy samolot wystartował z godzinnym opóźnieniem. Przywódca Rosji Władimir Putin odczuwa presję i chce zakończyć wojnę w Ukrainie, przekazał dziś prezydent USA Donald Trump. Dodał, że Kijów też chce zakończenia konfliktu. Podkreślił, że będzie o tym rozmawiać na szczycie NATO w Ankarze. Uważam, że jesteśmy znacznie bliżej rozwiązania niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę, powiedział amerykański prezydent. Noclegi nad morzem i w górach nadal są dostępne. Wakacyjny wyjazd w Polsce można jeszcze zaplanować. Wybór hoteli jest spory. Nad Bałtykiem ceny hoteli ze śniadaniem lub wyżywieniem zaczynają się od niespełna 400 zł za dobę dla rodziny 2+1, mówi Eugeniusz Tryjasun z portalu travelist.pl.
4: Także w wariancie rodzinnym góry mogą być atrakcyjną alternatywą dla Bałtyku, ponieważ pobyt dla dwóch dorosłych z dzieckiem możemy znaleźć od 300 zł w Zakopanem, od 330 w Muszynie czy od 380 w Szklarskiej Porębie.
3: Hotele nad polskim morzem są droższe z dwóch powodów. Po pierwsze, w sezonie są bardziej oblegane, po drugie mają zwykle więcej atrakcji, obiady, animacje dla dzieci czy strefy wellness. I jeszcze Kraków, gdzie po pół roku działania strefy czystego transportu na koncie miasta jest 17 milionów złotych więcej. Pieniądze te pochodzą z opłat za wjazd samochodów niespełniających norm emisji. Póki co pieniądze idą na działanie strefy, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
5: Te pieniądze w całości zostały przeznaczone do miasta.
3: Dopiero pozostałe środki pójdą na inwestycję związaną z poprawą jakości powietrza, także te poza granicami miasta.
5: Tutaj mówimy o pewnym ekwiwalencie finansowym, ponieważ wprost te znaczone pieniądze z strefy czystego transportu nie mogą być zgodnie z prawem tak wprost przekazane właśnie gminom ościennym.
3: Jednocześnie przyszłość strefy czystego transportu wciąż nie jest przesądzona. Uchwałą zajmuje się jeszcze Naczelny Sąd Administracyjny.
0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Już dziś jedna z piłkarskich potęg zakończy swój udział w Mistrzostwach Świata. Będzie to albo Hiszpania, albo Portugalia, które zmierzą się w 1/8 finału. Ostatnie 10 meczów Hiszpanii z Portugalią to 4 remisy i po 3 zwycięstwa obu drużyn. Mecz w Dallas o 21:00. Javier Aguirre po porażce z Anglią 2-3 w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata potwierdził, że ustępuje z funkcji selekcjonera reprezentacji Meksyku. Jego następcą będzie dotychczasowy asystent Rafa Marquez, który w reprezentacji

0: Program Ale Jasław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie. A dzisiaj ze mną będzie gość wyjątkowy. Uśmiech tej kobiety absolutnie zaraża od pierwszego momentu, kiedy tylko by ją Państwo zobaczyli. I zakładam, że tak jest, że gdy widzą ją Państwo na ekranie, tym większym i tym mniejszym, albo na teatralnej scenie, no to już sami się Państwo uśmiechają. Grażyna Zielińska jest dzisiaj moim gościem w Alei Sław. Zapraszam bardzo serdecznie na to nasze dzisiejsze spotkanie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba,

już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla. I wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj razem ze mną Grażyna Zielińska.
2: Dzień dobry.
1: Aktorka, którą Państwo być może niczym mój redakcyjny kolega znają jako panią Zosię, na przykład w Ranchu, ale też no, kilka innych takich postaci, które mocno się chyba zapisały, tak sobie myślę, w takiej naszej serialowej historii Polski, że tak to ujmę. Jak to jest? Czy to ty lubisz seriale, czy seriale ciebie?
2: Ja nie wiem, jak to jest. Ja większość mojego życia dorosłego, zawodowego spędziłam w teatrze. Na ekran, który, jak się przekonałam, daje tak wielką popularność wśród ludzi, wśród widzów, to ja trafiłam w bardzo dojrzałym wieku. I potem tam jedna propozycja epizodów serialu. I myślę, jaka fajna przygoda. A potem druga, trzecia. Ja mówię, ojej, niech to trwa, bo to takie urozmaicenie było. No i nie oszukujmy się, każdy aktor czy aktorka, człowiek, który skończył szkołę teatralną, to wchodził do tej szkoły, a w głowie zawsze miał to, co jest istotne dla aktora, żeby kiedyś być znanym, popularnym, oglądanym przez widzów, bo jak nie ma widza, to no, aktor sobie może miny robić przed lustrem w domu, ale tak nie istnieje bez publiczności. Zarówno w teatrze, jak i na tych ekranach, prawda? Więc też o tym marzyłam, jak byłam młodą dziewczyną, młodą aktorką, ale tak się nie ułożyło. Za to w teatrze zdobywałam pozycję i z teatrem byłam związana i miałam dobre recenzje i publiczność mnie znała. Szczególnie dzieci, bo moją specjalnością jako młodej dziewczyny nie były nigdy niestety role królewien. Królewny ani księżniczki nigdy nie grałam. Za to czarownice i złe charaktery bardzo, bardzo. I świetnie się w tym czułam. Dzieci usiłowałam straszyć, oczywiście z przymrużeniem oka. One do mnie krzyczały, że nie, że jestem zła, a ja się was nie boję, a one na to, a my ciebie też nie. I było przyjemnie. Mówię o tym dlatego, że chcę powiedzieć, że takie role, szczególnie w spektaklach dla dzieci, czarownica nie może tak dosłownie grać takiej strasznie złej. Musi jakoś ocieplić, jak każdą zresztą tę postać, złapać kontakt z dziećmi, żeby wyniosły przyjemne doświadczenia. Nie, że to taka dobra czarownica, ależ ma swoje interesy też. I że my, dzieci, potrafimy z nią walczyć.
1: Tutaj na razie stawiamy pauzę, nie kropkę. Wrócimy do tej rozmowy dosłownie za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaździ. Płynął strumyk, minął jakiś czas,

Sztangir wie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda.

dobrze gir wie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was,

0: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Reklama.

0: Gościem Alei Sław jest dzisiaj Grażyna Zielińska.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Całe życie teatr, jesteś związana z teatrem, a nie masz jednak takiego trochę poczucia, że właśnie ta szersza publiczność poznała cię dzięki serialom i takim bardzo charakterystycznym rolom?
2: Tak, dotknęłam tego od razu, jak zagrałam. Ja najpierw zagrałam epizod w 13 posterunku.
0: To też kultowy serial.
2: Też o tym już mówiłam, ale też powiem, bo co mi szkodzi. Jak to się, jak aktor czy aktorka, jaki jest moment taki przypadkowy, że nagle tak trafiasz do szerszej publiczności. Mój był taki, że w moim teatrze macierzystym w Płocku został zaproszony do teatru przez mojego dyrektora sam pan Adam Handuszkiewicz. Mm-hmm. Oczywiście nie znał nas, został zaproszony, żeby zrobić przedstawienie, sztukę. Ja w tej sztuce zagrałam u pana Adama główną rolę. Mm-hmm. To była Moralność pani Dulskiej, ale oczywiście nie był tytuł Moralność pani Dulskiej, tylko pan Adam tutaj w przemienieniu, czy był tytuł Dulska. No i oczywiście były castingi, bo pan Handuszkiewicz w ogóle nie znał nikogo z nas, skąd miałby znać casting. Kiedyś się mówiło przesłuchania, po prostu musiał nas obejrzeć, no ale casting to godniej brzmi. I ja zagrałam tam główną rolę tej Dulskiej i ta moja praca z panem Adamem była dla mnie bardzo korzystna, ale dla niego okazuje się też, był zadowolony z tego, co ja robię. Do tego stopnia, że po pół roku od premiery, a przedstawienie wyszło bombowe, świetne. W każdym razie od tego pół roku minęło od premiery. Myśmy to grali, tego nie było oczywiście jeszcze telefonów komórkowych, tylko uczciwe telefony na tarczę. I po pół roku pan Adam zatelefonował do mojego teatru, do mojego dyrektora i zaprosił mnie gościnnie, tu do Warszawy, do swojego teatru nowego, wtedy na Puławskiej, który już nie istnieje od wielu lat, tak. W każdym razie tam właśnie mnie zaprosił i mój dyrektor się zgodził. No ja pojechałam do Warszawy robić tu karierę w Teatrze Nowym u Handuszkiewicza.
0: A z tego robienia karierę sporo wyszło, ale o tym opowiemy w Radiu Pogoda dosłownie za parę chwil. Zostańcie Państwo z nami. Grażyna Zielińska jest dzisiaj moją i Państwa gościnią w Alei Sław.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
2: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
4: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Właśnie tak smakuje lato. Gdzie? W cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia w Gdańsku. Wyjątkowe ciasta, ciasteczka, orzeźwiające napoje sezonowe i przepyszne desery lodowe. Wakacyjne odwiedziny w cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia to słodkie chwile dla mnie i mojej rodziny. Ty też poczujesz tu lato. Cukiernia Sowa w Gdańsku w parku handlowym Matarnia zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
17: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
16: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
17: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Uwaga, kierowca na Mazowszu, na drodze krajowej numer 62 między Wyszkowem a Łochowem doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Wprowadzono tam ruch wahadłowy, utrudnienie też na A2 w Wielkopolsce, na koncesyjnym odcinku między Nowym Tomyślem a Bukiem. Samochód osobowy uderzył tam w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Utrudnienie też na krajowej 16 w pobliżu Jędrychowa w Warmińsko-Mazurskiem. Tam całkowicie zablokowana jest droga.

0: Waleńsław goszczy dziś Grażynę Zielińską, aktorkę. Chwilę temu opowiadała nam, jak Adam Hanuszkiewicz zatelefonował, jeszcze wtedy dzięki telefonom stacjonarnym, do Płocka, do jej teatru i zaprosił ją gościnnie do swojego teatru w Warszawie. Co z tej historii potem się wykluło? Posłuchajcie Państwo sami.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Wyobraź ty sobie, dziewczyno, że Hanuszkiewicz, który tu w Warszawie, no taki reżyser, taki artysta i tyle aktorek tutaj, że on odważył się na taki krok sięgnąć po aktorkę gdzieś tam nieznaną nikomu z Płocka i zaprosił do teatru. Ja zagrałam w przedstawieniu Romeo i Julia rolę piastunki, niani Julii. Przedstawienie było tak, no różnie, kwestia gustu, różnie oceniane. Była premiera, potem grałam tu gościnnie, oczywiście wracałam do siebie. I też fajna przygoda, myślę sobie, w tej Warszawie, tego, ja Zielińska, tak. I proszę Państwa, do czego doszło? Także mówię, to już powtarzam wiele razy, jaki przypadek rządzi taką no, karierą, taką tego, że trafiłam. Minęły 2 lata od premiery Romea i Julii. Telefon u mnie w domu w Płocku ze słuchawką. Tam. Słucham. To był sierpień. Gdzieś po południu byłam między obiadem a myciem po obiedzie. Słucham. Proszę pani, mówi do mnie pani po drugiej stronie słuchawki. Nie słuchawki, tylko tego. No, wiadomo.
3: Kabla.
2: Kabla. Nazywam się tak i tak i chciałam panią zaprosić na spotkanie z reżyserem do serialu. Ja mówię, słucham? A skąd pani wie o moim istnieniu? To co cię zapytałam o niej, gdzieś ty mnie wyszukała. A ona do mnie mówi. Ja 2 lata temu byłam na premierze Romea i Julii w teatrze w Warszawie, w Teatrze Nowym i panią tam widziałam. No i teraz chciałam panią zaprosić na spotkanie do serialu. Ja myślałam, że pani jest aktorką Teatru Nowego, ale tam mi powiedziano w sekretariacie, że pani pracuje w Płocku i tu mieszka i podano mi pani numer telefonu. Ja mówię, i pani mnie odszukała po 2 latach? Ona mówi, proszę pani, to jest moja praca. Wyszukiwanie nowych twarzy. I tym sposobem się zaczęło. Przyjechałam na spotkanie z reżyserem do tego 13 posterunku. Popatrzył na mnie i tak, pani może grać.
3: Koniec przesłuchania, castingu.
2: Koniec castingu, tak. No i rzeczywiście wystąpiłam w tym 13 posterunku, tu na Chełmskiej sąsiedzku z wami. I reżyser też był zadowolony. Nie będę tu udawała, że nie, to jakaś fałszywa skromność. Powiedział, że tak, że fajnie gram i żeby mu dawali więcej takich aktorów do epizodów, do małych ról, że się tego. No to podobało mi się to, co powiedział, dlaczego nie. I pomyślałam, ale przygoda, no, na planie filmowym, o rany tego. Mówię, ale się kończy, ale szkoda, ale fajnie, przeżyłam.
0: Oj, nie skończyło się, tak samo jak nie kończy się nasza dzisiejsza rozmowa. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby zostali Państwo z nami. Aktorka Grażyna Zielińska jest dziś gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, słyszymy się ponownie dosłownie za chwilę.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Gdy inni jeszcze śpią, ona już się uśmiecha.
2: Tak jak mówiłam, wszystkie Aśki to ten.
1: Asia Kruk zaprasza na poranek pełen słońca. Wakacyjny, pogodny poranek Radia Pogoda. Dobry humor, najpiękniejsze melodie, ciekawostki i konkursy.
3: Nie chcę mi się wierzyć.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
12: Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
15: Na zegarach 19, czas zatem na wiadomości i prognozę pogody, a potem wracamy do naszego spotkania w Alei Sław, Radia Pogoda.
16: Ukraina ogłasza żałobę narodową po atakach na Kijów. Jutro w Ankarze rusza dwudniowy szczyt NATO i szybsze wsparcie dla rolników po ostatnich nawałnicach.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
16: Paulina Nawrocka, zapraszam. Wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów i okolice. W wyniku zmasowanego strzału w stolicy Ukrainy i obwodzie kijowskim zginęły 22 osoby. Poinformowali przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych w komunikatorze Telegram. Wtorek będzie w Kijowie dniem żałoby. Już jutro w Ankarze rozpocznie się dwudniowy szczyt NATO. Przywódcy poruszą głównie tematy kontraktów zbrojeniowych, zwiększenia wydatków na obronność i wsparcia dla Ukrainy. Oprócz przedstawicieli państw sojuszu do stolicy Turcji przyleci też Wołodymyr Zełenski. Można się spodziewać, że prezydent Ukrainy odbędzie tam rozmowę z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem w sprawie ewentualnego pokoju z Rosją, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kacper Sienicki.
17: Będzie to oczywiście próba wpływania na to, żeby Trump przyjął przychylną Ukrainie optykę i może skłonił się do nacisku na Moskwę, albo przynajmniej by nie przyjął rosyjskiej optyki poprzez dalsze kontakty z Putinem.
16: Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Trumpem przez telefon już w ubiegłą sobotę. Prezydenci omawiali obecną sytuację na froncie. Do amerykańskiego przywódcy dzwonił w sobotę także rosyjski dyktator Władimir Putin, który przedstawił temat wojny z własnego punktu widzenia. Minister rolnictwa zapowiada pomoc dla rolników, których uprawy zostały zniszczone przez niedawne burze. Spotkał się z nimi w wielkopolskich gminach Lipno i Krzywiń. Nawałnice zniszczyły tam nawet 75% upraw. Stefan Krajewski obiecał uproszczenie procedur przy zgłaszaniu szkód i przyspieszoną wypłatę odszkodowań.
18: Będziemy szukać tych rozwiązań takich instytucjonalnych, tak jak udało się przy powodzi w 2024, żeby rolnicy nie musieli tych dodatkowych jakichś czynności wykonywać. Sprawne przekazanie protokołów pozwoli nam też na przyspieszenie wypłat.
16: Minister rolnictwa zapowiedział również szybszą wypłatę zaliczek z dopłat obszarowych. W Bydgoszczy będą produkowane amerykańskie pociski manewrujące dalekiego zasięgu Barakuda dla Wojska Polskiego. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem obronnym Anduril Industries. Agnieszka Wynarska.
3: Umowa pozwoli na produkcję w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy pocisków manewrujących Barakuda. To ważny krok, mówił obecny na uroczystości wraz z premierem Donaldem Tuskiem minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
19: Dzisiaj ta polska racja stanu jest tutaj w Bydgoszczy. Pokazuje wielką inwestycję polsko-amerykańską w rozwój najnowocześniejszych technologii dalekiego, precyzyjnego, ale i taniego w produkcji zasięgu pocisków manewrujących, które 900 kilometrów mogą osiągnąć bez żadnego problemu.
3: Zakłady są w trudnej sytuacji finansowej, dlatego tym bardziej umowa z Amerykanami jest na wagę złota, dodawał prezes zakładów Jakub Gazda.
20: Dwa ostatnie lata to okres przyspieszonej transformacji przedsiębiorstw. Właśnie z tego serwisowego modelu do modelu produkcyjnego.
3: Polska jest pierwszym państwem w Europie, z którym Anduril podpisał umowę.
16: Lotnisko w Katanii na Sycylii jest tymczasowo zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna. Wstrzymano przyloty, a całkowite zawieszenie odlotów będzie obowiązywać do 20. W związku z aktywnością najwyższego wulkanu w Europie 17 przelotów przekierowano do Palermo.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Przemysław Pozowski, zapraszam. Aleksandra i Ala, która w trzeciej rundzie wyeliminowała broniącą tytuł Igę Świątek, odpadła w 1/8 finału Wimbledonu. Przegrała z Włoszką Jasmine Paolini 4-6, 6-4, 3-6. 21-letnia tenisistka i tak jest jednak pierwszą reprezentantką Filipin, która dotarła do tego etapu wielkiego szlema zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał trzeci etap wyścigu kolarskiego Tour de France i został liderem klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął dotychczasowy lider wyścigu Duńczyk Jonas Wijnigo. Polacy zajęli odległe lokaty.
1: Pogoda.
16: Noc będzie pochmurna, padać może praktycznie w całym kraju. Na termometrach od 12 stopni w Suwałkach, przez 15 w centrum do 17 na zachodzie kraju. Jutro nadal pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, a na termometrach od 17 do 24 stopni.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
22: Słuchają Państwo Aleja.

Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Grażyna Zielińska, Walejsław, Radia Pogoda, wspomina dzisiaj, jak zaczęła się jej przygoda z serialami i z rolami, które na pewno wielu z Państwa zapamiętało, bo zawsze były to bardzo charakterystyczne role. Zaczęło się od 13 posterunku, no a potem poszło już samo.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Nie minęły 2 tygodnie. Telefon. Słucham. Proszę pani, nazywam się tak i tak. Pani numer telefonu dostałam od tej pani z 13 posterunku. Jestem reżyserem obsady. Będziemy robić nowy serial. I chciałbym panią zaprosić na spotkanie z reżyserem. Nie. Umówiłyśmy się. A sobie myślicie, Florek? To tak to przebiega? Jeszcze wtedy było mało agencji aktorskich. Ja nie należałam nigdzie, w ogóle nie tego. Przyjechałam do Warszawy w październiku, bo tamten we wrześniu kręciłam, w październiku na spotkanie z reżyserem. A reżyser tam mnie dowieźli, no niech, bo on był na próbie, nieważne. Sławny reżyser i pisarz, pan Maciej Wojtyszko, który powiedział do mnie bardzo życzliwie, że on mnie nie zna. On oczywiście wiedział o tym spotkaniu, bo tam agencja uprzedziła, czy jakoś tam. Mówi, ja pani nie znam, a ja nie pracuję z aktorami, których nie znam. A poza tym, z tego co wiem, pani nie ma doświadczenia przed kamerą.
3: Bo 13 posterunek już był.
2: Muszę się pies strącał. I siedzę cicho, tylko głową kiwnęłam. Ale wie pani co? Ja dam pani szansę, dlatego że z

0: Skoro pani nie ma doświadczenia, to być może pani nie wie, że przed kamerą gra się zupełnie inaczej, a w teatrze zupełnie inaczej. To inaczej ten głos i w ogóle. I na siebie to wziął. Jeśli ja, on tak mówi, okażę się takim debilem, że nie będę umiał pani wyjaśnić tej różnicy, to wtedy uczciwie powiem, że nie. Czyli powiem, że jeżeli ja po prostu nie połapię się, jak to należy... A tymczasem bardzo proszę za tydzień przyjechać, przygotować jedną scenę ze scenariusza. Trzymałam 8 tych scenariuszy do nowego serialu. Mhm. I po co mi to dali, jak to w ogóle tego i w ogóle do chrzanu. Ale przyjechałam za tydzień. Gdzie Florek? Gdzieś tam to było. Kamera na środku, dookoła ludzi pełno. Asystent, asystenta, operator, coś tam tego, tu szwęgier, tu... I ja, bida z nędzą, z Płocka. I to był serial, który w 2000 roku chyba zawitał na ekrany TVN-u. TVN był wtedy jeszcze taką... Jednak w powijakach stacją, bo w 97 się otworzyła. To był rok 99, jak zaczęło się to tego.
1: Rozkręcali się dopiero.
0: Tak. Serial nazywał się Miasteczko. Mhm. I miałam tam grać gospodynię księdza. Ksiądz to młody chłopak był. Młody aktor. Mhm. I ci młodzi, co tam grali, już byli po castingach. Mhm. Role mieli klepnięte, a tu teraz dobierali na przykład. Jeszcze zapytałam tej pani, co do mnie telefonowała, czy mam jakieś konkurentki. Wiesz, nie będziemy o tym mówić.
1: Dookoła.
0: Cholera. No ale co robi? No i przygotowałam tę scenę. Dobrali mi tego księdza, tego młodego kolegę, który już miał tę rolę, że mi partnerował. I słuchaj, proszę posłuchać, zaczęłam. Dwa krzesełka, kamera naprzeciw nas, ci wszyscy oglądający, ja w gadle beton. No i akcja. Ja do tego księdza. O, i widać, że ksiądz pierwszy raz do ślubu. Stop. Reżyser mówi do mnie, podchodzi, tam Wojtyszko mówi, proszę pani, tutaj nie musi pani mówić takim postawionym głosem, jak w teatrze, gdzie wszyscy muszą panią słyszeć. Tutaj podstawią pani mikrofon i jeszcze dał mi aktorskie uwiady. Wie pani, pani jest życzliwa temu młodemu chłopakowi, a ludzie w tym miasteczku, bo to serial Miasteczko, są różni i pani chciałaby mu tak matkować, żeby on jakoś tak zdobył serca tych ludzi. Takie aktorskie dobre uwagi. Rozumie pani? Ja wie, rozumiem. W głowie, po co mi to było? Po co ja tu jestem? Jezus Mario, gdzie jest dom? Gdzie jest wszystko?
1: O której pociąg?
0: O której pociąg? Autobus, bo nie było do Płocka pociągu wtedy.
1: Może to i dobrze, że autobusu do Płocka akurat też wtedy nie było, na który zdążyłaby Grażyna Zielińska, która dzisiaj jest gościem Alei Sław Radia Pogoda. Do tej rozmowy wracamy za chwilę.
2: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
1: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
0: Pamiętałem o wszystkim.
1: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
0: Dokładnie, kochanie.
1: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
0: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
1: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Gościem Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Grażyna Zielińska. Aktorka na naszej antenie wspominała między innymi początki serialu Miasteczko. Tak, to ten serial, który swoją premierę miał 26 lat temu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: To uwaga, akcja, proszę. No ja zaczęłam według tych uwag, że grzecznie to przemyślałam, ja już się nie śpieszyłam. Tak prywatnie, tak tego, zaczęłam to grać i zaczęłam słyszeć, jak reżyser gdzieś tam spod tej kamery krzyczy: tak, tak, pięknie, pięknie, coś tam. Skończyło się. I on mówi nagle tak, ten pan Wojtyszko, pan Maciej. Mówi: dobrze, słuchaj, Włodek, to ty będziesz ich prowadził tak, potem ich tak weźmiemy, potem śmak, z szyfrem filmowym zaczęli tu rozmawiać, pokazywać, ciągnąć coś tam palcami. To ja pytam: przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan Maciej mówi: czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja mówię: o rajutku, dostałam rolę w serialu. No i zagrałam tę gospodynię księdza. Ale fajnie było, ojeny. Z taką przyjemnością wspominam ten serial. I poznałam tylu sławnych aktorów, którzy tam grali. Zresztą pierwszy raz przyjeżdżam, pierwszy dzień na plan, to było gdzieś w plenerze. Wchodzę do tego autobusu, gdzie była make-up, charakteryzacja i garderoba. Wchodzę, gęba mi się aż otworzyła. Tu siedzi pani prawdziwa Ewa Wiśniewska, tutaj pani Jadwiga Jankowska-Cieślak. Ja... Dzień dobry, mówię, ja tu się z Zielińska nazywam. Nie mam tu grać rolę tą gospodyni księdza. Dobrze, proszę poczekać, zaś się zwolni miejsce. A ja... jak ciele wołowe. Taka byłam przejęta tym. Tu sobie potem gdzieś śniadanie, obiad, wszyscy Żurek jedzą, sławni ludzie. Ja między nimi. I gdyby... Mówię o tym, że stało się to wszystko, jak już byłam dobrze po 40. Około 45, 6. Także nie byłam pod fruwajką. I tu jeden epizod w serialu, potem ta rola w Miasteczku, potem zatelefonował ktoś z serialu Na dobre i złe, czy zagrałabym tam taką małą rolę mamy Mareczka. A ja oglądałam trochę ten serial i tego Mareczka, czyli Pawła Wilczaka, widziałam na ekranie i pamiętam, jak w domu sobie myślę: ale fajnie gra. Co to za aktor? Skąd oni go wytrzasnęli? Nie miałam o nim pojęcia, nie wiedziałam. Mm-hmm. On podobno był już znany, bo w Ekstradycji grał, ten Paweł. Ja mówię: fajnie gra. Jak jego matko wie, z podskokiem, pewnie. I nie tak trafiłam do Na dobre i złe, do serialu. Tego Miasteczka ukręciliśmy dobre chyba 80 odcinków. Mm-hmm. Ach, mi było przyjemnie jeździć na plan zdjęciowy do Warszawy. Mąż mnie woził, bo ja nie umiem samochodem jeździć. Tutaj najpierw na próby, potem na plan do Serocka, do Konstancina, bo w Konstancinie był obiekt Ta plebania, na której ja tam tego... Nagle zaczęłam prowadzić takie życie. Oczywiście z teatru nie rezygnowałam, ale tu trzeba już było ułożyć, tu spektakl w teatrze, próby, a tu tego. No i jedna z Płocka nagle się dostała do filmów, na ekran. Fajnie było.
3: Ale tak sobie myślę, jakby naprawdę była pani tym zaskoczona? Bo jak pani o tym opowiada, to brzmi, jakby w ogóle pani nie przypuszczała, że ktoś może zadzwonić po panią akurat. A dlaczego nie właśnie?
2: No byłam strasznie zaskoczona. Marzy, tak jak mówiłam, marzyłam o tym, jak byłam o takiej sławie, tego, ekrany, Oscary i diabli wiedzą co. Jak byłam młoda, bo to są normalne marzenia każdej dziewczyny, która chce być aktorką, to dla ludzi, bo tak, to co to za... No wiadomo, to jest gorzki zawód, jak nie masz tej takiej... Ale po latach się uspokoiłam. Myślę sobie, no tak się ułożyło, ale za to spełniam się, mam dobre role w teatrze, dobre recenzje. Mam na szczęście rodzinę, męża i synka. To fajnie jest.
3: Jest dobrze.
2: Tak, jest dobrze.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Nagle tam myślę sobie, jak to jest? Taka Monika, pani Monika, po 2 latach wyszukała gdzieś, jak to wcale nie było jeszcze takie, wiesz, te wszystkie agencje aktorskie, stajnie, gdzie, kto, co.
2: Mediów społecznościowych nie było.
1: Tak, także mnie to zaskoczyło bardzo, ale oczywiście tak, że aż mnie... Ojej.
2: Ale to rzeczywiście wtedy w tym teatrze musiałaś zrobić bardzo duże wrażenie, skoro zostałaś zapamiętana na 2 lata aż.
1: Tak. Moja rola nie była duża, no bo... Ale ważna, piastunka tej Julii, to znamy ten...
2: Kto czytał, ten wie.
1: Tak. Dramat Szekspira. No to zaszczytne było dla mnie, że akurat mnie zapamiętała.
2: Ja to bym chciała zapytać o tę historię grania Szwejka.
1: Ojeny.
2: Bo to chyba takie nie jest typowe, że kobieta dostaje propozycję
1: to jest
2: grania mężczyzn.
1: Mój dyrektor w Płocku, pan Marek Mokrowiecki, jest wielbicielem literatury czeskiej, Haszka, Hrabala i w ogóle literatury czeskiej. Sam studiował, reżyserię chyba studiował właśnie w Pradze, na tamtej uczelni. I świetnie mówi po czesku i w ogóle tego. No i ulubiony Haszek, ulubiona sztuka, ta książka i jego, i na przykład mojego męża, Przygody wojaka Szwejka, prawda? No i zamierzał to zrobić w teatrze i mówi do mnie, że słuchy mnie doszły po teatrze, szeptanki, że Szwejka mam zagrać ja. Ja do niego leżę, mówię, panie dyrektorze, pan ze mnie głupią chce zrobić? Mówi, jak pan nie ma pomysłu na przedstawienie, to niech pan go nie robi, a nie wymyśla. Mówię, jak się nie ma pomysłu, jak zrobić, to takie cuda się robi. Lewe, prawa ręka za lewe ucho, a będzie fajnie, bo baba zagra faceta, Szwejka. Mówię, ja nie chcę i nie zagram. Mówi, ale posłuchaj, buba, bo mam taką krzywkę. Ojeny, to tego, to przemyślane. Wracam ci ja do domu, oburzona, mówię do męża, ty wiesz co? Ten Mokrowiecki wymyślił, że on będzie robił tam tego Haszka, historia partii umiarkowanego postępu w granicach prawa, no i fragment będzie o Szwejku. I mówię, wiesz co? I on powiedział, że ja tego Szwejka mam grać. Powiedziałam, wykluczone. A na to mój mąż, jaka zdrada, mówi, ja wiem o tym, ja uważam, że to jest dobry pomysł. Na te słowa nie miałam żadnego azylu, poszłam do kuchni i tam usiadłam.
2: I były ciche dni, czy nie?
1: I zaczęłam myśleć, o co chodzi, o co chodzi. Nie potrafiłam się zebrać, więc znikąd pomocy.
2: Własny mąż.
1: W końcu zagrałam tego Szwejka, a nie wiem, czy państwo pamiętają genialny film Przygody, gdzie grał ten Szwejka, nieżyjący już aktor Chruszyński. Świetny film zresztą. Ja tak sobie przypomniałam ten film, mówię, nie, no Kaplica. Ale jakoś się wreszcie zgodziłam, tak mnie urobili, ugnietli tego. Czułam się stłamszona tym wszystkim. Mówię, a to przecież nie na całe życie, jakoś to będzie. Potem tłumaczyłam, że nie było w teatrze nikogo niższego i grubszego. I dlatego mnie wybrali. To już tak żartem. No, ale zagrałam. Tak między nami to za dobrze, to tam zachwycona osobą nie byłam. Ale przedstawienie było fajne, długo szło. I tam myślała, pies strądzał. I zagrałam.
2: Miałaś nadzieję, że jednak to będzie krótka przygoda, że to będzie krótko to przedstawienie? Bardziej już potem...
1: Wiesz, już potem jak się zgodziłam, to już potem nie myślałam o tym. Ono szło dosyć długo i miało powodzenie, bo tam było wymyślone bardzo fajnie w takiej małej sali, gdzie przychodzili ludzie jak do knajpy, jak do gospody. Wszyscy dostawali piwo, kufel piwa, roznosiliśmy tego i się przyjemniej im oglądało. Potem lubiłam to grać. Chciałam grać coraz lepiej, ale no, samej siebie to wiesz, jak to jest oceniać. Samej siebie nie oszukam. Tutaj czułam, że ty jednak co mężczyzna, to że, różnie się czułam. Ale z przyjemnością grałam to przedstawienie. Było przyjemnie.
2: A o tym wszystkim opowiada dzisiaj Grażyna Zielińska, aktorka znana Państwu nie tylko z teatru w Płocku, nie tylko z kilku warszawskich teatrów, ale także z wielu ról niezapomnianych, ról serialowych i filmowych zresztą także. Zapraszam już za chwilę na dalszą część naszej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
5: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl?
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Grażyna Zielińska, aktorka, jest dzisiaj gościem w Alei Sław.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Skąd ten Płock pojawił się w twoim życiu?
2: No, ja pochodzę z Wrocławia. Tam jest mój dom rodzinny. Mówię jest, bo wprawdzie rodzice już nie żyją, ale mieszkanie zostało i dalej jest jakby w mojej rodziny posiadaniu, prawda? Mm. Ale pracowałam, jak skończyłam studia, pracowałam w Wałbrzychu. No co od Wrocławia, 70 kilometrów, to blisko tego.
1: Nadal dół mapy Polski.
2: Tak. I w tym Wałbrzychu przyjechał młody reżyser. W każdym razie przyjechał. Fajnie nam się wszystkim pracowało. Było dużo młodych ludzi wtedy w teatrze. Mhm. I adepci, i aktorzy młodzi, i ja między innymi. I on powiedział, słuchajcie, jak kiedyś dostanę teatr, to ja was wszystkich zawiadomię, przyjedziecie i wtedy zrobimy taki teatr, że aż. I tak się stało. Po latach dostał teatr w Płocku i rozesłał wici po nas, tych młodych ludzi, ludziach, z którymi wtedy pracował. No to lojalnie, pomyślałam, było obiecane, jedziemy do Płocka. Znad Odry nad Wisłę, daleko już miałam rodzinę, męża i synka, już nie byłam taka tego. No i tak się przenieśliśmy. Myślałam, że na sezon, na dwa. A to już będzie prawie 40 lat, jak ja jestem w Płocku. Mój mąż, który nie jest aktorem, podoba mu się tam, mówi, Wisła blisko, skarpa. I mówi, przeprowadzę to już żadnych. Ja myślałam, że może tego, że do Wrocławia wrócimy. Mm. Okazuje się, że nie tylko stary drzew się nie przesadza, ale młode też mają tu w sercu, wiesz, tamte te swoje strony. Ale na razie dużo mi dało też to przeniesienie się do Płocka. No wiesz, ten kontakt, że przez Hanuszkiewicz to akurat przyjechał, że potem do Warszawy teraz dużo gram, na przykład to mam bliżej z Płocka do Warszawy niż z Warszawy do Wrocławia. No i tak los ułożył i tak trwamy. A na szczęście wszystko jakoś jest dobrze i w teatrze nadal pracuję i aktywnie pracuję. To sobie myślę, a widocznie tak miało być. A jeszcze może się coś zmienić.
1: Nie miałaś takiej myśli, jak zaczęły się właśnie pojawiać te serialowe propozycje, że może jednak właśnie nie Płock, a Warszawa, żeby się tutaj przenieść?
2: Nigdy w życiu.
1: Naprawdę?
2: Tak, dlatego, że sobie pomyślałam, ja jestem dosyć przesądna. Nie jakoś tak dramatycznie, że tego, ale tego, czarnych kotów nie boję się i mogę przechodzić przed nimi w tej z powrotem. Ale różne takie dziwactwa mam. I sobie też pomyślałam, jasne. Na przykład jak maturę zdawałam, to takie dziwactwo, to jak na pierwszy egzamin poszłam w białej bluzce, to żeby nie zapeszyć, przez całą maturę tej bluzki nie brałam. Myślę sobie, jak wypiorę, to się cholera coś zmieni.
1: Okay.
2: To się coś zmieni, nie ma co.
1: Szczęście się zmyje.
2: Tak. Mówili, przepadnę. A do czego zmierzałam? Dlaczego?
1: Nie Warszawa.
2: Nie Warszawa. Bo też sobie pomyślałam, no nie kuś losu, dziewucho, jak tylko się do Warszawy przeniesiesz, wielka gwiazdo, z rodziną, ze wszystkim, to od razu jak nożem uciął, wszystkie propozycje padną. Uśpią cię, nie będzie. Mówię, a z Płocka nie tak daleko, jak ktoś mnie będzie potrzebował, to fiku miku i mąż mnie przywiezie, czy przyjadę pociągiem, co to mało człowiek się najeździł. I dlatego nie.
1: Za parę chwil wracamy do tej rozmowy. Niech państwo, proszę, nie odchodzą zbyt daleko od głośników. Grażyna Zielińska jest dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: ciągle sam.
1: Autopromocja.
2: Legendarny kabaret Teli.
3: A tak, abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
4: No hurra, może wygramy.
3: Wygramy.
2: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
5: I najpiękniejsze melodie.
2: Wakacje z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Bo w Media Ekspert.
2: Została ostatnia reklama.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Aleja Sław. Radia Pogoda.
15: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem jest Grażyna Zielińska. Zdradzę Państwu, że gdy próbowałam umówić się z Panią Grażyną na rozmowę, to ujął mnie telefon, ponieważ nie dodzwoniłam się do niej, oddzwoniła i powiedziała: no cześć kochana, tu Grażyna Zielińska. I tak przez chwilę zastanawiałam się, skąd my się znamy. Okazuje się, że można się nie znać i być po prostu tak bardzo pozytywną osobą. Mam nadzieję, że dzisiaj w tej naszej rozmowie także Państwo to usłyszą. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na ostatnią godzinę spotkania z Grażyną Zielińską.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Grażyna Zielińska, aktorka znana Państwu z wielu seriali, z wielu filmów, zawsze z bardzo charakterystycznych ról, a mieszkańcom Płocka znana przede wszystkim z Płockiego Teatru. Nie opuszcza Płocka, mieszka w Płocku od wielu lat, choć rzeczywiście ta Warszawa w którymś momencie bardzo mocno ją kusiła.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To też ciekawe podejście, bo często właśnie jest tak, że no jak ktoś już widzi, że coś tam się rozkręca, no to tak, żeby być jeszcze bliżej, żeby jeszcze bardziej się otworzyć.
2: No ale wielokrotnie się zdarza i szczególnie młodzi ludzie, no nie, są nieprzygotowani za bardzo na to, że tak rozkwitła ta kariera, już się do Łodzi przenieśli, już mieszkanie tutaj na kredyt, już tego. I nagle zgasło. I nie wiedzą, dlaczego zgasło. Co to się zmieniło, jak on już tutaj jest na miejscu i tak na wyciągnięcie ręki. Mm. A tu zgasło.
1: I tak niestety też.
2: I wtedy jest gorzko, wtedy są depresje, wtedy... No, znaczy zależy jak kto. Ja potem na dobre i złe też byłam taka bardzo popularna. Ludzie mnie otoczali na ulicy, gdzieś tam. A to przecież epizodyczna rola ta mama Mareczka w tym na dobre i złe. Ale też jakaś zapamiętana, co było dla mnie też takie no, przyjemne, no, nie będziemy się oszukiwać. Ale potem z czasem był taki okres, kiedy to się jakby skończyło. Już byłam mniej taka popularna czy zapraszana. I mając w głowie to, co mam, nie było mi źle.

0: Ale gram w teatrze, ale coś tam, a tutaj jakiś jeden dzień zdjęciowy i tu. Czyli jest rozmaicie, już nie jest tak wybuchowo, ale jest.
1: Rancho się zbliża, to chyba znowu będzie wybuchowo.
0: Zobaczymy.
1: Czy twoja postać wraca do rancha?
0: Tak, już teraz mogę to powiedzieć, bo sprawy przybrały bardzo konkretny kształt. Dostaliśmy wszyscy scenariusze, 6 odcinków, które będzie nakręcone. I kalendarzówkę, czyli układ dni zdjęciowych.
1: Oho.
0: Tak.
1: Coraz bliżej te dni zdjęciowe.
0: Tak, w czerwcu ma się zacząć. Nie jest to tajemnicą. Może tam się coś popsuwać, może, bo to wiadomo, jak to układa się taką dużą produkcję. Ale już napisane i wysłane aktorom scenariusze, jeszcze ich nie czytałam. Mam je w komputerze, ale tam jeszcze nie wydrukowałam. Nie wiem co i jak. Co tam będzie, czy to dobre, czy niedobre.
1: Ale nie zżerała cię ciekawość?
0: Tak, wiesz, tak sobie. Myślę, że poczekam. Albo na razie to muszę robić tego w czerwcu. No zobaczę. Tym bardziej, że i tak nie będę miała wpływu na to, żeby cokolwiek zmienić. A ciekawość trochę tak. Ale nie aż tak, żebym mówiła: Jezu, gdzie jest jakaś drukarka? Ludzie, wydrukujcie mi to. O matko, matko. Aż tak nie. Okay. Niech sobie spokojnie czeka i
1: dojrzewa.
0: Na dobry, tak, na dobry dzień, kiedy ja sobie usiądę i to przeczytam. Czyli to już jest konkretna sprawa, że tego lata mamy... Tak, będzie to od wielu lat, powtarza to reżyser i producent, będzie to zakończenie definitywne, te 6 odcinków całego projektu pod nazwą Rancho.
1: Nie podoba mi się
0: już
1: ta informacja.
0: Już nie będzie żadnego wracania, żadnego czekania, żadnego dokręcania. Nic nie będzie. Wszyscy chcemy zamknąć ten etap. Znaczy, ośmielam się mówić wszyscy, ale to była wola Andrzeja Grębowicza, scenarzysty, znaczy wola, bo on zostawił te scenariusze, zostawił scenariusz filmu fabularnego Rancho Zemsta Wiedźm i zostawił chyba 5 odcinków kończących Rancho. Potem zachorował ciężko i zmarł, ale te scenariusze były, tkwiły i jakoś było chyba jego wolą, żeby je kiedyś zrealizować. I producent pan Maciej Strzembosz i reżyser no starali się dlatego, żeby o to, żeby te wolę, ale też wolę pewnie wtedy nas wszystkich, bo to już ponad 10 lat minęło, jak skończyliśmy grać Rancho, prawda? Te 10 sezonów. To już 10 lat minęło. I przez te 10 lat była ta wojna. Telewizja wyjadł, że robimy, potem, że nie robimy. Potem kto by zagrał, kto nie tego, kto nie chce, kto chce... Potem, że nie, potem, że tak. I tak to się ciągnęło. Ludzie dopytywali zewsząd. Kiedy Rancho, czy Rancho, co z Rancho, co... Ten producent, ten pan Maciej Strzembosz, to miał miliony pytań o to i my, aktorzy, a miał przecież dużo innej normalnej pracy swojej producenckiej. A jednak wszyscy jakby czuwali na tym, że może by to skończyć, że nie może, tylko że koniecznie. Były takie próby już po czwartym sezonie. Potem na życzenie widzów dobrze, potem tego. A teraz wreszcie chyba tak myślimy wszyscy. Nakręcimy te 6 odcinków. To się zmaterializowało i ludzie dostaną komplet historii pod tytułem Rancho. Tak sobie to wyobrażam, że o tym myślą decydenci.
1: No ciekawe, co na to widzowie, bo myślę, że wielu z nich nie będzie zachwyconych definitywnym końcem.
0: Mam nadzieję, że zrozumiał. Zresztą jak czytam tam w internecie, jak jest informacja, Rancho wraca, Rancho nie wraca, Rancho będzie, no to są komentarze, a po co psuć to, co było dobre? Ktoś odpowiada, skąd wiesz, że się zepsuje? A ten odpowiada, albo mamy doświadczenie, bo ten serial zniknął, a potem po 10 latach wrócił i to było beznadziejne. Co człowiek, to inny gust. Więc oczywiście jest to ryzykowne, ale zobaczymy, jak będzie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klasa.

nie wiem jak. Taki fakt, taki fakt się przydarzył, o nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie.

0: dzieckiem. Oksomiczne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ja myślę, że generalnie jakby ten serial był na tak, w pewnym momencie na tak dużej fali popularności, że ta fala jakby nadal została, że to tak. Nie jest tak, że ona się rozmyła, no bo przecież na przykład też wiem, że są tacy, którzy jeżdżą i do tego Jeruzala, gdzie kręciliście.
3: O raju.
2: I do wspominanych miejscowości tam w serialu, tak? Chociażby do Radzynia.
3: No ja tam byłam, 3 razy mnie zapraszali tam, zapraszali więcej. Ale dla mnie to jest daleko, dla mnie to jest daleko jak licho, bo ja w Płocku, Warszawy, z Warszawy jeszcze jak licho daleko
2: stronę.
3: Do tego Mińska Mazowieckiego i do tego Jeruzala. Ja nie prowadzę samochodu, kiedyś mąż ze mną pojechał, no to jest wyprawa z 250 kilometrów w jedną stronę i z powrotem. No i się nie chciało, ale... Jak drugi raz zadzwonię, jedno cholera nie wypada, trzeba jakoś tego. To nie było w tamtym roku, tylko jeszcze rok wcześniej. Rok wcześniej do Artura Barcicia zadzwoniłam, mówię, ty Artur, ciebie też zaprosili, to samochodem jedziesz, to pobrałbyś mnie z tej Warszawy, byśmy razem pojechali. O mi dobra, to już drugi raz tam podjeżdżał gdzieś, mówił. Nośmy pojechali wtedy z Arturem. Potem mnie przywiózł do Warszawy, ja w Warszawie w pociąg, jakiś do Płocka. No wyprawa cała. To było w sierpniu. No to co ja tam robię? Mam stoisko, takie zielarskie niby. I tam tego różne zioła, tam ludzie kupują. Ale moja rola polega na tym, na dawaniu autografów i zdjęcie każdy chce ze mną. No to ciężko mi. Tam ludzi przyjeżdża mnóstwo i wiesz, na ten jeden dzień chce się na przykład, ja o nie miałam. Ze Świnoujścia.
2: Wow, no to już kawał.
3: Słuchaj,
2: drogi.
3: Z Przemyśla gdzieś, z dzieckiem małym. Tam jest tłum ludzi, a ja wiesz, kolejka taka. No ale to wiesz, trzeba ładnie podpisywać i uśmiechać, bo to przyjemne zdjęcie. Po 200 osobie to mnie tego, to przerwa. Pytam tego organizatora, a dużo jeszcze? O, wie, kilka osób. No ja podpisuję zdjęcia tego. Zaglądam, wie, jakie kilka, tam taka kolika. A bo wiesz, bo przecież ja mnie, no rany boskie. A wiesz, ja uważam takie podpisywanie, takie bywanie, takie autografy, takie zdjęcia, że to jest część mojej pracy. A nie, że łaskę robię komuś. To mnie robią łaskę, że wiesz, się mną widzowie interesują, że okazują mi sympatię, że tego. I koniec, kropka. Jak ja dostaję listy czy prośby o autograf, to nikomu nie odmówiłam. Ładnie podpisuję, zdjęcie wkładam, czy ktoś wysyła zdjęcie, podpisuję. Z dedykacją zawsze, że to nie tylko machnęła, oddała. Lecę na pocztę, wysyłam to priorytetem, żeby... Bo jak dla kogoś to jest ważne, że zadał sobie trud, wysłał, tu poczekał, no to ja nie mogę, no to po prostu ja nie mogę tak zostawić tego. A tyle tych autografów, no to już jestem zmęczona. Po prostu nie, to jest część
2: pracy.
3: No
2: ale można być po prostu fizycznie zmęczonym, no można
3: być. To jest część mojej pracy i koniec. Okay. Oczywiście, że jestem fizycznie zmęczona tam w tamtym miejscu. Ale słuchaj, wróciłam na przykład te 2 lata temu, co to mnie Artur tarmosił w tej nazad. To był sierpień, we wrześniu mam telefon od organizatorów z tego Jeruzala. Pani Grażynko, czy pani przyjedzie w przyszłym roku? Ja wie, Jezusie, matko, dopiero wróciła.
2: Jeszcze nie zdążyłam
3: zapomnieć. Ja nie wiem, czy ja tu żyję, mówię. Ja nie mogę, tak weźcie kogoś bliżej z tej Warszawy, z tym telefonem. Nie bardzo prosił. Ja wiem, wykluczone, mówię. Nie, no, nie wykluczone, nie wiem. Słuchaj, nastał ten następny rok i telefon, no przyjedzie pani, ja wiem, nie tego. Ale połączyło się jedno z drugim, bo w tamtym roku, w sierpniu 25 roku, była trasa Lato z radiem i muzyką, czy z radiem i telewizją. Wiesz, było takie coś. I w ramach tej akcji, oni robili koncerty, wiesz, w całej Polsce z różnymi artystami i padł też pomysł do zrealizowania, że będzie koncert piosenek z rancha. No i nas wszystkich na taki koncert, wiesz, zaprosili i tam piosenki były te, co były i specjalnie napisane i tego... Ogromny ten koncert i ktoś mnie zapytał z organizatorów jakoś, czy ja wezmę udział. Ja mówię, no z takim koncertem, w koncercie to z podskokiem. Mhm. A mówię, skoro już tam będę, to i do Jeruzala, wiesz. Bo najpierw to podpisywali, oni się tam, wiesz, poumawiali, kto, kiedy, gdzie. Mówię, to już skoro jadę, no to jedno załatwię i drugie. Był ten koncert duży, taki pierwszy raz widziałam taki koncert. I to budowanie, słuchaj, na jeden koncert w tych różnych miejscach tej sceny całej ogromnej.
4: Robi to wrażenie.
3: Ja wie, Jezusie! I to zabezpieczyć, żeby to nie tego. Potem dawaj po koncercie to wszystko demontować i wieźć znowu 100 kilometrów do innego miasta. Ja wie, o mamo, to przedsięwzięcie, to ja też tak w tym koncercie. O raju. I ci reżyserzy. Dobrze, pani Zielińska, tu jest krzesełko numer tego, tu śmają. Pani tu, pan. Wszystko zorganizowane. Ja też tam chodziłam tak. Ci artyści. No w każdym razie odbył się ten koncert i w Jeruzalu też podpisywałam zdjęcia, robiłam to co zwykle. Zachęcałam, żeby lawendę kupać, no takie tam różne. I we wrześniu znowu miałam telefon. Pani Grażynko, czy przyjedzie pani w 26? Ja mówię, nie wiem.
4: Poddaję się.
3: Nie wiem. Mówię, nie wiem, nie mam siły przyjeżdżać co chwilę. Ale wszystko nocne, pani. Ja wiem, proszę poczekać, panie, nie wiem, jak, nie pamiętam pana imię. Będziemy w kontakcie. Nie odmawiam, ale też nie mówię, że tego, że można na mnie liczyć. Nie wiem po prostu. Pewnie jak mi się żal zrobi, że coś. Ja wie, pani, ale to. Nie wiem, słuchaj, naprawdę. No, ale... Mąż powiedział, że za nic w świecie mnie jej zawiezie.
4: To myślę, że tutaj przydałby się gorący apel do męża Grażyny Zielińskiej, aktorki, żeby jednak zawiózł ją i żeby znów fani Rancza mogli ją spotkać w Jeruzalu. A do rozmowy z moją dzisiejszą gościnią Alei Sław wrócimy za parę chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
12: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
13: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Została ostatnia reklama.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Gdybyś miała wybierać tylko teatr albo tylko serial, udałoby ci się wybrać?
2: Nie, no to znaczy udałoby mi się. Jakby mi ktoś powiedział, będzie pani grała w różnych filmach i serialach bez przerwy do końca swoich dni, ale nie wolno pani już wejść w teatrze na scenę. Nie przyjęłabym takiej propozycji. Natomiast gdybym powiedzieli, że grasz w teatrze, jesteś w teatrze, jesteś aktorką dokąd chcesz, dokąd możesz, ale już nie będziesz grała w żadnych serialach, filmach, będzie trudno.
1: Okej, okay, czyli wybór jest prosty.
2: Wybór jest prosty.
1: A gdy grasz od tylu lat na przykład w Klimakterium, to nie masz już takiego przesytu daną sztuką? Chociaż to jest
2: Zapytał mnie kiedyś taki dziennikarz, znaczy powiedział, że to Klimakterium jest takie świetne, bo widać, jak panie się świetnie bawią.
1: Ja też miałam takie wrażenie.
2: Ja wiem, to pan się myli. Może tak być widać, ale to nie my się mamy bawić. To widownia ma się bawić. My mamy grać tak, żeby widownia czuła tę atmosferę, żeby to oni byli. Jak my byśmy się naprawdę zaczęły bawić przedstawieniem, seminki robić, się rozbawiać, to to jest obrzydliwa amatorszczyzna. Adam Hanuszkiewicz mówił na próbach do aktorów, który zaczął tam seminki robić, że nie komikuj, im poważniej grasz, rzetelnie, prawdziwie komedię, tym jest lepiej, to jest oczywiste. Mhm. A nie, ty będziesz zadowolony, że ładnie grasz, tylko nie masz żadnej reakcji publiczności. To nie jest tak wizną prychną. Ktoś może powiedzieć, ojej, no jak to jest? 100 razy grasz już to przedstawienie, przecież to palmy można dostać. Z nudów, no nie? Palmy się nie dostaje z nudów, jak się gra po raz setny. Jak jesteś prowincjonalną, to też profesjonalną aktor. Jak jesteś aktorką czy aktorem, to ty wiesz, że każdy spektakl jest inny, bo na widowni siedzą inni ludzie, zupełnie inni. Ty jesteś w innym nastroju. Partner inaczej ci podał kwestię niż zwykle. Nie odpowiadasz mechanicznie, tylko nagle musisz na to zareagować. I zdarza się, że po prostu inaczej się gra. Więc to jest za każdym razem inny spektakl. A nawet jakby był... No bo ramy są ustalone, prawda? Nie można nagle jakieś wariactwa odegrać, wiesz. Coś innego powiedzieć. Musi być rola poprowadzona, prawda? Tak jak to jest ustalone. I to jest tak. Ja mogę się czuć zmęczona, stłużona, mówię, Boże Święt, znowu ta zemsta, nie wytrzymam. No spokojnie. Idę w kulisy, wchodzę na scenę i jestem na przykład w zemście tą postacią. Tamte kotlety mielone zostawiłam za kulisami. I koniec, i nie ma, i to jest właśnie to zawodostwo. Nie nudzisz się. To wtedy jest ciężka kara więzienia. Wychodzi aktorka na scenę i gra tak, bo naprawdę jest prywatnie znudzona. Ach, powiedz Klaro, oświeć mnie w tym względzie, czy oni nigdy nie kochają szczerze. Nigdy chyba, no tak. Ja będę pitu coś tam. Mówi niby tekst. No to w ogóle nie mamy o czym mówić.
1: No to prawda.
2: O żadnym znudzeniu. To sobie możemy w domu mówić. O Jezus Maria, znowu coś tam. Tak, o Jezus, jak mi się do teatru nie chce iść, Jezus Maria, nie wytrzymam. Czym idziesz do teatru, jesteś w pracy, płacą ci za to pieniądze, a nawet jakby nie płacili, no to nie mam czym mówić. Na scenie zaczyna się inne życie niż to tam narzekanie. Tu nie ma nic prywatnie, że dzisiaj źle się czujesz, to inaczej grasz. Gorzej. Bo ja się źle czuję. Ile razy zdarza się, że aktora prywatnie dotykają jakieś kłopoty i nieszczęścia.
1: To już każdego człowieka.
2: Jak każdego człowieka. Czy boli go głowa? Czy to po prostu z dzieckiem coś się dzieje? a on musi wejść na scenę i zagrać całe przedstawienie, musi wyrzucić z głowy to nieszczęście, które go gnębi, i zagrać rolę wesołego kogoś tam. Mhm. Czy nawet smutnego kogoś. To inny jest smutek ten twój prywatny i to nieszczęście, które cię tu ciśnie, a inny w jakiejś dramatycznej roli, to jest co innego. To trzeba oddzielić. I ta siła aktorów polega na tym, że potrafią to zrobić. Że na te 2 godziny wyrzucić z serca rozpacz, która tu siedzi, mhm, i zagrać rolę, skończyć, ukłonić się i znowu gniecie go rozpacz. Mhm. Bo ktoś umarł, coś się stało. To tak jak zwykle w życiu. Rozumiesz mnie?
1: Tak. No ale tak sobie też myślę, że po prostu zwyczajnie po ludzku coś, jak na przykład to Klimakterium, rzeczywiście zagrałyście, panie, już wielokrotnie w wielu miejscach.
2: No, od 20 lat.
1: To chyba tak zwyczajnie może się coś znudzić, czy niekoniecznie.
2: No pewnie, że tak, ale profesjonalizm polega na tym, że tej nudy nie widzi widz.
1: Okej.
2: Nie może jej zobaczyć, bo to znaczy wtedy, że na scenę wychodzi nie dość, że amatorka, to jeszcze zła amatorka.
1: A do rozmowy z Grażyną Zielińską wracamy za kilka chwil w Radiu Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Pewnie nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że w klimakterium zdarza ci się grać różne role.
2: No różne, bo takie są tego. Ja mam dobrą pamięć dosyć. Nie, normalnie mam dobrą pamięć. A poza tym jak na próbach, czy grasz tyle razy przedstawienie, to przecież znasz, przynajmniej w moim wypadku, nie tylko swoją rolę i końcówkę koleżanki, żeby aha, jak powie, no i właśnie poszłam, aha, no poszłam, ja wchodzę. A dokąd poszłaś? Tylko znam, bo końcówki mogą się zmienić. I wtedy nagle...
1: Mogłoby się nie przypomnieć.
2: Ta dziura to ja. Więc znam no, spektakl cały, rolę wszystkich koleżanek. Co one mówią, co ja mówię, jak odpowiadam tego. I zdarza się tak, że ktoś zachoruje, ktoś nie może, nie ma zastępstwa tego. Dobra, to ty będziesz grała dzisiaj tę rolę, a tą dobierzemy tutaj z tego. Ja mówię, dobra. No i z tym, ponieważ dobrze znam przedstawienie, na wskroś, że się tak wyrażę, no to tylko kostium tego i dzisiaj gram nie Zosię, co zwykle gram, a na przykład Krychę. Słuchaj, bo nie ma kto zagrać, zagrasz Krychę. Ja mówię, no ale to, no dobra. Próbę potrzebujesz? Ja mówię, no nie, to już może sobie tekst znam, to po co mi? Sytuację znam, tylko sobie w domu muszę przypomnieć, posiedzieć, co po kolei, jak to zagrać, jak to. No, i tak to jest.
1: A zdarzyła ci się na scenie taka rzeczywiście czarna dziura? Koniec, kropka, nie wiem, co mam powiedzieć, nie wiem, jak mam
2: zdarzyła
1: grać.
2: Zdarzyła mi się.
1: Co się wtedy robi?
2: No widzisz, trwa spektakl. Dziurę. To ja sobie myślę, no jak Boga kocham, dlaczego nikt nic nie mówi? Ja o tym sobie myślę, o Jezusie, ta dziura to chyba ja. To czasem mi koledzy podpytą, słuchaj, czy ty nie chciałeś powiedzieć, że wyjeżdżasz? Coś mi tak mówiłaś przez telefon. Ja wyjeżdżam. Chciałam wam powiedzieć, że wyjeżdżam i to zaraz. Więc ratują czasem. Tak zdarzyło mi się. Zdarzyło mi się też, że nagle nie wiem, co powiedzieć, ale wiem, jak ma być dalej, znaczy tego, więc żeby akcję posunąć dalej, mówię innymi słowami. Tak, żeby to no różne są historie w teatrze, oj, bardzo różne.
1: Miałaś jakąś taką rolę, którą cały czas sobie wspominasz, że to była super rola, że ją bardzo lubiłaś?
2: Tak.
1: I co to było?
2: Ta Dulska, tej Handuszkiewicza.
1: Prawdę mówiąc, tak myślałam, że taka będzie odpowiedź.
2: Tak, tak, tak.
1: Tak jak słucham sobie twoich opowieści, to myślę, że ty chyba cały czas jesteś, jakby rajcuje cię praca aktorki.
2: No normalnie, nie umiałabym robić za wiele, znaczy nic innego. Oczywiście, gdybym nie dostała się do szkoły, gdybym jako adeptka się nie dostała, gdybym nie zdała egzaminu, gdybym nie została aktorką, to nie tłukłabym o ścianę, ani bym się nie kładła pod pociąg, tylko bym żyła, no nie, bo kocham życie. Ale byłoby to pewnie smutne życie. Ja, wiesz, o tym, że chcę być aktorką, jakoś, no nie rozumiem, bo go nie miałam, ale sercem, intuicją czułam, że chciałabym, żeby mnie nauczyli tego zawodu. Nauczą cię w szkole teatralnej, prawda? A miałam przykre myśli, że może się tak nie zdarzyć, bo to jednak, wiesz, w tych warunkach tam egzaminów i przyjęcia jest też odpowiedni wzrost, a ja jestem wzrostu, no, bardzo niskiego. I sobie myślę, rany boskie, jak to pokonać? Kto to widział? Taka aktorka mała, co jej nie widać w ogóle, kurczę. Się martwiłam tym. Pocieszałam się. Oj, tylu jest znanych aktorów i są niewysocy. Pan Roman Kłosowski jest niewysoki. Pani Irena Kwiatkowska, no to mój wzór. Też niewysoka, ale myślę, że jednak wyższa ode mnie, kurczę. Jakby tutaj tego. Więc wiesz, miałam problemy, o których myślałam, bo to życiowe były dla mnie problemy. Wiedziałam też, jak już nabrałam trochę rozeznania, że na takim egzaminie muszę zaskoczyć, no nie wyglądem, wprawdzie garbata nie byłam, z nosa mi nie ciekło, wyglądałam normalnie, no ale niska byłam bardzo. Zresztą, co mi szkodzi powiedzieć, jak ja mam 1,48 m. Mąż mówi, nie kłam, 1,45 m. No w każdym razie, co to tam w centymetrach, nie będziemy się mierzyć, ale tego. Więc wiedziałam, że muszę zaskoczyć repertuarem.
3: Osobowością też, pewnie.
2: Czy ja wiem, czy ja miałam osobowość wtedy? No ale wiedziałam, że wiesz, jak powiem nie po raz 60. Wiersz jakiś z wypisów, tylko coś innego. Ale za głupia byłam, żeby sama to znaleźć. Za mało uczytana, wiesz, w poezji i literaturze. Ale miałam pomoc. Chodziłam na takie, do takiego młodzieżowego domu kultury we Wrocławiu, no na kółko teatralne. I tam trafiłam na instruktora takiego, że dzięki niemu się dostałam. On mi wybrał, słuchaj, takie teksty, że ja zrobiłam wrażenie nimi, a sama nawet nie wiedziałam, że takie istnieją.
3: Że takie są.
2: Okay. Tylko głupi człowiek. No ale co głupi? Normalnie młody. Ja czytałam książki dla dziewcząt, dla młodzieży, tą Zapałka na zakręcie, tu o miłości, tu Krzysztof za nią, tam wiesz, w 8 klasie. A tam, no normalne. A tak, na poważnie, to tak sobie. I dzięki niemu wiesz. No i zrobiłam wrażenie. I tak, że słyszałam, że potem były takie tego, no, taka mała, ale dobra. Przyjmujemy ją, nauczymy ją zawodu, a jak jej nie wyjdzie, to już trochę.
3: Ale tak sobie myślę, ciągle gdzieś tam w tych internetowych tekstach wypominany jest ci twój wzrost, no ale z drugiej strony, czy kiedykolwiek rzeczywiście miałeś z tego tytułu problem?
2: Słuchaj, no problem trochę miałam. Jako młoda dziewczyna, myślę sobie, rany boskie, a czy ktoś się we mnie zakocha tak naprawdę?
3: Jakbyś miała taka... 2 metry, to byłoby trudniej znaleźć faceta, myślę.
2: No ale potem, wiesz, przestało mnie, jak zaczęłam już pracować w teatrze, dostawałam rolę i wysokie obcasy i tego, a czasem nie, zależy co grałam. I jak już zakochał się we mnie mąż i jak rodzina powstała, bo synek się urodził i w teatrze dobre recenzje i tego, to już mówię, fajno jest.
3: Czyli rozumiem, że szybko nauczyłaś się chodzić na szpilkach?
2: Tak. I nie odpuszczam i nawet w płaskatych butach się muszę mieć trochę podwyższone. A teraz już mi nie zależy, czy jestem niska. Poza tym mówią, że na starość człowiek kurczy się, tak? Maleje. Bo to kości pewnie się sklapciają, takie tego. No to już jak byłam całe życie niska, będę jeszcze niższa. To już mi tam...
3: Może wzrost...
2: Dobrze, że w tego... Głowa mi dobrze pracuje i jestem sprawna dalej.
3: Grażyna Zielińska dzisiaj była moim i Państwa gościem. Walejsław, Radio Pogoda. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
2: Ja również dziękuję. Ocie Florek.
3: Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki.
0: Aleja Sław, Radio Pogoda.
3: A Państwa niezmiennie zapraszam na radiopogoda.pl. Tam nie tylko znajdą Państwo całą rozmowę z aktorką Grażyną Zielińską, ale także i inne rozmowy z Alei Sław. Tamara Pawlik-Lipska, bardzo dziękuję za dziś.

0: duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Została ostatnia reklama.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.

0: super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Kortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Reklama.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewaj wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku, mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku, mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapale, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Gdy hrabia wszedł do buduaru, dokąd wprowadziliśmy już raz naszego czytelnika, zastał baronową, jak niespokojnie przeglądała rysunki swojej córki, pokazane już wcześniej młodemu panu Cavalcantiemu. Jak zwykle zadrżała na wzmiankę nazwiska hrabiego, ale mimo zmieszania przyjęła go z uśmiechem. Hrabia jednym rzutem oka pojął całą scenę. Przy baronowej, która w pozycji półleżącej spoczywała na kozetce, siedziała Eugenia. Cavalcanti stał. Ubrany na czarno niczym bohater Goethego w lakierowanych trzewikach i ażurowych białych pończochach, przeciągał białą, dosyć starannie wypielęgnowaną ręką po swoich blond włosach, wśród których pobłyskiwał diament. W próżności swej bowiem młodzieniec, mimo rad hrabiego, nie oparł się pokusie włożenia go na mały palec. Ruchowi temu towarzyszyły zabójcze spojrzenia wymierzone w pannę Danglars oraz czułe westchnienia wysyłane w tę samą stronę. Panna Danglars nie zmieniła się wcale. Wciąż była piękna, zimna i szydercza. Żadne spojrzenie, żadne z westchnień Andrei nie uszło jej uwagi. Rzekłbyś jednak, że ześlizgiwały się jak po pancerzu Minerwy. Eugenia skłoniła się chłodno hrabiemu i korzystając z pierwszych konwencjonalnych zdań rozmowy zniknęła w swoim salonie do nauki, skąd wkrótce dały się słyszeć dwa wesołe głosy połączone z dźwiękami fortepianu. Monte Cristo zrozumiał, że panna Danglars woli towarzystwo panny Ludwiki d'Armilly, swojej nauczycielki śpiewu, od towarzystwa jego i pana Cavalcantiego.

dopóki nie ukaże się obszerny kodeks małżeńskich stosunków. Cóż to? Panny nie zaprosiły pana do swojego towarzystwa? Zapytał Danglars Andrei. Niestety nie, odpowiedział Andrea, wzdychając bardziej jeszcze wymownie niż poprzednio. Danglars natychmiast podszedł do drzwi salonu i otworzył je. Dziewczęta siedziały przy fortepianie na jednej kanapce. Każda z nich grała jedną ręką, ćwiczenie to powtarzały często i doszły już do niezwykłej wprawy w jego wykonywaniu. W ramie otwartych drzwi tworzyły jakby pełen uroku obraz rodzajowy, podobny do tych, jakie się często maluje w Niemczech. Ludwika była drobną, szczupłą blondynką o wyglądzie wróżki. Miała bujne, kręcone włosy, opadające puklami na nieco przydługą szyję, w czym przypominała Madonny z obrazów Perugina. Oczy miała jakby przymglone zmęczeniem. Mówiono, że ma słabe płuca i że pewnego dnia umrze, śpiewając operową arię. Monte Cristo rzucił szybkie i ciekawe spojrzenie w głąb tego gineceum. Pierwszy raz widział pannę Darmili, chociaż tak często mówiono o niej w tym domu. Czyżbyśmy zostali wykluczeni z towarzystwa muzycznego? Zapytał baron córkę. Poprowadził młodzieńca do saloniku i czy to przypadkiem, czy umyślnie zamknął drzwi za Andreą w taki sposób, że ani Monte Cristo, ani baronowa ze swoich miejsc nie mogli już nic więcej dojrzeć. Ale skoro sam pan Danglars go tam wprowadził, pani Danglars nie zwróciła na to uwagi. Wkrótce też hrabia usłyszał głos Andrei, śpiewającego przy akordach fortepianu jakąś korsykańską piosenkę. Gdy hrabia przysłuchiwał się z uśmiechem piosence, zapomniał o Andrei, a przyszedł mu na myśl Benedetto. Pani Danglars zaś wychwalała przed nim opanowanie męża, który tego ranka, z powodu bankructwa w Mediolanie, stracił jakieś 300 do 400 tysięcy franków. Rzeczywiście, pochwała była zasłużona. Hrabia bowiem, gdyby nie dowiedział się o tym od samej baronowej, czy też w jakiś inny, tylko sobie znany sposób, nie wyczytałby niczego z twarzy barona. To dobrze, pomyślał hrabia w duchu. Zaczyna ukrywać swoje straty, a jeszcze przed miesiącem chełpił się nimi. Po czym rzekł głośno, droga pani, pan Danglars tak dobrze zna giełdę, że zawsze zdoła odzyskać to, co stracił. Widzę, że podziela pan powszechne, choć błędne przekonanie, rzekła pani Danglars. Jakież to przekonanie? Zapytał Monte Cristo. Że pan Danglars gra na giełdzie, podczas gdy on wcale nie gra. A tak, rzeczywiście przypominam sobie, że pan de Bray mówił mi, a właśnie, co się z nim dzieje? Nie widziałem go od 3 czy 4 dni. I ja go nie widziałam, rzekła pani Danglars z osobliwym spokojem, ale zaczął pan jakieś zdanie i nie dokończył. Jakie zdanie? Że pan de Bray mówił panu... A tak, pan de Bray mówił mi, że to pani oddaje się demonowi gry. Tak, przyznaję, że przez jakiś czas sprawiało mi to przyjemność, rzekła pani Danglars, ale już mnie to nie bawi. I niesłusznie, proszę pani. Mój Boże, fortuna kołem się toczy. Ja, gdybym był kobietą, a przypadkiem jeszcze żoną bankiera, oczywiście nie przestawałbym ufać szczęściu mego męża, bo jak sama pani wie, w spekulacjach wszystko zależy od szczęścia. Ale jak powiadam... Chociaż ufałbym pewnie szczęściu mego męża, jednak chciałbym sobie zapewnić niezależny majątek, nawet gdyby przyszło mi zaryzykować wszystko, powierzając swoje interesy nieznanej mi osobie. Pani Danglars mimo woli zarumieniła się. Proszę tylko pomyśleć, rzekł Monte Cristo, udając, że niczego nie spostrzegł. Wczoraj podobno ktoś zrobił całkiem niezły interes na akcjach neapolitańskich. Nie mam ich? Odpowiedziała żywo baronowa i nigdy ich nie miałam, ale doprawdy przestańmy już mówić o giełdzie, panie hrabio. Wyglądamy bowiem jak dwaj maklerzy giełdowi. Pomówmy raczej o tych biednych Wilfortach, tak ciężko doświadczanych przez los. Cóż im się stało? Zapytał Monte Cristo z dobrze udaną naiwnością. Musiał pan o tym słyszeć. Kilka dni po śmierci pana de Saumerana przyjechała margrabina, po czym i ona zmarła. A tak, rzekł Monte Cristo, słyszałem o tym, ale jak powiada Klaudiusz w Hamlecie, takie jest prawo natury. Rodzice umierają przed dziećmi i dzieci po nich płaczą, po czym same umrą przed własnymi dziećmi i również będą opłakiwane przez swoich potomków. Ale to jeszcze nie wszystko,

0: Jak to, nie wszystko? Otóż z pewnością wie pan, że mieli wydać córkę za mąż. Za pana de Pinaya. Czy małżeństwo nie doszło do skutku? Podobno wczoraj rano de Pinay zwrócił dane im słowo. Doprawdy? A znane są przyczyny tego zerwania? Nie. Coś podobnego. Jakże pan de Villefort znosi wszystkie te nieszczęścia? Jak zawsze, ze spokojem filozofa. W tej chwili wszedł pan Danglars. Jak to, rzekła baronowa, zostawiłeś pana Cavalcantiego samego ze swoją córką? I z panną d'Armilly, rzekł bankier, za kogoż ty ją masz? Po czym zwracając się do Montecrista rzekł, czarujący młodzieniec ten książę Cavalcanti, nieprawdaż hrabio? Tylko czy on rzeczywiście jest księciem? Za to nie mogę ręczyć, odpowiedział Montecristo. Jego ojca przedstawiono mi jako margrabiego. Pan Andrea zatem powinien być hrabią. Zdaje mi się jednak, że on sam nie wykazuje wielkich pretensji do tego tytułu. A to czemu? Zaoponował baron. Jeżeli jest księciem, to nie ma racji, że się tym nie chlubi. Należy cenić swą godność. Ja sam nie lubię bardzo, gdy ktoś się wypiera własnego pochodzenia. Ale pan jest prawdziwym demokratą, rzekł z uśmiechem Montecristo. Zauważ jednak, na co się narażasz, rzekła baronowa. Gdyby pan de Monherve przyszedł tu przypadkiem, zastałby pana Cavalcantiego w pokoju, do którego on, narzeczony Eugenii, nigdy nie otrzymał prawa wstępu. Dobrze się wyraziłaś, moja droga, że przypadkiem, odpowiedział bankier, bo też rzeczywiście chyba przypadek musiałby sprawić, by tak rzadki gość się tu zjawił. A jednak, gdyby przyszedł i zastał tego młodzieńca u naszej córki, byłby raczej niezadowolony. On, dobry Boże, bardzo się mylisz, moja droga. Pan Albert nie zaszczyci nas raczej uczuciem zazdrości o swoją narzeczoną, aż tak bardzo jej nie kocha. Zresztą, co mnie obchodzi, czy będzie zadowolony, czy nie? A jednak sprawy zaszły już tak daleko. No tak, sprawy zaszły już bardzo daleko. Tak daleko, że na balu u swojej matki pan de Morcerf raz tylko zatańczył z moją córką, a pan Cavalcanti tańczył z nią 3 razy i wicehrabia wcale tego nie zauważył. Pan wicehrabia Albert de Morcerf, zaanonsował lokaj. Baronowa pospiesznie wstała. Chciała pójść do saloniku, by powiadomić córkę, ale pan Danglars przytrzymał ją za ramię. Daj spokój, rzekł. Baronowa spojrzała na niego zdziwiona. Montecristo udał, że nie widział całej tej sceny. Albert wszedł, a wyglądał dziś pięknie i był wyjątkowo radosny. Ukłonił się szarmancko pani Danglars. Barona powitał poufale, a hrabiego przyjaźnie. Następnie zwrócił się do baronowej. Czy wolno mi zapytać panią, jak samopoczucie panny Eugenii? Wyśmienicie, proszę pana, odpowiedział żywo pan Danglars. Właśnie w tej chwili zajęta jest muzyką w saloniku z panem Cavalcantim.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Montecristo.

0: Esta. Tak jest.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
2: Albert pozostał niewzruszony i obojętny. Może w duchu się zirytował, ale czuł na sobie spojrzenie Monte Cristo. Pan Cavalcanti śpiewa bardzo pięknym tenorem, rzekł, a panna Eugenia ma wspaniały sopran, nie wspominając nawet, że gra na fortepianie jak sam Thalberg. To musi być prześliczny koncert. Rzeczywiście zgadzają się wybornie, odparł Danglar. Albert, zdawało się, nie dostrzegł tego dwuznacznika tak grubiańskiego, że pani Danglar się zarumieniła. Ja także, rzekł następnie młodzieniec, jestem muzykalny, tak przynajmniej twierdzili moi nauczyciele. Dziwna rzecz jednak, bo jak dotąd głos mój nie zgodził się z żadnym głosem, a zwłaszcza z sopranem. Danglar uśmiechnął się z lekka, co miało znaczyć, a złość się, złość. To też książę z moją córką wzbudzili wczoraj powszechny zachwyt, rzekł, licząc zapewne, że w ten sposób osiągnie swój cel. Nie było pana wczoraj, panie de Morcerf? Jaki książę? Zapytał Albert. Książę Cavalcanti, odpowiedział Danglar, tytułując uparcie młodzieńca w ten właśnie sposób. A przepraszam, rzekł Albert, nie wiedziałem, że jest księciem. Aha, to książę Cavalcanti śpiewał wczoraj z panną Eugenią? Rzeczywiście musiało to być zachwycające i mocno żałuję, że nie słyszałem. Nie mogłem jednak skorzystać wczoraj z państwa zaproszenia, musiałem bowiem towarzyszyć matce mojej w odwiedzinach u pani baronowej de Château-Renaud, gdzie występ mieli śpiewacy niemieccy. Po chwili milczenia Albert jak gdyby nigdy nic zapytał. Czy mógłbym złożyć moje uszanowanie, panie Eugenii? Za chwilkę, błagam, rzekł bankier, zatrzymując młodzieńca. Niech pan posłucha jeszcze tej kawatiny. Ta-ta-ta, ti-ta-ti-ta-ta. Zachwycające, skończą za sekundę. Wspaniałe, brawo, brawi, brawa. I bankier począł zapalczywie klaskać. Istotnie, rzekł Albert. Było to prześliczne. Chyba nie można lepiej znać muzyki swego kraju, niż znają książę Cavalcanti. Nazwał go pan księciem, jeśli się nie mylę. Zresztą, choćby nawet nie był księciem, z pewnością nim zostanie. We Włoszech to nic trudnego. Ale wracając do naszego urzekającego duetu, może by pan zrobił nam przyjemność, baronie, i nie mówiąc nic córce ani panu Cavalcantiemu, że słucha ich ktoś obcy, poprosiłby pan, by zaśpiewali inny jeszcze kawałek. Tak dobrze jest rozkoszować się muzyką z pewnego oddalenia, w półmroku, nie widząc i nie będąc widzianym, nie krępując w ten sposób artysty, który może oddać się wtedy bez reszty porywom serca i geniuszu. Tym razem zimna krew młodzieńca zbiła Danglara z tropu. Wziął Monte Cristo na stronę. No i co pan powie o naszym zakochanym? Do licha, wydaje mi się zimny jak lód. Nie da się zaprzeczyć, ale co począć? Pan się już zobowiązał. Niewątpliwie zobowiązałem się, ale że odda moją córkę człowiekowi, który ją kocha, a nie takiemu, który jej nie kocha wcale. No niech pan na niego popatrzy. Zimny jak marmur, dumny jak jego ojciec. Gdyby chociaż był bogaty, gdyby miał taki majątek jak Cavalcanti, machnąłbym ręką. Nie naradziłem się jeszcze z córką, ale jeśli ma dobry gust, no nie wiem. Odparł Monte Cristo. Być może zaślepia mnie przyjaźń, ale mogę pana zapewnić, że pan de Morcerf jest ujmującym młodzieńcem, który niewątpliwie uszczęśliwi pana córkę i prędzej czy później dojdzie do czegoś. W końcu jego ojciec ma znakomitą pozycję. Chrząknął Danglar. Skąd ta wątpliwość? Chodzi o jego przeszłość, ciemną przeszłość. Ale przecież przeszłość ojca nie dotyczy syna. Prawda? Niech pan nie wydziwia, baronie. Jeszcze przed miesiącem uważał pan to małżeństwo za doskonałą partię. Proszę też zrozumieć, że martwi mnie to, bo przecież właśnie u mnie poznał pan młodego Cavalcantiego, którego ja sam dobrze nie znam. Powtarzam to panu. Ale ja go znam, to wystarczy. Zna go pan? Zebrał więc pan o nim jakieś informacje? Zapytał Monte Cristo. A to konieczne? Czyż nie jest tak, że od pierwszego rzutu oka wiadomo, z kim ma się do czynienia, a przede wszystkim jest bogaty? W granicach jakichś nędznych 50 tysięcy liwrów. Odebrał znakomite wychowanie. odchrząknął z kolei Monte Cristo. Jest pan dla niego niesprawiedliwy. Tak, przyznaję, ale z przykrością patrzę, jak ten młodzieniec, wiedząc o pańskich zobowiązaniach wobec morkerfów, próbuje pokrzyżować wasze plany, a wykorzystuje do tego swój majątek. Danglar roześmiał się. Jakiż purytanin z pana, rzekł. Takie rzeczy zdarzają się co dzień na świecie. Nie może pan jednak, drogi baronie, zrywać od tak dla kaprysu. Morkerfowie liczą na ten związek. To też muszą w końcu postawić sprawę jasno i otwarcie. Mógłby pan o tym kilka słów napomknąć generałowi, drogi hrabio? Ma pan przecież względy w tym domu. Ja? Gdzie pan u diabła to spostrzegł? Jak to? Zdaje mi się, że widziałem u nich na balu, jak dumna pani hrabina Mercedes, ta pyszna katalonka, która zaledwie raczy usta otworzyć do swych dawnych znajomych, wzięła pana pod rękę i wyszła z panem do ogrodu, gdzie przez blisko pół godziny spacerowaliście w bocznych alejkach. Ależ baronie, baronie, zawołał Albert, pan nam przeszkadza słuchać, toż to barbarzyństwo jak na takiego melomana. Cóż robić, szanowny panie żartownisiu, odparł Danglar. A zwracając się do Monte Cristo rzekł, to co, wspomni pan o tym generałowi? Chętnie, jeśli pan sobie tego życzy. Chodzi tylko o to, postawić rzecz jasno i stanowczo. Przede wszystkim niech poprosi o rękę mojej córki dla swojego syna. Niech wyznaczy datę, warunki pieniężne. Musimy się wreszcie porozumieć lub ostatecznie wszystko zerwać. Dość tego zwlekania. Dobrze. Misja zostanie spełniona. Po tym oświadczeniu Danglar westchnął w taki sam sposób, jak przed pół godziną młody Cavalcanti. Brawi, brawo, brawa! Zawołał Albert, przedrzeźniając bankiera i klaszcząc na zakończenie pieśni. Danglar spojrzał krzywo na Alberta, ale w tej samej chwili lokaj szepnął mu parę słów do ucha. Zaraz wrócę. Rzekł bankier do Monte Cristo. Proszę na mnie poczekać. Być może będę miał panu jeszcze coś do powiedzenia. Baronowa, korzystając z nieobecności męża, otworzyła drzwi do saloniku. W tej chwili obecni ujrzeli pana André, wstającego gwałtownie od fortepianu, przy którym siedział z panną Eugenią. Albert z uśmiechem ukłonił się pannie Danglar, która bynajmniej niezmieszana odpowiedziała mu ukłonem, jak zwykle chłodnym. Cavalcanti wyraźnie zdawał się być zakłopotany. Ukłonił się Morkerfowi, ten zaś odpowiedział mu ukłonem jawnie wyrażającym impertynencję. W tej chwili Albert zaczął rozpływać się w zachwytach nad głosem panny Danglar, wyrażając jednocześnie największy żal, iż nie mógł zjawić się na wczorajszym koncercie i słyszeć jej śpiewu. Cavalcanti, pozostawiony samemu sobie, wziął na bok Monte Cristo. Teraz już dosyć, odezwała się pani Danglar. Dosyć tej muzyki i komplementów, proszę na herbatę. Przeszli do sąsiedniego salonu, gdzie rzeczywiście herbata była już gotowa. Kiedy odkładano już na sposób angielski łyżeczki do pustych filiżanek, otworzyły się drzwi i wszedł Danglar wyraźnie czymś poruszony. Zwłaszcza Monte Cristo spostrzegł to poruszenie i spojrzał na bankiera pytającym wzrokiem. Odebrałem właśnie, rzekł Danglar, korespondencję z Grecji. Jak się miewa król Otton? Zapytał radośnie Albert. Danglar spojrzał na niego z ukosa i nic nie odpowiedział. Monte Cristo odwrócił się, chcąc ukryć wyraz litości, który przemknął przez jego twarz, ale natychmiast zniknął. Albert nie mógł pojąć, dlaczego bankier spojrzał na niego tak nieprzychylnie. Obracając się więc do Monte Cristo, który doskonale wiedział, o co chodzi, zapytał – widział pan, jak on na mnie popatrzył? – Owszem, odpowiedział hrabia, ale czy było coś szczególnego w tym spojrzeniu? – Tak sądzę, ale co też mogą znaczyć te jego wiadomości z Grecji? Monte Cristo uśmiechnął się w taki sposób, w jaki zawsze uśmiechał się, gdy chciał uniknąć odpowiedzi. – Oto i on – rzekł Albert, zbliża się do pana, ja tymczasem podejdę do panny Eugenii i powiem parę komplementów na temat jej kamei, a wtedy ojciec będzie mógł z panem pomówić. Jeżeli chce pan obdarzyć ją jakimś komplementem, niech pan przynajmniej pochwali jej głos, doradził Monte Cristo. O nie, głos przecież chwalą wszyscy. Mój kochany hrabio, rzekł Monte Cristo, ma pan szczególny dar prawienia niegrzeczności. Albert z uśmiechem podszedł do Eugenii. Od razu też Danglars nachylił się do ucha hrabiego. Dał mi pan doskonałą radę, rzekł. Okropna historia wiąże się z tymi dwoma słowami. Fernand i Janina. Ach tak? Zapytał Monte Cristo. Tak, opowiem panu wszystko, ale niech pan zabierze stąd najpierw tego młodzieńca. Zbyt krępowałaby mnie teraz jego obecność. Tak właśnie zamierzałem zrobić. Razem wychodzimy. Czy wciąż pan chce, bym przysłał tu jego ojca? Bardziej niż kiedykolwiek. Hrabia dał znak Albertowi. Ukłonili się obaj damom i wyszli. Albert, wykazując największą obojętność dla wzgardy, jaką obdarzała go panna Danglars, Monte Cristo, ponawiając przeznaczone dla pani Danglars rady odnośnie środków ostrożności, jakie żona bankiera powinna przedsięwziąć w trosce o swoją przyszłość. Na polu bitwy zatriumfował pan Cavalcanti.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie z

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość. Jak

0: zawróci mu.
1: Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
2: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
3: Ledwie konie hrabiego skręciły za róg bulwaru, Albert odwrócił się w kierunku Monte Cristo, wybuchając śmiechem tak głośnym, że aż sztucznym. Zapytam teraz pana, rzekł, zadając to samo pytanie, jakie król Karol IX zadał Katarzynie Medycejskiej po nocy świętego Bartłomieja. Jak sądzisz, czy dobrze odegrałem swoją rolę? W związku z czym? Zapytał Monte Cristo. W związku z instalacją mojego rywala u pana Danglara. Jakiego rywala? Na Boga, jak to jakiego? Twego protegowanego, hrabio, pana André Cavalcantiego. Mój hrabio, ja nie proteguję nigdzie pana Andrei, a tym bardziej u państwa Danglarów. Czyniłbym panu ten zarzut, gdyby ten młodzieniec rzeczywiście potrzebował pańskiej protekcji. Na szczęście dla mnie może się bez tego obejść. Jak to? Myśli pan, że już uderzył w konkury? Ręczę za to, przewraca oczami, wzdycha i grucha miłośnie na różne tony, słowem stara się o rękę dumnej panny Eugenii. I co z tego, skoro tam myślą tylko o panu? Kochany hrabio, pan raczy żartować, atakowany jestem na dwa fronty. Jak to na dwa fronty? Tak jest, panna Eugenia ledwie raczy mi odpowiadać, a panna Darmili, jej przyjaciółka, wcale mi nie odpowiada. Tak, ale ojciec uwielbia pana, rzekł Monte Cristo. On? Ależ przeciwnie. Tysiące sztyletów wbija w moje serce, wprawdzie sztylety te niczym w teatrze godzą tylko w rękaw. On jednak myśli, że ranią mnie boleśnie. Zazdrość świadczy o uczuciu. Owszem, tylko że ja nie jestem zazdrosny. Zakładam się, że nim minie tydzień, zamknie mi z hukiem drzwi przed nosem. Myli się pan, kochany wicehrabio. Ma pan na to dowód? Zostałem zobowiązany, by poprosić pana hrabiego de Morkerfa o ostateczną rozmowę z baronem. Kto pana zobowiązał? Sam baron. Ale nie zrobi pan tego, kochany hrabio, prawda? Rzekł Albert tonem najmilszym, na jaki mógł się zdobyć. Myli się pan, Albercie, przyrzekłem i zrobię. No tak, westchnął Albert. Wyraźnie chce mnie pan ożenić za wszelką cenę. Zależy mi, by utrzymywać ze wszystkimi dobre stosunki. Ale co się dzieje z Debrajem? Nie widuję go już u baronowej. Podobno posprzeczali się. Z baronową? Nie, z baronem. Sądzi pan, że coś podejrzewa? Zapytał Monte Cristo z rozbrajającą naiwnością w głosie. Co też pan mówi, drogi hrabio? Wrócił pan z księżyca? Wydaje się panu, że ja znam się na wszystkich tych pańskich paryżanach? Kochany hrabio, ludzie są wszędzie tacy sami. Gdy w jakimkolwiek kraju pozna pan dokładnie jednostkę, będzie pan miał wyobrażenie o całym rodzaju. Z jakiej więc przyczyny poróżnili się Danglar z Debrajem? Przecież tak dobrze ze sobą żyli, rzekł Monte Cristo z tą samą naiwnością. I tu właśnie natykamy się na misteria Izydy, do których ja nie jestem dopuszczony. Kiedy pan Cavalcanti wejdzie już do rodziny, zapyta pan go o to. Kareta stanęła. Jesteśmy na miejscu, rzekł Monte Cristo. Jest dopiero 10:30. Może pan wejdzie? Bardzo chętnie. Weszli do domu i zasiedli w oświetlonym salonie. Zrób nam herbaty, Baptysto, rzekł hrabia. Baptysta wyszedł bez słowa. Po 2 sekundach wrócił z zastawioną tacą. Zupełnie jakby ktoś wypowiedział magiczne zaklęcie stoliczku nakryj się. W istocie, mój drogi hrabio, rzekł Albert, to co najbardziej w panu podziwiam, to nie pański majątek, bo być może są bogatsi od pana. Nie jest to też pański dowcip, bo Bemachrze nie miał go więcej, ale z pewnością nie mniej od pana. Imponuje mi za to sposób, w jaki jest pan obsługiwany. Bez słowa, a wszystko jest podane w minutę lub sekundę, jakby pańska służba odgadywała po uderzeniu dzwonka, czego pan sobie życzy, lub też jakby wszystko było gotowe i tylko na pana czekało. Jest w tym coś z prawdy. Znając wszystkie moje zwyczaje i tak na przykład, może ma pan ochotę na coś jeszcze, pijąc herbatę? A rzeczywiście chętnie bym zapalił. Monte Cristo wstał i raz zadzwonił. W sekundę drzwi się otworzyły i wszedł Ali z dwiema fajkami tureckimi nabitymi wybornym tytoniem. – To fenomenalne! – wykrzyknął Morkerw. – Ależ skąd? To bardzo proste – odrzekł Monte Cristo. – Ali wie dobrze, że przy herbacie lub kawie zwykle palę fajkę. Wie, że chciałem herbaty i widział, że przyszedłem z panem. Teraz słyszał, że go wołam, a jako, że pochodzi z kraju, gdzie dowodem gościnności jest właśnie fajka, domyślił się i przyniósł dwie zamiast jednej. No tak, ale w ten sposób można wszystko wyjaśnić, niemniej tylko u pana. Ale co ja słyszę? Albert pochylił się ku drzwiom, przez które rzeczywiście dochodziły jakieś dźwięki przypominające tony gitary. Kochany hrabio, jesteś skazany dziś wieczór na muzykę. Zaledwie uciekł pan od fortepianu panny Donglar, wpada pan z kolei na guzle mojej Haide. Haide, śliczne imię. To naprawdę istnieją kobiety, które nazywają się tak jak w poematach Lorda Byrona? Oczywiście. Haide jest bardzo rzadkim imieniem we Francji, ale dość pospolitym w Albanii i Epirze. Oznacza ono w przybliżeniu czystość, wstydliwość, niewinność. Jest to rodzaj imienia chrzestnego, jak mawiacie w Paryżu. No jakież to urocze. Jakbym chciał, by nasze francuski nazywały się, dajmy na to, panna dobroć, panna milczenie, panna miłosierdzie chrześcijańskie. Niech sam pan powie, gdyby tylko panna Donglar zamiast nazywać się Klara Maria Eugenia nosiła imiona czystość, wstydliwość, niewinność do licha, ale zrobiłoby to efekt przy zapowiedziach. Szaleńcze, rzekł hrabia. Niech pan nie żartuje tak głośno, Haide mogłaby usłyszeć. Rozgniewałaby się? O nie, rzekł hrabia ze zwykłą sobie wyniosłością. Czy to tak dobra osoba? Zapytał Albert. Nie chodzi tu tyle o dobroć, ile o poczucie obowiązku. Niewolnica nie może gniewać się na swego pana. Dałby pan spokój tym żartom, czyż istnieją jeszcze niewolnice? Najwyraźniej tak, skoro Haide jest moją niewolnicą. Niebywałe, że z pana taki indywidualista robi pan wszystko inaczej niż ogół. Niewolnica hrabiego de Monte Cristo to we Francji niesłychane. Sądząc z tego, jak pan sypie złotem, posada niewolnicy przynosi jej ze 100 000 dukatów rocznie. 100 000 dukatów... Biedactwo to miało bez porównania więcej. Gdy przyszła na świat, otaczały ją skarby, wobec których bogactwa z baśni Tysiąca i Jednej Nocy są prawie niczym. Więc to naprawdę księżniczka? Tak, z jednego z najbardziej szacownych rodów w swoim kraju. Tak też podejrzewałem, ale jakim sposobem tak wielka księżniczka stała się niewolnicą? Wojna, przypadek, kochany wicehrabio, kaprys losu. A jej nazwisko jest tajemnicą? Dla wszystkich tak, ale nie dla pana, drogi Albercie. Mojego przyjaciela, jeżeli tylko przyrzeknie mi pan, że będzie milczał. Daję słowo honoru. Czy zna pan historię Paszy z Janiny? Alego Tebelina? Oczywiście. To u niego na służbie mój ojciec zrobił majątek. Prawda, zapomniałem o tym. Co więc wspólnego ma Haide z Alim Tebelinem? Po prostu jest jego córką. I jest pana niewolnicą? Jak to? A tak, do licha. Pewnego dnia kupiłem ją w Konstantynopolu, gdy przechodziłem przez tamtejszy targ. To niezwykłe. Z panem, drogi hrabio, przeżywa się ciągły sen na jawie. Proszę i mnie teraz posłuchać, ale być może będzie to z mojej strony nietaktowna prośba. Proszę mówić. Otóż, skoro pan z nią wychodzi i bywa w operze, to niech mnie pan hrabia przedstawi swojej księżniczce. Chętnie, ale mam dwa warunki. Z góry się na nie zgadzam. Po pierwsze, nie powie pan nigdy nikomu, że przedstawiłem ją panu. Oczywiście, Morkerw podniósł rękę, przysięgam. Po drugie, nie powie jej pan, że pana ojciec służył u jej ojca. Przysięgam. A więc dobrze. Niech pan jednak pamięta o tych dwóch przysięgach. O, obruszył się Albert. Dobrze, dobrze. Wiem, że jest pan człowiekiem honoru. Hrabia uderzył znowu w dzwonek, pojawił się Ali. Powiedz Haide, że wypiję u niej kawę i daj jej do zrozumienia, że pytam, czy mogę jej przedstawić jednego z moich przyjaciół. Ali skłonił się i wyszedł. Jeszcze jedno, drogi Albercie, proszę jej nie zadawać żadnych pytań. Jeżeli będzie pan chciał się czegoś dowiedzieć, proszę zapytać najpierw mnie, a ja powtórzę pytanie. Zgoda. Ali pojawił się po raz trzeci i odsunął portierę na znak, że hrabia i Albert mogą wejść.
2: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe, ale ponoć dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza szwedki młode. Ale jakbyś czuł się w domu,

Są francuski, które ponoć słyną w świecie z mody. Zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem idąc do roboty, gdybyś nagle poczuł w nozdrzach zapach firmy koty. Albo zamiast pokowboić w dalekiej Syberii, miałbyś całe swoje życie spędzić w perfumerii.

Od Rosjanki chciałem buzi, rzekła mi, nie nada. Bardzo miłe są Węgierki, ale nie pogadasz. Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechów. Gdybym wydał się za Czeszkę, umarłbym ze śmiechu.

Niemki czyste, oczywiste, dobre są na żonę. Miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem. Lecz jak czułbyś się w tym domu czystym, oczywistym, gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nie.

Zgoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Temu słyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć pogubił

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć dni długie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: 5 sekund, pani Dorota.
3: Stenia Kozłowska?
2: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszu Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
3: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duża.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast